wprost z Paryża, przepiękna w każdym calu, powabna wonna chyża, ale nie to przebiło do głębi serce moje. Więc co, więc cóż to było, paryskie modne stroje, sukienka modna, szyk upięta, każdego wszak zachwyca. A dala myśl mi moda święta, co kryje jej spódnica. A więc jedwabne haleczki, szeleczki, guzeczki, ściutki, malutkie, zgrabiutkie, milutkie, koszulki, wycięte, gorsety, ścięte, koronki, batysty, dekolci, przyżysty, ażury, stożeczki, tarzynki, sameczki, śmileczki, głupki, kapinki, sznurówki, apteczki, koniki, zaczaski, haciki, kokarki, zawiązki, agrarki, podwiązki.

paryżanka, ze mną to nie są drwiny, do swego szla mieszkanka, a gdy już szumi w głowie, uderzam na Balkany. Niechaj się tam wysłowie, gdy myślą jam pijany, lecz darmo szarpie rwę na sztuki, rozrywam nitki białe. Czort bierz tu wyższej trza nauki, na drodze skamieniałe. Jedwabne haleczki, śreczki, brzeczki, ściutkie, malutkie, zgranutkie, bielutkie, żółki, wycięte, gorsety, ściśnięte, koronki, batysty, dekolci, księżycy, ażury, sznożeczki, tasiemki, staweczki, szpileczki, główki, haftiki, sznurówki, hafteczki, koniki, zaczany, zawiązki, agrafki, podwiązki, malutkie węzełki i większe supełki. Jednym słowem śliczna sieć geograficzna. Aż wreszcie zrozpaczony uciekam, gdzie pieprz rośnie, wzrok błędny, krok szalony, nie rzniszy mi radośnie. Dziś jestem uleczony, czas wszystkiego i rany nie nęcą mnie salony. Zdrów jestem i wyspany, lecz czasem nocą w los się jeży, nagle coś pieprz przytłoczy, krzyk jakiś straszny z gardła bierze, bo stają mi przed oczy. Jedwabne haleczki, śleczki, mrzeczki, siciutkie, malutkie, zgranutkie, bielutkie, koszulki wycięte, gorsety, wyściśnięte, koronki, batysty, dekolci, przeżyty, ażury, stążeczki, tasiemki, staweczki, śmileczki, główki, hafciki, sznurówki. O wielcy modniarze, gdy moda wam każe, klaśnile zniklania w kobiece ubrania. Gdy damom dajecie sposoby splątania, szepnijcie mężczyznom,

0: W malinowym chruśniaku przed ciekawym wzrokiem zapodziani po głowy przez długie godziny
1: nie zrywaliśmy przybyłe tej nocy maliny.
0: Palce miałaś na ośle skrwawione ich sokiem. Bąk złośny huczał basem, jakby straszył kwiaty. Rdzawe gruzy na słońcu wygrzewał liść chory. Złachmaniałych pajęcze naskrzyły się wisiory.
1: I szedł tyłem na grzbiecie jakiś żuk kosmaty.
0: Duszno było od malin, której szepcząc rwała.
1: A szept nasz tylko wówczas nacichał ich woni. Gdyś wargami wygarmiał z podanej ci dłoni
0: owoce przepojone wonią twego ciała.
1: I stały się maliny narzędziem pieszczoty, tej pierwszej, tej zdziwionej, która w całym niebie nie zna innych upojeń oprócz samej siebie.
0: I chce się wciąż powtarzać na własne dziwo. I nie wiem, jak się stało, w którym okamgnieniu, żeś dotknęła mi wargą spoconego czoła.
1: Urwałeś me dłonie, oddałam w skupieniu.
0: A chruśniak malinowy trwał wciąż dookoła.

jeden mazur dzisiaj, choć poranek świta, czy pozwoli pan na Krysia, młody u wam pycha. I niedługo blaga prosi, bądź to w polskiej ziemi. Pierwszą parę ją nosi, a sto par za niemi.

Mija czas wśród pieszczot i upojeń i płynie noc za nocą, dzień za dniem. Ale lęk pozostał w sercu moim i truje je przeczuciem jakimś złem. I trwam w tej męce i słyszę słowa czyjeś, że wszystko w nas zabije czas. Bez śladu twa wielka miłość

krew i skończy się kochanie i bez jednego słowa pójdziesz w dal. Tylko mi po tobie pozostanie tęsknota wielka i serdeczny żal. Cóż będą warte dzisiejsze twoje słowa, gdy zaczniesz gdzieś od nowa żyć. Bez śladu twa wielka miłość minie i zostanę tak pewnego dnia. Tęsknotę utopię w moc.

Słuchają Państwo Radia Jutrzenka. Czekamy na Państwa opinie dotyczące naszego programu. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@radiojutrzenka.waw.pl. Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku www.facebook.com/radiojutrzenka.

Idę nocą smutnym łodzian przez ulicę Freta. Szukam Fredzia, gdzieś się podział, wszak był u bokieta. Wtem podchodzi do mnie Bubek, także z knajpki wraca. Nic nie mówi, wali w ucho, wiadomo za to. Potem się przygląda i nagle zmiaton. A przepraszam, to pomyłka, myślałem, że to on. Dlaczego właśnie mnie przepraszam, mnie ten pek spotyka? Dlaczego właśnie ja przepraszam, o takich cierpię szykan? Dlaczego właśnie on, przepraszam, do mnie jest podobny? Dlaczego właśnie ja przepraszam, przez co miałem myśl? Na przykład, gdybym wiedział, bym razem z Fredziem stał, to przybiłby Fredzia, ja bym sobie zwiał. Dlaczego właśnie ja przepraszam, Fredzio może spać, a ja za niego, ja pechowiec buchą muszę brać. Lubię chodzić do ogrodu zoologicznego, patrzeć na lwa, chlubę rodu króla zwierzęcego. Czasem myślę se ukradkiem, czy źle jest zwierzętom? Żarcia mają pod dostatkiem całe życie święto. A ja bidny alkoholik, tuż ja z życia mam. Nikt się mną nie opiekuje, żarcia szukam sam. Dlaczego właśnie ja przepraszam, małpą być nie mogę? Dlaczego taki lew, przepraszam, wieści ma życie w łowie? Dlaczego nie mam ja, przepraszam, darmo mieć mieszkania? Nie płaci czynszu jeść orzeszki, własną żonę gryźć. Słoń mili się od niedźwiedzia, z tej trąby by mi dał. Obsikał mnie Fredzia, potem se zwiał. Dlaczego właśnie ja, przepraszam, zastanówmy się, bo małpom pić nie dają wódki, pardon, to już wolę nie.

0: mąż czas. Ty zaś masz maniery jak sztuwak z niższych klas.
1: Ada, to nie wypada, gdzie wychowanie, gdzie ogłada.
0: Ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał,
2: po tygodniu padnie w szał.

0: klas.
1: Ada, to nie wypada, gdzie wychowanie, gdzie ogłada.
0: Ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał,
2: po tygodniu

ten jak nie ma, o jak odszedł, ce jak ciężko samej żyć. I tylko czasem przez telefon, gdy rozmawia, odżywa w sercu nagle wspomnienie.

Więc program się rozpoczyna i do śmiechu, no i do łez. Wuj Michał jest ramagika, szwagierka, walczyka fika.

ku zmierzchowi sklania, wnet telefon u mnie się rozwania. Proszę Marię, mówią głosy czyjeś. Marię? Jaką Marię? No Marię? Jaką Marię? No

chociaż nie znam Mariony wcale, wiem już, że to ktoś jest pełen zalet, że to jest w ciele ja tęsknot wariant, że już dla mnie też jest kimś ta Maria. O, Marietto, Mariora, są Maria, tyś to strzałą jest ta mora, co przebija. Jak cię szukać, gdzie zobaczyć, wyznać, że miłości zaczyn i zarzewie jej dla ciebie się rozwija. O Marietta, Mary Maria, to dla ciebie canzonetta, dla ciebie aria. Wszystkie chóry, filharmonie, serca dzwon, bijący w skronie, serca dzwon.

Pasterzy byli u mnie, ale ja mi niczego dotknąć nie dał wcale. No bo niech usuną mi awarię, bez pomyłek tych ja stracę Marię. I to dobrze, żem się tak zachował, bo dzwoniła dziś międzymiastowa. Ktoś w słuchawkę wołał ostrym tonem: między nami, Maria, już skończone! Nie wychodzę teraz więc z mieszkania, drżę, gdy znów telefon się rozdzwania. Może któryś z innych barytonów też użyje słów tych oraz tonu. Lżej na sercu się zrobiło mi, że o jednego mi już jest Marii bliżej. Ostatniemu wkrótce więc wygarnę, a pan po co prosi moją Marię? O, Marietto, Mariora, so Maria, tyś to strzałą jest ta mora, co przebija. Gdy cię ujrzę, gdy zobaczę, barytonów ci wybaczę, bo ci miodni są niegodni ciebie nijak. O Maria, o Marietta, Mary Maria, to dla ciebie canzonetta, dla cenaria. Wszystkie chóry, filharmonie, serca dzwon bijący w skronie,

O Maria, o Marietta, Mary, Maria, to dla ciebie kanconetta, dla cię aria. Wszystkie chóry, filharmonie, serca dzwon bijący w skronie.

Nikt nie wyczyta z mojej twarzy, o czym rozmyślam, o czym marzę. Wszystko potrafię ukryć w sobie. Nigdy nikomu nic nie powiem.

Słuchają Państwo Radia Jutrzenka. Czekamy na Państwa opinie dotyczące naszego programu. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@radiojutrzenka.waw.pl. Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku www.facebook.com/radiojutrzenka.

jedną tę noc pośród ruin starych i wspaniałych. Szum morskich fal, księżyca blask, marmurowe stopnie świątyń białych. Wspomnij tę noc, cudną tę noc greckiego tanga w dali ciche łkanie. I ty w późnie nuciła się ta noc w pamięci mej na zawsze pozostanie. W każdą noc, w każdy dzień greckie tango jak cień za mną płynie. Przypomina twój śpiew, święte gaje śród

0: Nie na serio, ach nie męcz mnie, ach nie dręcz mnie, miłości dowód złóż.
1: Valerio, Valerio, potraktuj go na serio, daj główką znać, że owszem, także raz, zaraz już.
0: Tak zakochałem się,
2: oszalał,
3: zakochał się,
1: zakochał się, nic nie pomoże.
3: Boże,
4: pan widać,
0: serce plus
2: i uderzyło mu na mózg, zakochał się i coraz gorzej.
0: Ciekawe, ciekawe. I jak promyk rannych złóż, ma takie cudne oczy, a na policzkach róż
1: żywa prawdziwa kosmetyka.
0: Valerio, Valerio, potraktuj mnie na serio, ach nie męcz mnie, ach nie dręcz mnie.

0: Głowę wsadzić mu pod kram, to może wkrótce się ostudzi.
1: Świetny pomysł, brawo, brawo.
2: Walerciu, serce me, nie zważaj na przeszkody.
0: Wariat mi signy.
1: Pogotowie ratunkowe SOS.
3: Walerio, Walerio, potraktuj go na serio.
2: Ach, nie wiesz, jak mi ciebie brak.
3: Nie może sypiać jeść.
2: Walerio, Walerio, ach, zlituj się na serio. Gdy jestem sam, gorączkę mam 36,6.
0: I przyszła luba, by widnem mu spełnić słodkie sny. Masz też mnie, bierz mnie, lecz dozgonnie.
1: Dozgonnie?
0: Jako mąż miłości węzeł ze mną zwiąż.
3: Jak rycerz oświat się swej do mnie.
2: Jak promyk rannych złóż, mam takie cudne oczy, a na policzkach róż.
0: Żywa, prawdziwa kosmetyka sedi.
2: Valerio, Valerio, traktuje rzeczy serio.
4: Jak mówię tak, to znaczy tak.
3: Ślub albo trubicy. Valerio, Valerio, tak za ślub na serio.
4: Na serio, bo ja się pożyję podskarżyć do komisariatu i do magistratu, tak.
2: Valerio,
3: Valerio,
2: o mamo, mamo, to ten łobuz wyprawia.
3: I tak jest.

wszyscy ludzie rodzą się tak samo. Wszyscy jako dzieci. Jedni nimi pozostaną i to są poeci. Drugim mija to, przechodzi, dziećmi być przestają. Z tych politycy, handlowcy, trzeźwi wyrastają. Pierwsi ledwo koniec z końcem, drugim pieniądz, poklask, blichtr i bat. Pierwsi wolność, prawda, pęd, powietrze, słońce, drugim zniewolony wiatr. Wiatr, wiatr, wiatr. A Jancie, szperancie, myszkuje, wertuje i szpera, i węż, a noson mały i ma. I ratuje, ratuje, gdzie tylko, gdy tylko, jak tylko, co tylko się da. Da, da, da, da, gdzie tylko, gdy tylko, jak tylko, co tylko się da. Czy rację ma?

pelagi, no wiecie, tej z Pragi. W karnawał co wtorek jest gala wieczorek. Są tańce, herbatka, bo ciocia, gierlatka, malatka, lecz tańczyć chce. No wals, ten wals ma czar, tyle bar, pięknych par. Koszyczek, kółko szeń, mija noc, niby sen. Pan rca jak fika podkręca wąsika, pan doktor jak sunie, o mało nie frunie. A panna Agata w kółeczko wciąż lata i wola smarkata rąk. No walc, ten walc ma czar, tyle par, pięknych par. Koszyczek, kółko szeń, mija noc, niby sen. A tam pod ścianami córeczki z mamami czekają chłopczyka, co w kawalecika. Wodzi ryj, miał chrypkę, pił wódkę pod rybkę i w szybkie wyczynia patrz. No bo walc, ten walc ma.

piąta dobiega. Tik-tak, tik-tak, tak wlecze się zegar. Ach, żeby można raz naprzód pchnąć przeklęty czas. Iść czy nie, przyjść miała przed czwartą. Tik-tak, tik-tak, już czekać nie warto.

nie wziąć nie umie. Tak jak ty, tak zdumiewać, tak irytować i tak się gniewać i tak całować. Nikt nie patrzy na mnie tak jak ty, nawet kiedy kłamiesz, wierzę ci. Twoje

Słuchają Państwo Radia Jutrzenka. Czekamy na Państwa opinie dotyczące naszego programu. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@radiojutrzenka.waw.pl. Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku www.facebook.com/radiojutrzenka.

0: Wszędzie braci hulaj, grudek kliparów. Posali katulaj, to nie ma jak nasz Lwów. Szpanuj, graby, kryj pazury, trzymaj fason swój jak szpic.
1: Drogie lwowskie tają i śpiewaj
2: Lwów nasz, Lwów, a reszta nic.
3: Kochaj braci fajno, lwowski kubitruj.

0: Mówi Polskie Radio Armii Krajowej Jutrzenka imienia generała Grota Stefana Roweckiego.
1: Słoneczny żar się z nieba leje, Warszawa cała już od rana pustoszeje. Do ciężkich pięt się asfalt lepi i nawet lodziarz nie ma siły cię zaczepić. Narzeka cieć, och dolo mojaż, a ja z kolegą łapię wędkę i sakwojaż i gnam przez miasta pyły kurz. Tam gdzie przy moście czeka już statek do Mlocin, statek do Mlocin, do kola Wisła w słońcu srebrzy się i zloci. A ty za poręcz, bracie, łap i pchaj z innymi się przez trap. Pierw dwie panienki i szkrab z kokardą i grubas, który ciągle jaja je na twardo. I komuś w przejściu uwiązł teść, lecz się przepchało go i cześć. Pan gruby, ile ludzi tym statkiem jedzie? Dużo, co? To pawa się mnie musisz te skorupy za kołnie rzucać? Oj, nieładnie. A czasem od wielkiego święta się zdarza, że na brzegu dmie orkiestra dęta, gdzie ten i ów ma kwaśną minę, gdy naprzeciwko ja z kolesiem jem cytrynę. I para w ruch, syrena wyje, oddycha człowiek pełną piersią, wie, że żyje. Orkiestra gra ostatni tusz, a potem w rejs wyrusza już. Statek do Mlocin, statek do Mlocin, to jest atrakcja, jakich mało moi złoci. Już dwie panienki z buzią w ciup opalać poszły się na dziób, a ja z kolesiem dwa wilki rzeczne panienkom tym spojrzenia ślemy niebezpieczne. A jak za burtę wypadł teść, się wyłowiło go i cześć. Tesiu, tesiu, żyjesz? Oj, żyję, ale co to za życie? Zapada zmierzch, a ja z kolegą wiem, że panienki dwie pracują bliklego. I myślę już, całując rączki, że przy okazji trzeba będzie wpaść na pączki. A obok gość po kilku piwach narzeka, panie, coś tym jachtem strasznie kiwa. Kapitan wola, co my rzuć, już przestaje fale pruć. Statek do Mlocin statek, wielka atrakcja dla dorosłych i dla dziadek. Wysiada już z kokardą szkrab, znów trzeba teścia pchać przez trap. Panowie, panie, to nie

teścia trzeba nieść. Statek dom Locin statek. Wielka atrakcja dla dorosłych i dla dziadek. To życia urok, życia treść. Dom Locin statek, no i cześć.

finy. Na letnie dni po prostu nie ma jak mlociny. To życia urok, życia treść. Do mlocin statek, no i cześć!

0: Słuchają Państwo Radia Jutrzenka. Czekamy na Państwa opinie dotyczące naszego programu. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@radiojutrzenka.waw.pl. Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku www.facebook.com/radiojutrzenka.
1: By rzecz ująć z detalami, temat tak zakończyć mogę. Budowaliśmy z kumplami coś płaskiego, jakby drogę. A że praca była ostra i częściowo za darmochę, droga wyszła całkiem prosta, tylko wyboista trochę.

Więc choć się z początku sporo orłów na niej wywijało, niemniej rzecz ogólnie biorąc, iść się po tej drodze dało. Sprawa była oczywista, siwy mróz czy lipiec duszny, nic, że droga wyboista, ważne, że kierunek słuchaj.

Aż ktoś dostrzegł, że wertepy szlak nasz znaczą jako żywo. Nie z nadmiernej, panie krzep, nie z romantycznego zrywu. Tylko nacio od pietruszki wisi ludziom ta robota. Tylko każdy własnej dróżki szukać ich chce po wykrotach. Ale krzyczy...

bru. A kto sobie kolejne już wydepta, bierze szmalec i odwala partaninę, powołując się na walec. Więc nie martwię się, broń Boże, ale gdzie ta, że się komuś nagle może nie spodoba ta kaseta. No to co?

i tak żałośnie łga. To nie do postawi, która nas dzisiaj gna. Cóż na to chodzi, przecież szeroki świat. Wicher po morzu nas pędzi tyle lat. Nikt nas nie pragnie, wracać ich nie ma gdzie. Niech więc ten wiatr aleje i dalej dymie.

każdy na nas już czas. Może wołać i śpiewać szare fale, zuchwale, dno morskie iść nam pokazać chce. Rzućmy smutek.

Nastrój znik radosny dawnych pięknych dni. Ty zmąciła spokój najpiękniejszych lat. Zbladło wszystko wokół, stracił urok świat. W sercu zamiast wiosny mam dziś okres burz. Cały czar miłosny dawno minął już. Dziś mnie nie zachwyca niebo pełne gwiazd, ani blask księżyca, ani słońca blask. Gdybym dzisiaj mógł cofnąć lata wstecz, spotkać ciebie znów na drodze swej, zamiast paść do nóg, iść bym kazał precz gorzkich

Na dębowym blacie obrana cytryna i suche pestki czereśni dookoła. Odeszli z damami o zatłoszczonych wargach do łożnic szerokich za ciężkie zasłony, gdzie biały pudel kraj krynoliny targa przez panią w rumieńcach za fotel rzuconej. A w stolicy koronacja się zaczyna i król światowy pokazuje szyk, ale z obecnych nie wie jeszcze nikt, że na tortach dał napis Wiwat Katarzyna. Ksiąg nie doczytali, nie skończyli pisać, drukując hymny, gorące epistoły. Jakby miały swoić pękniętych ścian rysy, gryzące pochwały, pochwalne krysmoły. Odeszli do zajęć sennych, długotrwałych nad biurka za małe dla królewskich zadań.

Nie powymieszali wszystkich zdrajców stanu, ziemi pól bitewnych, powgniatane głowy. Odeszli w Sopmanach, kurtach i opończach po dawnemu

królestwa chodził na spacery, nie ze swojej kasy otrzymując dwór i nie wiedział jeszcze niepotrzebny chór, jakie, kiedy i za co zalśnią mu ordery. Akt abdykacji. Imperatorowa i państwa ościenne przywrócą spokojność obywatelom naszym. Przeto z wolnej woli dziś rezygnujemy z pretensji do tronu i polskiej korony. Nieszczęśliwie zdarzona w kraju insurekcja pogrążyła go w chaos oraz stan zniszczenia. Wierzchowitość nasza na nic się nie przyda. Świadczymy z całą rzetelnością naszej

0: powiedzcie mi, panowie,
1: co?
0: Niech się raz nareszcie dowiem, co właściwie jest za raj w USA.
1: I nie wiesz, co to jest za
0: WS, jak się żyje i co się je i co się pije.
1: Nie wiesz?
2: Ja wiem.
1: Kto on?
2: Nie on, lecz ja.
1: Ty?
2: No tak, ja.
1: Ale
2: po
1: co?
2: Po pierwsze.
1: Po drugie?
3: Wprost nie do wiary. Przecież ja nic wiem, czego wy chcecie ode mnie wziąć.
4: Obcy nieznani wtykają ci.
3: Co? Co mi znowu wtykają takiego?
4: Garstolari. New City, pan Gierarda ci proponuje pół miliarda i a ty mówisz pół miliarda, o nie.
3: Co, ja mówię nie? Zwariowałeś?
1: Tak.
3: Nie, dobra.
1: Drożysz się.
4: Bo chcesz właśnie dwa.
3: I dają mi dwa?
4: Lagają

0: Alosia, my boy.
1: Boy, Zieleński boy?
0: Nie boy, znaczy boy.
1: Żyd nie.
2: No to boy.
0: Oj, oj, oj, oj, oj. Dzikie prerwy zbierasz grzybi.
1: Ja?
0: A jaka żelowisz rybi.
1: Ja?
0: A w Hollywood 2000 masz ki.
1: No to co, że 2000?
2: A kobitki?
1: Nie bądź chytry.
2: Skąd ma miliony Marlen Dietrich? Lampy, trampy, tańczą, piją dziś.
3: Co krok, bo do czym masz gratis?
1: Co za wygoda, tam się pewnie ludzie kąpią.
0: Też to pompujesz i cyk.

0: pod ręką drapać,
1: nie ma gdzie.
0: Na drapaczu drapać, tam może się.
1: Mój drapacz?
0: A co?
1: Ma pięter ze stopem, nie powiecie, ja już widzę.
0: To tysiąc ma, nie tysiąc.

Marianna, Marianna jest strasznie muzykalna. Wszystko, co słyszy, od razu krąca w nóg. Jest to, rozum się, przyjemność kolosalna. Talent niezwykły, jak to mówią instytut. Panna Maja cudnie gra na mandolinie. Ledwo znana w stanie, już melodia płynie. I to nie wszyscy się ludzie w rodzinie. Że ręka talent ma, to usłyszy wszystko gra.

niedzielę, jest przyjemność wiele. Kiedy stoiku śpiewa piosenkę, to panna Mania cudnie gra na mandolinie. Widno kwiatki, są ptaki, trumy płynie. Ona w kółku przyjaciel w miastronie. Tylko jedno trochę ma, nie wyniki, tylko brak mandolina.

poprzednią domu, piąty obnożą, bo taki król już my, pan na hanie, który nie wraca, pan to nie mnie. Chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź

gdy piosenek masz już dosyć, takich, które obcy ludzie piszą, to po prostu możesz nucić tę piosenkę własną i najbliższą. Każde serce o czymś śpiewa, trzeba tylko dobrze zapamiętać, bo tak łatwo się rozwiewa ta ukryta w sercu twym piosenka. O wiośnie, że nadchodzi jak co roku, o kwiatach, że postawisz je w wazonie, lub o tym, że gdy w mroku to niepokój, tak dobrze trzymać w dłoniach bliskie dłonie. O misiu, którym bawi się twój synek, lub o tym, że wiatr w los

serce bije, serce puka, jego rytm, melodię ci podpowie. A gdy dobrze w nią się wsłuchasz, to usłyszysz słowa piosenki nowej. I nie trzeba już nic więcej, w dniu zwyczajnym znajdziesz swe natchnienie. Gdy zrozumiesz własne serce, będziesz śpiewał własnych 100 piosenek o wiośnie, że nadchodzi jak co roku, o kwiatach, że postawisz je w wazonie, lub o tym, że gdy w mroku tonie pokój, tak dobrze trzymać w dłoniach bliskie dłonie. O misiu, którym bawi się twój synek, lub o tym, że wiatr w losy ci

0: Mówi Polskie Radio Armii Krajowej Jutrzenka imienia generała Grota Stefana Roweckiego.
1: Kiedy człowiek ma ochotę się przyjechać za dwa złote i popatrzeć na wesoły lwowski ludek, na te placy i ulice, na te stare kamienice, na łyczaków, na kliparów i na grudek. Siada sobie na miękką poduszkę, tylko nóżkę zakłada na nóżkę. Tak jak dziedzic się rozpiera i spogląda i spoziera i szpanuje i się czuje tak jak pan. Panie, jak przyjdź, pojedziemy przed siebie, nie spiesząc się, bo czasu mamy moc. Panie, jak przyjdź, niech nas do snu kolebi ta lwowska, ta pachnąca słodka noc. Panie, jakże powiedz szczaki, niech wolniutko sobie szlaki, może się do rana wdrati, na wysoki zamek i z powrotem znów. Panie, jakże joj, póki gwiazdy na niebie, z fasonem objedziemy cały Lwów. Gdy się jedzie cwajszpenerem z eleganckim kawalerem, że aż ludzie oglądają się zazdrośnie. Co za dama mówią o mnie, co za hrabia ten koło mnie, a ja słucham i aż serce we mnie rośnie. A ten hrabia za rączkę mnie gnieci, jesteś, mówi, najsłodsza na świecie. Dookoła gwiazdy płoną, a my z budą podniesioną posuwamy się na kółkach wystawion. Panie, jakże juj, pojedziemy przed siebie, nie spiesząc się, bo czasu mamy moc. Panie, jakże juj, niech nas czule kolebi ta lwowska, ta pachnąca, słodka noc. Panie, jakże

co w biedzie żył od wielu lat. Za głosem idąc nowej mody, raz przy pianinie sobie siadł i od niechcenia skomponował piosenkę dla najdroższej swej i rzekł:

na pełnym wdzięku tym refrenie, co obiegł wkrótce cały świat. Zbogacił muzyk się szaleje i nut sobie otworzył skład. W Warszawie ta piosenka miła zabawy rozpoczęła szał. Raz na dancingu się zjawiła, gdzie Murzyn ją zaciekle grał. Tańczyło w koło 200 par, a Murzyn się szatańsko darł. I love you little Tytynę, Tytynę, oh Tytynę. I love you little Tytynę, bądź ze mną sam na sam. Na tobie gram Tytynę, $5 za godzinę. Tytynę, oh Tytynę, na saksofonie gram. A panna Ruzia z panem Konem tańczyła szymmi całą noc i wachlowała tłustym łonem, suwała nóżką niby kloc. Morysiu, ta piosenka nowa coś dziwnie na mnie działa tak. Ja jestem perwers rafinowa i mnie Paryżu tylko brak. Pojedźmy raz.

znasz moją wszak rodzinę, rodzinę Schwindelzon. Pragnienie ma jedyne, tytynę, tytynę, wyjdź za mąż odrobinę, za Maurycego kon. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. Po dwóch tygodniach pół Warszawy śpiewało nową piosnką już. Tańcował ją sam Anteklawy i grał ją na harmonii stróż. Ty, Antek mówi do swej damy, tańcujmy szymi, ile tchu. No nierważne, zaczynamy. Psy, paje, klawemajster, lu. Wprost mańka mierzy.

0: Otóż stań nad korytem, kiedy wszystko to zważ. I zawiń rękawy, gdy ręce gole masz. Nabierz mnie trochę woli, weź mydło do rąk i w wodzie je plucz. I w pianę bielutką rozradzaj i plucz.
1: I napchaj do nosa, do uszu i
2: I szoruj, i traf.
3: I parska, i sap.
0: I grzówka, i chrap.
4: I pluska, i chlap.
0: I miętli, i mocz. Ugniataj, i trzyk. I wyrzymaj, i pierz, i myj się. Niech wszystko się błyszczy, świeci i lśni. Rób tak przynajmniej raz na kilka dni.
1: Mam do oprysku, masz mi do mędry, i do...

Słuchają Państwo Radia Jutrzenka. Czekamy na Państwa opinie dotyczące naszego programu. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@radiojutrzenka.waw.pl. Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku www.facebook.com/radiojutrzenka.

listach, skansonach. Bardzo rzadko jest mowa o wronach, a ja mam taki gust wypaczony, że lubię wrony. Los im dolę zgotował nieletką, cienką gałąź i marne poletko, czarne

manifestów, ni ideologii, i to ją zdobi. Gdy rozdziawią dziób, wiedzą dokładnie, że ich głosy brzmią raczej nieładnie, lecz nie wstydzą się i nie tłumaczą, że brzydko kraczą. I myśl w głowach nie świta im dzika, by krakaniem udawać slobika, by krakaniem nieść sobie pociechę, i to jest wdechem. Żadna wrona się także nie łudzi,

jestem wszystkim i w tym właśnie zaznacza się wronia, auto i ro. O, nie. Nie udają słodyczy nieszczerze, mężnie trwają w swym szwarc charakterze, nie składają w komorę zasobną, jak więcej dziobną. Wiedzą, że mimo wszelkie przemiany nie wyrosną na rżysku banany.

piękny był, nadchodzi ciężka zima. Kolejna próba, próba sił, by wytrwać, by wytrzymać. Przez codzienność grząskie dno, przez umęczoną szarość. Ocalić to i przenieść to, co nazywamy wiarą. Wiarą w ojczyznę, lepszy byt, że od nas to zależy. Skoro po nocy przychodzi świt, nie wierzyć znaczy wierzyć.

Niech puchną lepkie kartoteki różnych archiwów tajnych, tak jak dopływy jednej rzeki podzielić się nie dajmy. Prawdy od słów już nam nikt nie odłączy czerwieni od bieli. Jeśli będziemy do bólu mączy, nie dajmy się podzielić.

5.15 odczyt rolniczy, 6.30 płyty, 7.05 słuchowisko dla dzieci, 8.04 jakaś płyta, 8.09 ktoś coś czyta.

Proszę zwrócić wycieczko uwagę, właśnie tu mamy dzielnicę Pragę. Z prawej strony jest Wisła, jej bulwary to przystań zakochanych, gdzie zresztą ich brak. Środkiem leci arteria targowa, każda inna ulica się chowa. Tutaj są dwa bazary, słychać żargon nasz stary. Ten starszak w sercie smutny, jak mu się pcha. A Targowa, Ząbkowska, Kijowska, a te szmulki targówek za ciszę. Tu przyjezdny się łamie, tutaj kupisz gdzieś w bramie lewe buty czy szkło.

0: to na nim pomięte i na łacie jest łata.
1: A te spragi, wycieczko chłopaki, to w stolicy największe cwaniaki.
2: Miałeś piecyk, tutaj Śmulek,
0: Zebulon i Julek,
1: historyczne postacie tych stron.
0: W 44 bywało, z butelkami na czołgi szli śmiało. Nieraz słychać jak w drzewach z szumem wiatru kto śpiewa refren, który nucimy tu wam.
1: Ach, Targowa, Ząbkowska, Kijowska,
0: ach, te szmulki targówek za ciszę. Tu przyjezdny się łamie, tutaj kupisz gdzieś w bramie lewe buty czyszczone na
1: glanc czyszczone.
0: Ach, zobaczyć te nasze dziewczyny, jak sprzedają z kieszeni cytryny.
3: Kaprony, melony, stylony, skrzydzyczy, ciuchy amerykańskie, jelenie na rękawisku, szlaki gorące, herbata de luz.
0: Niech raz jeszcze wśród tłumu mały gawron przeleci, niech śmiech jego zadźwięczy, echem freską poleci. Pewnie jabłek nie kradnie i już kurtkę ma nową, a pojechać raz jeszcze rykszą moją targową.
4: Na prawo proszę wycieczki, będziemy historyczne terki w Pragie Nowej, czyli Baksale i Sierań leży, czyli Wiaty i Strede. Na lewo znajduje się Grochów, resztę innym razem, jak rany dzisiaj nie mogę. Cześć!
1: A Targowa, Ząbkowska, Kijowska,
0: a gdy szmulki targówek zaciszy, stanąć jeszcze raz w bramie, niech przyjezdni się złamie.

byś w nastroju jest słowi.

twoich zalet, ani nie znam twoich wad. Jedną rzecz jedyną o tobie tylko wiem, że coś zrobiłaś sercem mem. Wiem, że mi jest dobrze, gdy jesteś.

drzewne dźwięki wzruszą marmur, beton, glas. Czy do wyciągniętej ręki wpadnie grosz czy złotych sto? Mnie nie zależy, bądźmy szczerzy, grunt by jakoś szło.

że zdobędę w życiu wszystko, że usunę wszystkich w cień. No i prawdy byda blisko, ale w tym jest właśnie sęk, że chodzę sobie, nic nie robię i to jest mój wdzięk, już taki jestem.

kto mi z państwa tu zazdrości? Mej rodzinki, wujków, cioć? Powiem krótko i najprościej, spiszę na nich do stukroci. Choć ich brak mych uczuć złości, swoje zdanie o nich mam.

Warszawy nie ma swoje zabawy. Kino, motor, płeć piękną, boks, różne hobby na cały rok. Siedzi w mieście wygodnie, całe 6 dni tygodnia.

Zośka, ja. No to jadziem na pelany, cała paka rusia dziś. Łańka, feluś, tej siemrany, ruda Zośka, ja jeździć. Pod tę pachę wieś panienkę, a bałówkę w drugą rękę. Pod rana na bielana, ubaw na 102. Tańciki ziordę swą ci ziom z rudą Zośką ja. Antoni na harmonii trararara gra. Pan Antoni na harmonii nam polecznie gra, jak cholera. Tak faktycznie nie powiem, ładnie jest w Wilanowie, a Rembertów nie piękny, co? Albo

miasta. W szczególności zaś Zośka i ja. No to jadziem na Belany, cała paka rusia dziś. Łańka feluś, dajcie brany, ruda Zośka.

na harmonie tra-ra-ra-ra gra. Pan Antoni na harmonie nam poleczkę gra. Jak cholera? Jak dorwemy dzwoniaka, może być czasem draka. Każdy przecie swój honor ma, a tu sam się lebiega pcha. Niech wariata nie struga,

frajna i zieleń. I zabawa tam jest, zabawa na fest, 11-2. Towarzystwo siebrane, moje kumple kochane. W szczególności zaś Zośka i ja. No to jadziem na belany, cała paka rusza dziś. Pańka feluś, te siemrany, ruda Zośka, ja iść dziś. Pod depachę wieś panienkę, a bałówkę w drugą rękę. Od rana na belanach, umaw na 102. A dzięki ziarnestwom ci ziarn z rudą Zośką ja. Antoni na harmonii, trararara gra. Pan Antoni na harmonii nam poleczkę gra. Usia, ciusia, oj, siusia,

Słuchają Państwo Radia Jutrzenka. Czekamy na Państwa opinie dotyczące naszego programu. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@radiojutrzenka.waw.pl. Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku www.facebook.com/radiojutrzenka.

0: spójrz choć raz, gdy twe oczy i usta się śmieją. Czuję, że kocham cię, Dulcineo, Dulcineo, ufaj mi.
1: Dulcineo, uchyl drzwi.
0: Tyś był szczęściem, tyś moją nadzieją.

0: oferuje do swej baby.
1: Łazi łące do salona, niby świnia do zagona. Łapawicy z graby skida, chce połakać, taj się wstyda.
2: Ręka przednią jak pościeli, mówi do niej mój anieli. Wezmę z tobą od raz sztuk i nunowy ancuch.

wsi obraża. A ja mam na gniotki, najże pan uważa. Ja nie będę pytał wieli, cywilny cieli, inu w mordę strzeli, ta już ta.

0: starych płyt gramofonowych. Jedną najpiękniejszą znam.
1: Ja śpiewam piosenki brzmią cudze dźwięki.
0: A ja sobie gram.

kiedy człowiek jest kasjerem, i tu handluje serem, byle jaki taki gach, ma dla siebie własny fach. Ten obija trumny kirem, tamten znowu jest fakirem, zaszczycony.

bandzio. Bandzia mówi, patrz, ja dobrze dam, a ja sobie gram i gram. I tak chodzę sobie z bandzio, przygrywając na mym bandzio. Bandzia mówi, patrz, tu miasto.

że ja ciągle gram na bandzio i na spacer chodzę z bandzio. Czasem powiem jakiś mały bit, a poza tym więcej nic. Może być trzęsienie ziemi, albo tygrys głowę zjemi. Żadne inne wieści złe nie obchodzą wcale mnie. Choćby wszystko nagle wściekło, choćby było jedno piekło,

0: że ja sobie gram na bandzio i na spacer chodzę z bandzio. Czasem zrobię jakiś mały bic, a poza tym więcej nic. Tak łaziłem, tak chodziłem, a że jest dziewczęcie miłe, wnet upadłem do jej stóp, potem zaraz wziąłem ślub. A po ślubie pierwsza próbna się odbyła, noc poślubna, andzia suknia tren. Instrumencik ten. Jak zwykle gram na bandzio, noc poślubną z moją andzią. Andzia mówi, ładny z ciebie mąż, a ja sobie brzkam wciąż. Właśnie andzią, sobie ciągle gram na bandzio. Andzia mówi, dzizio, jesteś ham, a ja sobie gram i gram. Tak rozkosznie płynie życie, właśnie przez to mianowicie, że ja dobrze gram na bandzio, kiedy jestem z żoną andzią. Andzia skutek zmiankowanej gry urodziła bębnami.
1: Osiągnęliśmy dojrzałość, zajmujemy stanowiska, co się zżarło i wychlało na zmęczonych puchnie pyskach. Cośmy pozapominali, zostawiło w oczach pustkę, żar zwycięstwa nas wypalił, jak karabinową łuskę, jak karabinową łuskę. Rysiek wreszcie umył ręce, dotąd czarne, po drukarni. Procesuje się za wzięcie o nagłówek solidarni. Julek grać nie umiał w piłkę, zwali go pryszczata menda. Taktyki ujawnił żyłkę w otoczeniu prezydenta, w otoczeniu prezydenta. Kopnął źle, wszedł do rezerwy, ale nawet z ławki kopie. Nie zawiodą Julka nerwy w zjednoczonej Europie. Ela żyje nawet nieźle, co rok jeździ do Nepalu, przekazuje co przewiezie, przetrwa z tego

zajęcie, co się 10 lat nią żywi. Lena urok ma i wzięcie, z dzich uczciwie robi pieniądz, więc nerwice ma i wrzody. Ale mu zazdrości Henio, niezadbany, zły i głodny, niezadbany, zły i głodny. Za wzór zawsze robił Henio odrzucania trefnych ofert. Znał Pascala i Montaigne'a, etyki był filozofem. Z tej zazdrości i z tej złości znów dziś robi za wyrocznie. Etykę mu cel uprościł, zniszczy zdzicha, zanim spocznie, zniszczy zdzicha, zanim spocznie. W sumie przyszłościowy rocznik w wiek 21 wchodzi. Dzieci marca, grudnia, stoczni, chrzestni bólów przy porodzie. Kajam się za wstyd i gorycz, za niewyważenie racji, więc ze skruchą i pokorą uzupełniam obserwacje. Uzupełniam obserwacje. Irka z Jurkiem gdzieś ugrzęźli na wsi, krytej eternitem. Pewnie się nie odnaleźli w trzeciej rzeczy.

są. Nie można zmuszać dziewczyny, by zawsze cię kochała. Fernando, nie można zmuszać miłości, by z tobą pozostała. Bo miłość dziwnymi każe.

zatrzymać cię nie mogę. No trudno, idź w drogę. Nie ciężko ci z walizką. Czy wzięłaś z sobą wszystko? Na nową suknię z lamy, ręczniki, piżamy. Weź wszystko, bardzo proszę, mnie tylko jedno zwróć. Zwróć mi moje pocałunki, zanim drzwi rozdzielą nas. Chcesz? Przedłożę ci rachunki za ten długi, długi czas. Całowałem cię dzień cały, dzień 12 godzin.

rachunek ci robię z rabatem. No trudno, na przeszłość mam wzgląd. Ostrzegam, że żadnych już ustępstw poza tym, więc płacz lub nie ruszysz się stąd. Dlatego zabierz swoje podarunki, tylko jeden dług mi spłać. Zwróć mi moje pocałunki, czemu chcę je innej dać? Zdejm palto, siądź wygodnie, to potrwa tygodnie, a może i miesiące. Masz zwrócić mi tysiące, nie płacz moja mała, tym nic już nie zdziałasz. Przed sobą nie kochanka, a wierzyciela masz. Zwróć mi moje pocałunki, co dzień dostawałaś moc. Jeszcze są za noc rachunki, całowałem cię co noc. Licz podwójnie noce letnie, a potrójnie wiosny dni. A karnawał licz popiętnie, któż to w karnawale śpi? Patrz, biorę ołówek i będę notować, gdy skończysz, wystawię ci kwit. A ty masz całować, całować, całować, chociażbym do reszty ci zbrzydł. No proszę, zabierz swoje podarunki, nie żałuję, proszę, bierz. Zwróć mi tylko pocałunki, albo wróć jak chcesz.

względem. Z nią się nawet podobnież miasto Paryż równać nie ma prawa. Bo faktycznie wiadomo, pardon, lecz nie ma, nie ma jak Warszawa. Warszawa da się lubić, Warszawa da się lubić. Tu szczęście można znaleźć, tutaj serce można

Słuchają Państwo Radia Jutrzenka. Czekamy na Państwa opinie dotyczące naszego programu. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@radiojutrzenka.waw.pl. Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku www.facebook.com/radiojutrzenka.

Warszawa, co to znaczyć ma, że przytulasz twarz do akordeonisty? Mama twoja będzie zła, gdy zobaczy, jak on w tańcu cię przyciska. Przecież ty masz jeszcze czas, jeszcze rok, jeszcze dwa, a ty za nim tak jak ci ma lecisz w ogień. Żawa, żawa, co to znaczyć ma, że przytulasz twarz do akordeonisty? Aż strach już o tym mówią wszyscy.

oznaczyć ma, że przytulasz twarz do akordeonisty. Mama twoja będzie zła, gdy zobaczy, jak on w tańcu cię przyciska. Przecież ty masz jeszcze czas, jeszcze rok, jeszcze dwa, a ty za nim tak jak ćma lecisz w ogień, żawa, żawa. Co to znaczyć ma, że przytulasz twarz do akordeonisty, aż strach już o tym mówią wszyscy.

już się z chłopcem w tańcu kręci. Znów ciotki, bigotki krzyczą głośno burzone. Czy to widział, kto by dziecko tańczyło tak? Żaba, co to znaczyć ma, że przytulasz twarz do akordeonisty? Mama twoja będzie zła, gdy zobaczy, jak on w tańcu cię przyciska. Przecież ty masz jeszcze czas, jeszcze rok, no jeszcze dwa. A ty za nim tak jak ci ma, lecisz w ogień, żaba, żaba. Co to znaczyć ma, że przytulasz twarz do akordeonisty? Aż strach, już o tym mówią wszyscy.

Dzisiaj piszę testament. Bo od dziś wiem właśnie, że umrę. Za lat 10, 10, może naście. Lecz nie w roku bieżącym. Umieranie bowiem ni to miłe, ni ładne, a jakie niezdrowe. Jak nie wierzysz, kochany, pogadaj z ferajno. Jak niezdrowe powiedzą, to już coś niefajno. Wąsko stucho powiedzą, pies niech z nią tańcuje. Ja umierać nie bardzo na siłach się czuję. Lecz testament być musi. Piszę go starannie w tej piosence. Jej tytuł: Zaśpiewajcie to dla mnie. Joj, ta ile nas było, wspomni człek sercu miło. Mińcie, szczepcie i tońcie te marcelki, te strońcie, on ten walmy władeczki. Joj, ta co nas zostało, prawdę rzec trochę mało. Tolki, dzitki, duduśki, no Andrzejki, Ruśki, no ta jeszcze troszeczki.

A nas za progiem ta Pan Bóg to wie. Lecz dziś w nocy przed rankiem stanął Szczepciu pod gankiem. Mej Hawiry we Lwowie robi jalów, tam powiedz, jak tam żyjesz, kochany. Żyj na miurciu choć wieczni, a wu jeszcze troszeczki. Lecz jak tam by nie fajno, wiedz, że my tu sferajno miejsce dla was trzymamy. Czas wasz przyjaciel czy wróg, wy się go kucać możecie, a nam

to noc z grody gerami. Smolko Fredro z Bartlami, Janka Sprowidzu jej

przeżyczaków suniemy. Gruca, Matiasz, Wierzyński, Styka, Gal, Makuszyński, tak hulamy do świtu. Czas, z nim nie igraj, o nie, jest sprawiedliwy.

Więc gdy ktoś z nas kochani

za wielkim Zbigniewem po naszemu ze śpiewem. Tak jak refren litanii, niech bez końca kochani wciąż powtarza: bądź wierny.

0: bywaj zdrowa, Nino, bywaj zdrowa. Ach, ciężki los,
1: ach, ciężki los.
0: Na pożegnanie czyż nie rzekniesz słowa, zamiń swój głos,
1: zamiń swój głos.
0: Mój ból serdeczny wcale cię nie wzruszy, nie wołasz mnie,
1: nie wołasz mnie.
0: Czy już iskierki czucia nie masz w duszy, choć błagam cię,
1: choć błagam cię.
0: Cofnij, cofnij, straszny wyrok twój. Cofnij, cofnij, straszny wyrok twój. I powiedz, zostań, och, aniele drogi mój. Straszny wyrok twój, aniele ukochany mój.
1: Cofnij, cofnij, straszny wyrok twój. Cofnij, cofnij, straszny wyrok twój.
0: I powiedz, zostań, och, aniele drogi mój. Straszny wyrok twój, aniele ukochany mój. Och, bywaj zdrowa, Nino, bywaj zdrowa. Ach, ciężki los,
1: ach, ciężki los.
0: Na pożegnanie czyż nie rzekniesz słowa, zamilkł twój głos,
1: zamilkł twój głos.
0: Mój ból serdeczny wcale cię nie wzruszy, nie wołasz mnie,
1: nie wołasz mnie.
0: Czy już iskierki czucia nie masz w duszy, choć błagam cię,
1: choć błagam cię.
0: Cofnij, cofnij, straszny wyrok twój. Cofnij, cofnij, straszny wyrok twój. I powiedz, zostań, och, aniele drogi mój. Straszny wyrok twój, aniele ukochany mój.
1: Cofnij, cofnij, straszny wyrok twój. Cofnij, cofnij, straszny wyrok twój.
0: I powiedz, zostań, och, aniele drogi mój. Straszny wyrok twój, aniele ukochany mój.

What did it do?

0: życiu nie jest źle.
1: Pociąg ma papuga do publicznych słów. Struś wariata struga, znowu w piachu dnu. Lew potrząsa grzywą król.

gdzie to leży, jak nazywa się. Niepotrzebna żadna mapa, serce lepiej wie. Najpiękniejszy błękitnie

wszystko jedno, czy mieszkańców tysiąc ma, czy sto. Wszystko jedno, czy jest znane, czy nikt nie zna go. To rodzinne twoje miasto, temat twoich snów.

Żonka w domu czeka, nie naciągaj mnie. Pozna już z daleka, że urżnąłem się. Kiedyś oczywista, będzie mala czysta. Dziś kufelek piwka starczy nam. Chodź na piwko naprzeciwko, tam jest mały bar. Popijemy tam z kuflem sam na sam. Chodź na piwko naprzeciwko, tam jest Jadzia z czarną grzyką. Średnie jasne, niech ja zgasnę, rozweseli nas.

ale piwko nie. Człowiek piwko lubi mnie. Choć na piwko naprzeciwko, z piwka można pić. Cała rozkosz w tym, że coś niecoś zjem. W tamtym barze radio graci, ja funduję, pan zapłaci. Choć na piwko naprzeciwko, chodźmy pić.

chodź na piwko naprzeciwko, tam jest mały bar. Popijemy tam z kuflem sam na sam. Chodź na piwko naprzeciwko, tam jest Jadzia z czarną grzywką. Średnie jasne, niech jazdasne rozweseli nas. Wódka naród gubi, małe piwko nie. Człowiek piwko lubi mnie. Chodź na piwko naprzeciwko, z piwka można pić. Cała rozkosz w tem, że coś niecoś zjem. W tamtym barze radio graci, ja funduję, pan zapłaci. Chodź na piwko naprzeciwko, chodźmy.

przeciętnych drani, a lud ofiary złoży nadaremnie. Morderców będą grzebać z honorami. Na bruku ulic nędza się wylęgnie. Pomimo wszystko świat trwać będzie nadal. W słońce i kłamstwo wierzą ludzie prości. Niedostrzegalna szerzy się zagłada, a wszystkie ręce lśnią aż od czystości. Handel, jakich nie było, z chciwością się zmaga. Na gorycz popytu, na zdradę ceny nie ma. Uczynków złych i dobrych kołysze się waga. Z pełnymi krwi

prezydenci i gwiazd korce bledną. Coś się na pewno wydarzy. To jasne. Ale nam wtedy będzie wszystko jedno.

Słuchają Państwo Radia Jutrzenka. Czekamy na Państwa opinie dotyczące naszego programu. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@radiojutrzenka.waw.pl. Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku www.facebook.com/radiojutrzenka.

kinach od rana, krzyczące neony we mgle. Mariny, Brygitki na wszystkich ekranach, świat cały dziś widzieć je chce. Dziś dla nich się idzie do kina i o nich się mówi co dnia. A chłopcy kochają się w takich dziewczynach, jak dawniej kochałem. Pamiętam dni, dalekie dni, pożółkle, zblakłe, jak ogromnie stary film.

Pamiętam cylinder Kitona i ludzi karnego za mgły. I ten pierwszy film z Gretą Garbo, gdy ona patrzyła tak długo przez łzy. I śmieszny melonik Czeplina, szarego, zwykłego jak my.

Dlaczego nic nie ma prócz wspomnień? Dlaczego ten film nagle znikł? Kasjerki umiały uśmiechać się do mnie, a teraz nie umie już nic. Za szybkie są chyba zegary i w filmie czas szybciej dziś mknie. A może to ja jestem dziś

rdzą nam dola na lufach osiadła. W krzywe patrzeć kazała zwierciadła. Wiodła szlakiem dobrym i złym. Napełniliśmy groby koślawe, a piosence oddaliśmy sławę po polach. Niepotrzebnym i nieuznawanym, tym najbliższym i tym zapomnianym.

nas nie stanie, lecz ty nie zaginiesz. Pieśń cię weźmie, legenda przechowa. Wichrem chwały w historię popłyniesz.

za dziewczyną i zrozumiesz, jak ją jednak bardzo kochasz. Gdy ci wtedy, przyjacielu, same z oczu łzy popłyną, mimo

taki smutny ci się stworzy rym do łzy. Nie zawsze tematem piosenki są łzy, wielki żal i tęsknota, a często w piosence są radość i śmiech, nutą szczęścia rozdzwania się złotą.

jakbyś nie był tak naprawdę zakochany. Kiedy przyjdzie taka chwila, że zatęsknisz za dziewczyną i zrozumiesz,

będzie, choćby się ukrył jak chce. Drzwi nie zamykaj, gdy twoje jedyne szczęście chce w domu zagościć, choćby na dzień, choć na

0: Mówi Polskie Radio Armii Krajowej Jutrzenka imienia generała Grota Stefana Roweckiego.
1: W naszej całej kamienicy ile pięter, okien, drzwi.

Dozorczyni, choć nie anioł, spod piątego panie trzy, dawne kwiaty wspominają, jaśmin im się śni. Lecz Marianna jest kwiaciarką, któż kwiaciarce kwiatek da, choć

Jak tylko zjedli, zara poczuli, że si tą kichą na omen struli i że nadchodzi kres życia bliski.

że jako mam sympatię dla niej, ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Cadu.

0: Słuchają Państwo Radia Jutrzenka. Czekamy na Państwa opinie dotyczące naszego programu. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@radiojutrzenka.waw.pl. Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku www.facebook.com/radiojutrzenka.
1: Powiedz mi, co byś chciała?

0: jestem chłopak warszawski. Nie potrzebuję gdzieś łaski. Na klawisz chodzę, to zawsze sam. Świeżą złotówkę w kieszeni mam.
1: Na klawisz chodzi, lecz zawsze sam.

0: a gdy się trafi, o taki, co szuka ze wady i draki. Walnę go bykiem, łap go za frak, warszawski chłopak smaruje tak.
1: Walnie go bykiem, łap go za frak,
0: warszawski chłopak smaruje tak. Nie spałem prawie pół nocy, lecz w końcu zamknąłem oczy. Nagle się budzę, nie jestem sam, bo się znajdę.

0: szygydam. A jakaś piękna szygydama, przystojna, zgrabna i sama. Więc do dorożki sadziłem ją i na czeryniaku pomknąłem z nią.
1: Więc do dorożki pakował ją i do sielanki pomknął on z nią.
0: Poganiaj dryndziarz konika, niech nam Warszawa pomyka. Drinda pomknęła wśród pięknych drzew, wody dalej słychać, muzykę śpiewa.

gdy kasjer z kasą zwieje, gdy panna ma nadzieję, gdy żonę in flagranci złapie mąż. Gdy ktoś fałszuje stówki, gdy bierze ktoś łapówki, to na obronę swą powtarza wciąż. A wszystkiemu winien kryzys, stary zatwardziały kryzys. I ludzi się, że może

sama spać. Nie wiem dlaczego, ja się boję sama spać. I cóż w tym złego, choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc. Gdy jestem sama, to nie zasnę przez calutką noc. Ja się boję sama spać, bo strasznie ciemno. Ja się boję sama spać, kto zaśnie ze mną?

0: kamów grabskiego, próbuję spać, nie mogę. Ani duszy, bo ja się boję sama spać. Nie wiem dlaczego ja się boję sama spać. No cóż w tym złego, choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc. Gdy jestem sama, to nie zasnę przez calutką noc. Ja się boję sama spać, bo strasznie ciemno. Ja się boję sama spać, kto zaśnie ze mną? A może pan aniołem stróżem będzie w nocy umył drzwi?
1: Ja się boję sama spać, dopomóż mi.
0: Jeśli pan nie chrapie, mam miejsce na kanale.

0: Mówi Polskie Radio Armii Krajowej Jutrzenka imienia generała Grota Stefana Roweckiego.
1: Chciałem pozdrowić wszystkich słuchaczy w imieniu Beaty Nowickiej, Mirki Przymanowskiej, no i własnym, czyli Janusza Katarskiego.
2: Romantyczna kolacja we dwoje, wino, świece i ręce splecione. I już tylko on dla mnie się liczy, a tu kostka z kurczaka w tchanicy. Los jest dziwny, okrutny, aż nadto zamiast ust w ustach respirator. Już wypalił się świec biały wosk. Ach, okrutny, okrutny jest los. Romantyczny spacerek nad rzeczką. Miły pan, jakieś róże, słoneczko i kałuża zmarznięta na kość, by mej kości okropnie dać w kość. Los brutalnie przerwał szczęścia nić, miast romansu, chirurg i gips, a ta róża, co grzać miała serce, zwiędła biedna, samotna w karetce. Romantyczny spacerek za miasto, ptaków śpiew, zapach traw, kocyk, ciasto. I już się mamy na trawce wymościć, gdy spod trawy białe wyszły kości. Więc pamiętaj, czyś stary czy młody, miłość liczne spotyka przeszkody, może skończyć się w sposób fatalny, kiedy wmiesza się kościec moralny.

kinie podmiejskim było zawsze najpiękniej. Charlie Chaplin szedł któryś tam raz. Mała sala kinowa przyjmowała nas chętnie, przytulała do siebie nas. Pośród tulum obcego ogarniała nas ciemność, sami byliśmy tylko i on. Śmieszny cień na ekranie, swą miłością daremną, mocniej zwierał splot naszych rąk. A na ekranie Charlie Clown tragicznie kochał swą dziewczynę i grał fortepian, ach, jak grał jego piosenkę.

za wielkie buty miał i serce, i razem z nim melonik grał. Laseczka, kwiat, butonierce. Przeszły lata i miłość odpłynęła ode mnie. Świat już inny wydaje się nam. I jakiegoś powrotu dziś by czekać daremnie. Tylko Charlie jest wciąż taki sam. A do kin zakochani wciąż przychodzą po nocy, by dla siebie mieć parę tych chwil. Przytulają się w mroku i kochają tym mocniej, im śmieszniejszy jest stary ten film. A na ekranie Charlie Crown tragicznie kocha swą dziewczynę i gra fortepian tak jak gra jego piosenka.

byle kim, byle gdzie. W byle Rzym, w byle Krym, proszę cię. Mam co palić, nie muszę wciąż jeść. Nie potrzeba mi, zresztą pal sześć. Możesz nie dać mi grosza na dom, tylko proszę cię, proszę zmień ton. Możesz bredzić,

Słuchają Państwo Radia Jutrzenka. Czekamy na Państwa opinie dotyczące naszego programu. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@radiojutrzenka.waw.pl. Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku www.facebook.com/radiojutrzenka.

Nazywam się, proszę Państwa, Hanka Bielicka. Pochodzę z miasta Łomży, urodzona tamże w roku 1900 właśnie. Zaśpiewam więc Państwu piosenkę o wszędobylskich łomżyniakach. Gdzie nie spojrzeć pełno łomżyniaków, choć jak nikt kochają ziemię swą.

0: piękna jak zjawisko, a dookoła mało światła, dużo wina. Więc podszedłem do niej blisko, bardzo blisko.
1: Jak na razie całkiem nieźle się zaczyna.
0: Na początek przywitałem się z niewiastą i zagajam, że dziś moje imieniny i że mogę jej pokazać nocą miasto.

0: Zapraszamy Państwa do wysłuchania audycji z kart historii, czyli informacji o ważnych i ciekawych rocznicach. Dziś rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja i to wydarzenie zdominuje dzisiejsze kalendarium. 3 maja 1791 roku uchwalona została Konstytucja, a właściwie ustawa rządowa. Był to pierwszy tego typu dokument w nowożytnej Europie i drugi po Stanach Zjednoczonych na świecie. Dzień ten już 5 maja 1791 roku został uznany za święto. Konstytucja została uchwalona przez zwołany w 1788 roku Sejm Wielki. Regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej obojga narodów. Została zaprojektowana, by zlikwidować obecne od dawna wady ówczesnego systemu politycznego. Wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, łagodząc w ten sposób najgorsze nadużycia pańszczyzny. Ustawa znosiła również liberum veto, które powodowało, że jeden przekupiony poseł mógł unieważnić wszystkie podjęte przez Sejm uchwały. Przyjęcie Konstytucji 3 maja sprowokowało wrogość sąsiadów Rzeczypospolitej obojga narodów. Podczas wojny w obronie Konstytucji Polska została zdradzona przez swojego pruskiego sprzymierzeńca Fryderyka Wilhelma II i pokonana przez Imperium Rosyjskie Katarzyny Wielkiej, sprzymierzonej z Konfederacją Targowicką. Dalszą konsekwencją był drugi rozbiór Polski, a następnie w 1795 roku utrata niepodległości. Zdaniem jej dwóch autorów, Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja, była ostatnią wolą i testamentem gasnącej ojczyzny. Przez wiele lat obchodzenie rocznicy uchwalenia konstytucji było zakazane. Najpierw podczas rozbiorów, potem podczas okupacji hitlerowskiej, a następnie w roku 1951 zostało zdelegalizowane przez władze komunistyczne. Sytuacja uległa zmianie w roku 1990.
1: Radio Jutrzenka. Warszawa 99,5 FM.

0: 3 maja, w 216. rocznicę uchwalenia pierwszej europejskiej konstytucji, tłumy warszawiaków i turystów przybyły do Parku Łazienkowskiego na festyn zorganizowany przez Warszawski Urząd Miejski. W cieple wiosennego słońca, które nas nie zawiodło, możemy cofnąć się 200 lat wstecz i przypomnieć sobie wydarzenia, które zmieniły historię Polski.
1: Mieszkaliśmy w niewielkim domku w otoczeniu pełnym zieleni na skraju miasta położonym. Nasze dzieci nauczyły się porozumiewać z rówieśnikami w ich języku. No cóż, ja ze wstydem muszę przyznać, iż wówczas nie poznałem tego dziwnego języka. Z królem, z baciarellim mogłem mówić w swoim rodzinnym włoskim języku, a przechodnie przyzwyczaili się już do cudzoziemca, stojącego godzinami na wprost pałaców i kościołów, wpatrzonego w swoją dużą skrzynkę. Ta skrzynka to była moja kamera obskura, a farby robiłem sam, pamiętając dobrze praktykę u wuja. A na koniec pokrywałem płótno cienką warstwą werniksu, tak? Werniksu. A żeby wzmocnić efekt, jaki te obrazy miały wywoływać u widzów i przedłużyć życie barwom, chciałem również, żebyście pamiętali nie tylko moje obrazy, ale również moją skromną osobę. Dlatego nieraz na obrazach umieszczałem siebie.
0: Tak oto Canaletto opowiadał dzieciom o historii swojego życia. Tobie się, Krzysiu, podobają atrakcje? Co ci się najbardziej podobało?
2: Rzucanie lotkami.
0: Rzucanie lotkami. A spotkałeś jakieś historyczne postaci, które tutaj krążą po łazienkach?
2: Żołnierza.
0: Żołnierza. Jak był ubrany żołnierz?
2: Miał kapelusz, taki duży. I miał drugą lufę od pistoletu.
0: A podobał ci się ten żołnierz?
2: Tak.
0: Chciałbyś być takim żołnierzem kiedyś? Nie? Nie chciałbyś być żołnierzem?
2: Nie.
3: Jest to festyn bardzo dobrze zorganizowany. Po prostu jest wiele atrakcji dla dzieci, dla dorosłych również.
4: Bardzo przyjemnie jest, tylko troszeczkę pogoda, żeśmy się ubrali jakoś za bardzo wiosennie, a tu taki wiaterek ostry wywa, wobec tego rezygnujemy i odchodzimy. Byliśmy tam przy tym teatrze na wodzie popatrzeć, posłuchać, ale to też takie zimno tam przechodzi, bardzo przyjemnie, te gondole tutaj pływają, teraz dorożki jeżdżą.
5: Ładnie po prostu.
4: Tak, wszystko jest dobrze zorganizowane. Także.
0: A czy przybyli Państwo tutaj po prostu na spacer, czy specjalnie na festyn?
4: Nie, przyszliśmy jedno z drugim połączone i na spacer, i wiedzieliśmy, że taka impreza ma się odbywać, wobec tego tam troszeczkę popatrzyliśmy.
0: Widzieliśmy przed chwilą inscenizację podpisania konstytucji, uchwalenia konstytucji 3 maja na podstawie obrazu Jana Matejki. Jak się Pani podobała ta inscenizacja?
6: Znakomity pomysł przede wszystkim, bo rzadko kiedy człowiek ma do obrazów Matejki podchodzi i patrzy na szczegóły, a tutaj nie dość, że opisano całe przedsięwzięcie, to jeszcze na dodatek ubarwiono to żywym obrazem pojawianiem się aktorów w odpowiednim momencie. Znakomita zresztą opis, wypowiedź kustosza, który prowadził całe to przedstawienie. No i najlepszy dowód na to, że jak już król wreszcie na koniec poprowadził swój orszak i marszałka Małochowskiego niesionego na ramionach szlachty w kierunku przed pałac na wodzie, to oklaski publiczności. W pełni to przychylam się do tego.
0: Czy dzisiejsze święto Matki Bożej Królowej Polski jest dla sióstr jak dzień powszedni, czy czymś się różni?
7: Oczywiście, że się różni. Królowa Polski, jak już Pan tutaj wspomniał, jest główną patronką Polski, dlatego jest szczególnie wpisana w historię i w dzieje naszego narodu. I jako prawdziwa matka właśnie cieszymy się tym, że naród polski ma matkę, ma królową. Króluje z Jasnej Góry tutaj nad całym naszym narodem i rzeczywiście dzieje Polski pokazują, jak bardzo wpisuje się w historię i jak bardzo wiele razy doświadczyliśmy jej macierzyńskiej miłości i macierzyńskiej opieki i orędownictwa właśnie tutaj w Polsce.
0: A czy również świętują siostry oprócz aspektu religijnego, również to państwowe święto?
7: No skoro Maryja jest królową Polski, to już sam ten tytuł powoduje, że no nie sposób oddzielić losy narodu polskiego od chrześcijaństwa, prawda? Dlatego, że już, no już sam chrzest polski jest jakimś takim fundamentem naszej wiary i religijności narodu polskiego, dlatego jest to no, połączone, nie ma innego wytłumaczenia.

0: Mówi Polskie Radio Armii Krajowej. Jutrzenka. Witamy Państwa serdecznie w trzeciomajową rocznicę ważnego historycznego wydarzenia. Jest ono wielkim osiągnięciem autentycznie polskiej myśli politycznej. Mamy prawo być z niego dumni. Zapraszam więc Państwa serdecznie na audycję z tym wydarzeniem związaną.
1: Ustawa rządowa.

0: samym sobie wróciła. Wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzonym, chcąc wraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucją uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie prawem przepisanym wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu. Do której to konstytucji dalsze ustawy Sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają. Stanisław August, z Bożej łaski i woli narodu, król Polski. Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czerniechowski. Wraz ze Stanami Skonfederowanymi w liczbie podwojonej, naród polski reprezentującymi.
1: Te słowa czytamy w preambule do Konstytucji uchwalonej 3 maja 1791 roku. Przez wiele lat rocznica tego wydarzenia była spychana w cień obchodów pierwszomajowych. Mało tego, był czas, kiedy uroczyste jej obchodzenie było zakazane. Przeszkadzało bowiem i przeczyło tezie, że w owym czasie Rzeczpospolita tylko nierządem stała. Zarzucano twórcom Konstytucji Majowej, że jest ona, cytuję, spektakularnym aktem sarmackiego demokratyzmu, ograniczonego ciasnymi ramami szlacheckiego sposobu myślenia i szlacheckiej mentalności, że jest połowiczna w traktowaniu kwestii społecznych i umiarkowana w działaniach reformatorskich. Tego czasu na konferencji prasowej rzecznik rządu Jerzy Urban z okazji, nie pamiętam już której, trzeciomajowej rocznicy powiedział: w związku z obchodami 3 maja chciałbym poczynić pewną dygresję i odnieść się do niedawnej wypowiedzi prezydenta Reagana do Kongresu Polonii Amerykańskiej. Powiedział on, że gdyby Polska urzeczywistniała ideały Konstytucji z 1791 roku, które to ideały wcieliła w życie Solidarność, to stanowiłaby wzór dla innych państw i narodów. Myślę, że dla każdego Polaka, który chodził chociażby tylko do szkoły podstawowej, takie stwierdzenie musi wydać się śmieszne. Ideały Konstytucji 3 maja, w swoim czasie rzeczywiście postępowe, nie mogą funkcjonować dziś jako aktualna dyrektywa, po prostu dlatego, że zrealizowane zostały już dawno temu. Koniec cytatu. Myślę, że my także i dziś nie doceniamy w pełni przesłania, jakie nam niesie to ważne doświadczenie historyczne. A ja bym bardzo chciała, żeby nasi politycy wykazali się równą tamtym reformatorom dojrzałością i realizmem politycznym, równą konsekwencją w działaniu i równym patriotyzmem. Wartość bowiem Konstytucji trzeciomajowej tkwi nie w tym, czy jest ona dziś aktualna, bo oczywiście nie jest, ale w postawie

i działaniu jej twórców, w naczelnej idei, jaka im przyświecała, na prawie Rzeczpospolitej. Sama konstytucja to nie wszystko. Jest ona tylko pewną syntezą, ukoronowaniem przemian zapoczątkowanych znacznie wcześniej. Myślę tu o sprawie zasadniczej, o reformie i rozwoju edukacji narodowej, o Collegium Nobilium, czyli Stowarzyszeniu Szlachetnych, sławnej uczelni założonej przez Stanisława Konarskiego, o zreformowaniu i unowocześnieniu przez niego szkół pijarskich, o Szkole Rycerskiej, o działalności Komisji Edukacji Narodowej, o reformie Akademii Krakowskiej i Wileńskiej, o rozwoju sieci szkół. Nowoczesny program nauczania i głęboko patriotyczne wychowanie w nowych, zreformowanych szkołach przyczyniło się do wykształcenia licznej kadry ludzi nowocześnie myślących, odpowiedzialnych, o dużej dojrzałości obywatelskiej, dostrzegających zagrożenia, jakie istniały w sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej Polski. Ludzi nauki, myślicieli, pisarzy, poetów, publicystów i reformatorów. To ich wieloletnia praca nad kształtowaniem opinii publicznej przygotowała grunt pod dokonane reformy i zapewniła poparcie większości coraz bardziej świadomego społeczeństwa. To wśród nich dojrzewała nowoczesna, reformatorska, niezależna myśl polityczna, która zrodziła pierwszą w Europie, a drugą po amerykańskiej konstytucję, jako dokument i wynik polskiego oświecenia. To oni wreszcie potrafili zjednoczyć zwolenników reform, wykazując się realizmem politycznym, dynamizmem działań, umiejętnością doboru właściwych środków i metod działania. Wreszcie dokonanie reform odbyło się w sposób bezkrwawy, bez ofiar i terroru, jak to działo się we Francji. W ten sposób właśnie Polacy pokazali całej Europie właściwą drogę reform i przemian społecznych. Tylko zdrada i interwencja obcych wojsk sprawiły, że reforma państwa została przerwana. Pozostało przesłanie, które owocowało w czasach niewoli zachowaniem polskości i upartą walką o niepodległość. Trzeba, żeby to przesłanie sprzed dwóch wieków, które trudno przecenić, wzięli sobie do serca nasi przywódcy, a także każdy z nas. Tego najbardziej naszej ojczyźnie potrzeba. Stoimy bowiem przed ogromnym zadaniem i przed wielką szansą, którą możemy wykorzystać, ale którą możemy również zaprzepaścić.

Ignacy Krasicki, pieśń na trzeci dzień maja. Wyższym nad nieba wzniosły majestatem, Boże, co raczysz zawiadować światem i dobrodziejstwy, czym jesteś objawić. Pozwól się sławić. Lud twój, lud braci, z nęka na niegdyś marnie, wesół do twego kościoła się garnie. Przyjm na ofiarę opatrzności święta stargane pęta. Daj użyć, coś dał, w pokoju i zgodzie. Daj ducha rady i męstwa w narodzie. Podległość rządną, w swobodzie wstrzymałość, w działaniu trwałość. Niech łaski twojej będzie uczestnikiem król, radny, rycerz, mieszczanin z rolnikiem. Dotąd, gdy większą szczęśliwiąc swobodą, tyś nam nagrodą. Panie, jeśli o dary prosić się nam godzi, pozwól, niech się kochanej ojczyźnie powodzi. Niech wiedzą, co ją gnębią przez swoją zuchwałość, że gdzieś ty tam wzrost, szczęście, ozdoba i trwałość.

Ignacy Krasicki. Święta miłości, kochanej ojczyzny. Czują cię tylko umysły poczciwe. Dla ciebie zjadłe smakują trucizny. Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe. Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny. Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe. Byle cię można wspomóc, byle wspierać. Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.

Ignacy Krasicki. Szczęście to jest dla narodu, kiedy nauki kwitną, a uczeni są w poważaniu. Szabla kraje rozpościera, ale pióro je istoczy. Moc dzierży, wzmacnia, zabiera, lecz rozum otwarza oczy. Sławny triumf, co zadziwia, większy ten, co uszczęśliwia.

bukiety wiejskie, jak wiadomo, wiązane były wzwyż i stromo. W barwach podobne do ołtarza, kształt serca miały lub wachlarza, albo palety. Z niej to kwietnej kolory brał Bohomas świetny, Rafael Rawy i Studzianny, kiedy ku czci Najświętszej Panny malował uczuć swoich kwiaty w tonacji bladej, choć pstrokatej. Ja nie o wiechciach z byle chwastu, stawianych na werandzie, na stół. Nie o wiązankach z kwiatów polnych, może i wdzięcznych, lecz dowolnych. Nie o naręczach specjalności, wiochen i starszych dam rozwianych, noszących je dla wykazania polskości swej lub niewinności. Ja o bukietach z kunsztem, ładem, z przewodnią myślą i układem. O zaściankowych, niestołecznych, lecz ogrodniczych, lecz dorzecznych. Z kwiatów ścinanych nożycami, ściąganych pasemkami łyka przez popękane, czarnoziemne, zgrubiałe ręce ogrodnika. Spójrz, jak przejmuje i przetyka łodygi ich między palcami, jak coraz nową barwą plami przeplata, więzi i zamyka. Znów kładzie, przewiązuje, ściąga, palcami jak na drutach robi i rośnie wizja półokrągła. On wzmacnia ją, przystraja, zdobi. Śledzi spod gęstych brwi oczyma, jak pełznie w górę klombik pnący, a taśmę łyka w zębach trzyma. Milczek surowy, bo trwożący. Patrz, znowu wybrał, odgryzł, wstawił, naprzejmy chwycił i przewinął. Łyczaną ściśnił pępowiną i świeżym rzutem pojaskrawił. Tu tknął, tu przetknął, tutaj przytknął. A bukiet zaraz się odezwał, rezedą szepnął, różą krzyknął, westchnął, pokiwał się i przestał. Więc on palcami po bukiecie przejechał się jak po szpinecie, falistym musnął go pasażem. I wtedy do góry go nogami łodygi chlasnął nożycami, że aż omdlały pod żelazem. Aż dreszczem poszło przez ogrody, aż pobladł w grządkach lód pstrokaty. Więc mistrz nabiera do ust wody i opryskując cuci kwiaty. Jakiż to bukiet? Zaraz służą opisem ścisłym. Najpierw róże. Nie karminowe, kosmetyczne. Róże królowe, poetyczne. Pragnące pachnąc uszczęśliwić, z łodygą jak balowa kibić. Metr wysokości, płatki rżnięte, w krwawym koralu zawinięte, róże hiszpanki feudalne, nieopisanie seksualne, przy których by sam rubin pobladł. Z jakimi na bajeczny obiad przychodził bogacz pełnokrwisty, lewandą woniejący ogier, do giętkiej i wysokonogiej panny anieli, smutnej, czystej, szarojedwabnej, no i z tymi wargami z lekka mięsistymi, którymi po koniaku ciemnym i mocnej kawie na wanilii chwytała róży płomień silny i warg Alfreda smak korzenny. Piękna aniela, utrzymanka, tańczyła na stołecznej scenie. Przychodził do niej po natchnienie ktoś inny jeszcze prócz amanta. Marny wierszopis, neurastenik, z dziurami w płucach i w kieszeni. Jest właśnie teraz zły, pijany i patrzy w róże wzrokiem szklanym. Patrzy nie widząc, pije koniak i młotem żar mu wali w skroniach i wie, bez róż, że ją zabije. Czy dziś, czy jutro, czy za tydzień, choć nie wie nic i róż nie widzi i ciągle tamten koniak pije. A róże niezauważone, jak rany jątrzą się czerwone,
osypujące pierś kochanki, pięknej Anieli, utrzymanki. I oto krwi morderczej kurzem już dymią gorejące róże. Jak dziś, jak jutro, jak za tydzień, żegna się i do Adrii idzie. Ja też tam siedzę z moją żoną, bardzo daleko zapatrzoną, i patrzy na nas krwisty, brwisty, pijący przy stoliku whisky i puszcza z gęby kłęby dymne. A w kłębach widać czerwonawe, płatki od blasków, prawie krwawe, i huczy nad pijackim hymnem. Więc to nie takie róże, inne. W bukiecie wiejskim, jak wiadomo, róże są skromne, bo po domu nie tkwią w kryształach na wystawie, za lśniącą taflą szkła w Warszawie, nie sterczą swą łodygą długą, jakby połknęły jedna drugą. Bez aspiracji do salonu, bez wywodzenia się z saronu, bez dąsów, pąsów i purpury, nie zadzierają głów do góry. Jak porzucone narzeczone, trzymają główki opuszczone, a oczy wznoszą i tak trwają, i spoglądając, przepraszają. Owe z cieplarni emigrantki, sztamowych biedne familiantki, nie są wyniosłe ni zawistne, lecz dobroduszne, dobrolistne, gęste i niskie, krasne, kraśne, zawsze z żółtawym proszkiem w środku, dobre przy bluzkach u podlotków lub w szklance. Takie róże właśnie, a woń kwiatowej mają wody. Świeżej jak w mojej łodzi młodej, kwietniowy dyngus na Piotrkowskiej i uśmiech Zosi Opęchowskiej. Gdzie jesteś dziś, dziewczyna śliczna, o dwóch warkoczach wyzłoconych, na pierś wzdłuż ramion przerzuconych, smukła i pszeniczna. Miodna, dysząca plonem pszczelnym, i wiatrem w zbożu pochylonym, i wczesnym na wsi dniem niedzielnym, gdy kolorowe, krochmalone, krajkami szumiąc wzorzystymi, ścieżką przydrożną idą z sioła kwietne dziewczęta do kościoła. Z oczyma niebu odjętymi i chabrą inowłockiej ziemi, choć wystrojone, idą boso. Trzewiki na ramionach niosą, wcześnie na świecie i po łące świeżości płyną parujące. Ja, siadłszy na zwalonym drzewie, patykiem w pniu żywicznym grzebię. Wyciągam bursztynowe pasmo, w nitkę wciąż cieńszą, aż pajęczą. Las pachnie mocno, kwiaty brzęczą. Zamykam oczy. Jak w nich jasno, otwieram oczy. Co to? O czym? Urwana nitka? Gdzie warkocze? Gdzie echo napiętego rymu? Gdzie wiersz? Gdzie sen?

Konstytucja 3 maja została uchwalona 3 maja 1791 roku. Regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną spisaną konstytucją. Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez Sejm. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej złotej wolności. Konstytucja wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja zniosła zgubne instytucje, takie jak liberum veto, miała wyprzeć istniejącą anarchię popieraną przez część krajowych magnatów na rzecz egalitarnej i demokratycznej monarchii konstytucyjnej. Przyjęcie Konstytucji 3 maja sprowokowało wrogość sąsiadów Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Podczas wojny w obronie Konstytucji Polska zdradzona przez swojego pruskiego sprzymierzeńca Fryderyka Wilhelma II została pokonana przez Imperium Rosyjskie Katarzyny Wielkiej, sprzymierzonej z Konfederacją Targowicką, spiskiem polskich magnatów przeciwnych reformom osłabiających ich wpływy. Pomimo tej klęski i późniejszego drugiego rozbioru Polski, Konstytucja 3 maja wpłynęła na późniejsze ruchy demokratyczne w świecie. Po utracie niepodległości w 1795 roku przez 123 lata rozbiorów przypominała o walce o niepodległość. Zdaniem dwóch współautorów, Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja, była ostatnią wolą i testamentem gasnącej ojczyzny.

Wielu historyków uważa, że głównym powodem upadku kraju było nadużywanie prawa liberum veto, które od 1652 roku pozwalało każdemu posłowi na zerwanie Sejmu i odrzucenie wszystkich przyjętych przez Sejm uchwał. Korzystając z takiej możliwości, magnaci, a nawet agenci działający na rzecz państw ościennych mogli z łatwością przekupić jedną lub więcej osób, aby odrzucić jakiekolwiek niewygodne z ich punktu widzenia reformy. Jedynie tak zwany Sejm skonfederowany był wolny od liberum veto. Sejm czteroletni był właśnie takim sejmem i tylko to pozwoliło na przyjęcie radykalnych reform. Konstytucja 3 maja miała być odpowiedzią na pogarszającą się sytuację wewnętrzną i międzynarodową Rzeczpospolitej Obojga Narodów, która jeszcze 150 lat wcześniej była jedną z największych potęg europejskich i największym krajem w Europie. Podczas panowania ostatniego polskiego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego oświecenie zaczynało zakorzeniać się na ziemiach polskich. Król przystąpił do wprowadzenia rozważnych reform, utworzył ministerstwa skarbu i wojska oraz ustanowił cło krajowe. Rozpoczęto również dyskusję nad potrzebą gruntownych reform ustrojowych. Jednakże idea reform Rzeczpospolitej Obojga Narodów nie była wygodna dla państw sąsiadujących. Słabość Królestwa Polskiego była dla nich korzystna. Ze wsparciem króla Stanisława Augusta wprowadzono szereg nowych reform. Najważniejszą było utworzenie w roku 1773 Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego w historii Ministerstwa Oświaty. W miastach i na wsiach otwierano nowe szkoły, drukowano ujednolicone podręczniki, kształcono nauczycieli, a biednych uczniów wspomagano finansowo. Zmodernizowano Wojsko Rzeczpospolitej, tworząc stałą armię. Wprowadzono reformy ekonomiczne i handlowe, poprzednio zaniedbane i uważane za nieistotne przez szlachtę, oraz wspierano rozwój produkcji. Chłopom nadano pewne prawa. Nowe Ministerstwo Policji zwalczało korupcję. Reformy były powszechne, od systemu dróg do systemu więziennictwa. Powołano Radę Nieustającą, nowy organ wykonawczy złożony z 5 ministerstw.

Wydarzenia na świecie stworzyły atmosferę sprzyjającą reformatorom. Sąsiedzi Polski byli zbyt zaangażowani w wojny i w rozwiązywanie wewnętrznych konfliktów, aby interweniować w Polsce. Największe możliwości reform otworzył Sejm Czteroletni, obradujący w latach 1788-1792. 7 września 1789 roku Sejm wyłonił deputację do formy rządu, kierowaną przez biskupa kamienickiego Adama Stanisława Krasińskiego, do zadań której należało opracowanie projektu zmiany ustroju Rzeczypospolitej. Od roku 1790 Sejm przyjął formę Sejmu Skonfederowanego. W wyniku podniesienia bezpieczeństwa kraju dzięki zawiązaniu 29 marca 1790 roku sojuszu zaczepno-odpornego z Prusami, król Stanisław August zaczął sprzyjać stronnictwu patriotycznemu. 4 grudnia 1790 roku Ignacy Potocki w rozmowie ze Stanisławem Augustem ustalił, że król przejmie inicjatywę w pracach nad kształtem nowej konstytucji, a projekt ten, przygotowany w tajemnicy, zostanie w całości przedstawiony do zatwierdzenia Sejmowi. Władca podyktował główne założenia nowej ustawy zasadniczej swojemu sekretarzowi, Scipione Piattioliemu, który na ich podstawie naszkicował kolejne dwie wersje przyszłej konstytucji. Po konsultacji tych tekstów z Ignacym Potockim, król podyktował swojemu współpracownikowi Aleksandrowi Linowskiemu projekt zatytułowany Reforma Konstytucji, który z kolei konsultowany ze Stanisławem Małachowskim, Hugonem Kołłątajem i Ignacym Potockim legł u podstaw następnego projektu Prawa Konstytucyjne, opatrzonego datą 25 marca 1791 roku. Tekst ten, sporządzony przez Hugona Kołłątaja, był już bardzo zbliżony do ostatecznej redakcji Konstytucji 3 maja. Kołłątaj był też ostatecznym redaktorem tekstu ustawy zasadniczej. Wstępny projekt nowej konstytucji został przygotowany przez króla z udziałem m.in. Stanisława Małachowskiego, Ignacego Potockiego, Hugo Kołłątaja, Stanisława Staszica oraz osobistego sekretarza króla Scipione Piattioliego.

Debata nad ustawą urzędową została zaplanowana na 5 maja. Jednakże zwolennicy konstytucji w obawie przed groźbą użycia siły przez stronnictwo moskiewskie przyspieszyli termin obrad nad dokumentem o 2 dni, korzystając z faktu, że główni oponenci nie powrócili jeszcze z wielkanocnej przerwy świątecznej. Obrady i przyjęcie konstytucji odbyło się w warunkach zamachu stanu. Wielu posłów przybyło wcześniej w tajemnicy, a miejsce obrad, którym był Zamek Królewski w Warszawie, był strzeżony przez Gwardię Królewską i oddziały wojskowe pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego, który wraz z grupą oficerów znalazł się w izbie sejmowej w pobliżu tronu. Projekt uchwalenia nowej ustawy wywoływał żywe protesty opozycji sejmowej. Poseł Kaliski Jan Suchorzewski wyciągnął na środek sali swojego kilkuletniego syna, wołając: zabije własne dziecię, aby nie dożyło niewoli, którą ten projekt krajowi gotuje. Wojewoda mazowiecki Adam Małachowski, kasztelan wojnicki Piotr Ożarowski, posłowie poznański Franciszek Mielżyński i podolski Antoni Złotnicki podkreślali obowiązek deliberacji nad każdym projektem sprzeczności artykułu o sukcesji tronu z obowiązującymi paktami konwentami. Przywoływali też negatywny stosunek do sukcesji tronu wynikający z wielu instrukcji sejmikowych. Zwolennicy projektu podkreślali zagrożenia zewnętrzne, wskazywali na fatalne skutki zachowania poprzedniego ustroju Rzeczpospolitej. O przyjęciu konstytucji bez czytania przesądził przypadek. Poseł inflacki Michał Zabiełło wezwał do przyjęcia konstytucji, a król do jej zaprzysiężenia. Władca podniósł rękę na znak, że chce przemówić, co zwolennicy konstytucji poczytali za gotowość Stanisława Augusta do złożenia przysięgi. Król złożył przysięgę na ręce biskupa krakowskiego Feliksa Turskiego. Następnie wezwał zebranych do przejścia do kolegiaty świętego Jana na nabożeństwo dziękczynne. Konstytucja została przyjęta tego samego dnia przytłaczającą większością głosów, co zostało owacyjnie przyjęte przez tłum zgromadzony przed zamkiem. 7 maja 1791 roku marszałkowie sejmowi wydali uniwersał ogłaszający uchwalenie konstytucji. Głosił on m.in.: ojczyzna nasza już jest ocalona, swobody nasze zabezpieczone, jesteśmy odtąd narodem wolnym, niepodległym. Opadły pęta niewoli i nierządu.

Głównymi sygnatariuszami Konstytucji 3 maja byli Stanisław Małachowski, referendarz Wielki Koronny, Sejmowy i Konfederacji Prowincji Koronnych Marszałek, Kazimierz Nestor Sapieha, generał artylerii litewskiej, marszałek Konfederacji Wielkiego Księstwa Litewskiego, Józef Kossakowski, biskup inflancki i kurlandzki, następca koadiutor biskupstwa wileńskiego jako deputowany, Antoni Barnaba Jabłonowski, kasztelan krakowski, deputat Senatu Małej Polski, Symeon Kazimierz Szydłowski, kasztelan żarnowski, deputowany z Senatu Prowincji Małopolskiej, Franciszek Antoni Kwilecki, kasztelan kaliski, deputowany do Konstytucji z Senatu z Prowincji Wielkopolskiej, Kazimierz Konstanty Plater, kasztelan generała Trockiego, deputowany do Konstytucji z Senatu Wielkiego Księstwa Litewskiego, Walerian Strojnowski, podkomorzy Buski, poseł Wołyński, z Małopolski deputat do Konstytucji, Stanisław Kostka-Potocki, poseł lubelski, deputowany do Konstytucji z Prowincji Małopolskiej, Jan Nepomucen Zboiński, poseł ziemi dobrzyńskiej, deputowany do Konstytucji z Prowincji Wielkopolskiej, Tomasz Nowowiejski, łowczy i poseł ziemi wyszogrodzkiej, deputowany do Konstytucji, Józef Radzicki, podkomorzy i poseł ziemi zakroczymskiej, deputowany do Konstytucji z Prowincji Wielkopolskiej, Józef Zabiełło, poseł z księstwa żmudzkiego, deputowany do Konstytucji, Jacek Putkamer, poseł województwa mińskiego, deputowany do Konstytucji z Prowincji Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Konstytucja 3 maja ujęta była w 11 artykułach. Wprowadzała prawo powszechnej niepodległości oraz trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Konstytucja ograniczała nadmierne immunitety prawne i polityczne, przywileje szlachty zagrodowej. Ograniczała również demokrację, pozbawiając ją części praw politycznych. We wcześniejszym akcie prawnym miasta nasze królewskie wolne w państwach Rzeczpospolitej prawa te nadano mieszczaństwu. W jego artykule 3 zastrzeżono, że będzie on integralną częścią konstytucji. Akt ten nadawał mieszczaństwu prawo do bezpieczeństwa osobistego, prawo do posiadania majątków ziemskich, prawo zajmowania stanowisk oficerskich i stanowisk w administracji państwowej, prawo nabywania szlachectwa. W akcie tym obejmowano pospólstwo opieką prawa i administracji rządowej. Był to pierwszy krok w kierunku zniesienia poddaństwa chłopów i nadania praw wyborczych tej największej, a zarazem najbardziej wyzyskiwanej klasie społecznej. Konstytucja przewidywała zebrania Sejmu zwyczajne co 2 lata oraz nadzwyczajne w razie narodowej potrzeby. Izba poselska składała się z 204 posłów oraz 24 przedstawicieli miast królewskich. Izba senacka składała się ze 132 członków, senatorów, wojewodów, kasztelanów, ministrów oraz biskupów. Władza wykonawcza spoczywała w rękach Rady Królewskiej, która nosiła nazwę Straży Praw. Komisji przewodniczył król, składała się z 5 wskazanych przez niego ministrów. Ministrowie byli wybierani przez króla, ale odpowiadali przed Sejmem. Każdy akt prawny wydany przez króla wymagał kontrasygnaty odpowiedniego ministra. By wzmocnić jedność i bezpieczeństwo Rzeczpospolitej, konstytucja zniosła Unię Polsko-Litewską na rzecz państwa unitarnego. Na miejsce wolnej elekcji wprowadzono elekcję w ramach dynastii. Zgodnie z konstytucją po śmierci Stanisława Poniatowskiego tron miał się stać dziedziczny i zostać przekazany Fryderykowi Augustowi I z dynastii Wettynów, z której pochodzili 2 poprzedni polscy królowie. Konstytucja znosiła kilka instytucjonalnych źródeł słabości rządu i anarchii, m.in. liberum veto, konfederacje, skonfederowane sejmy oraz nadmierny wpływ sejmików ziemskich wynikający z wiążącej natury instrukcji nadawanych przedstawicielom do sejmu. Konstytucja uznawała katolicyzm za religię panującą, jednocześnie zapewniając swobodę wyznań, choć apostazja, czyli odejście od katolicyzmu, było nadal przestępstwem. Liczebność armii miała wzrosnąć do 100 tysięcy żołnierzy. Wprowadzono stałe podatki, 10% dla szlachty, 20% dla duchowieństwa. Co 25 lat od uchwalenia ustawy rządowej zbierał się Sejm Konstytucyjny, który mógł zmienić konstytucję.

Konstytucja obowiązywała tylko przez rok, zanim została obalona przez armię rosyjską wraz z Konfederacją Targowicką w wyniku przegranej wojny polsko-ruskiej w 1792 roku. Zakończenie wojny z Turcją i Szwecją pozwoliło carycy Katarzynie na skoncentrowanie większej uwagi na Polsce. Ponieważ uważała ona Polskę za de facto prorektorat Rosji, to przyjęcie konstytucji w jej oczach w znaczący sposób zagrażało wpływom Rosji w Polsce. Kontakty polskich reformatorów z francuskim rewolucyjnym zgromadzeniem narodowym były widziane przez sąsiadów Polski jako część większej konspiracji politycznej, mającej za cel obalenie absolutnych monarchii. Grupa magnatów, która od początku była przeciwna konstytucji, do której należeli Szczęsny, Potocki i Ksawery Branicki, poprosili carycę Katarzynę o interwencję i przywrócenie im przywilejów, które zostały zniesione na mocy konstytucji. Z jej wsparciem utworzyli Konfederację Targowicką i proklamowali oni odrzucenie konstytucji za rozsiewanie zarazków idei demokracji. Polska armia pod rozkazami bratanka króla Józefa Poniatowskiego i Tadeusza Kościuszki pokonała Rosjan w kilku bitwach. Śmiertelny cios w sprawie Polski zadał jednak sam król. Kiedy w lipcu 1792 roku Warszawa była zagrożona oblężeniem Rosjan, król przestał wierzyć, że zwycięstwo nad Rosjanami, mimo ich przewagi liczebnej, jest możliwe. Uznał, że poddanie się jest jedyną alternatywą do totalnej klęski i masakry rewolucjonistów. 24 lipca 1792 roku król Stanisław August Poniatowski odstąpił od reformatorów i przyłączył się do Konfederacji Targowickiej.

1864 roku w Krakowie Tadeusz Kościuszko ogłosił powstanie, które później zostało nazwane Powstaniem Kościuszkowskim. 7 maja wydał uniwersał połaniecki, który przyznawał wolność chłopom i ziemię, tym, którzy będą walczyć w powstaniu. Po kilku początkowych zwycięstwach, bitwa pod Racławicami 4 kwietnia i zdobycie Warszawy 18 kwietnia oraz Wilna 22 kwietnia, powstanie otrzymało miażdżący cios. Wojska Rosji, Austrii i Prus rozpoczęły interwencję zbrojną. Historycy uważają klęskę powstania za z góry przesądzoną, biorąc pod uwagę olbrzymią liczebną przewagę 3 potężnych najeźdźców. Porażka wojsk Kościuszki doprowadziła do ostatecznego trzeciego rozbioru Polski w roku 1795.

Mimo rozbiorów, pamięć o drugiej w dziejach świata, spisanej Konstytucji Narodowej, uznawanej przez politologów za bardzo postępowy jak na owe czasy dokument, przez kolejne pokolenia pomagała podtrzymywać polskie dążenia do niepodległości i stworzenia sprawiedliwego społeczeństwa. Co więcej, przenika wysiłki potomków twórców Konstytucji. W Polsce uznaje się ją za ukoronowanie wszystkiego, co dobre i oświecone w polskiej historii i kulturze. Od czasu odzyskania niepodległości w 1918 roku święto Konstytucji 3 maja było obchodzone jako najważniejsze święto państwowe. Przed uchwaleniem Konstytucji 3 maja termin Konstytucja służył na określenie wszelkich ustaw uchwalanych na Sejmie. Dopiero po 3 maja 1791 roku pojęcie Konstytucja nabrało swojego nowoczesnego znaczenia, określając podstawowy akt prawny, ustawę zasadniczą. Sama koncepcja kodyfikacji narodowej Konstytucji stanowiła rewolucję w dziejach systemów politycznych. Pierwszą taką konstytucją była Konstytucja Stanów Zjednoczonych, napisana w 1787 roku, która weszła w życie w roku 1789. Drugą była Ustawa Zasadnicza Rzeczpospolitej Obojga Narodów, przyjęta 3 maja 1791 roku. Obie ustawy stanowią kamień milowy w historii demokracji. Choć geograficznie odległe od siebie Polska i Stany Zjednoczone, okazały się podobne w tym, jak kształtowały systemy polityczne. W odróżnieniu od wielkich monarchii absolutnych, oba kraje wykazały się w znaczącym stopniu demokracją. Królowie Rzeczpospolitej Obojga Narodów byli monarchami elekcyjnymi, a Sejm posiadał szeroką władzę ustawodawczą. Na mocy Konstytucji 3 maja Polska przyznawała przywileje polityczne mieszczanom i szlachcie, co razem dawało około 10% populacji kraju. Taki udział procentowy odpowiadał mniej więcej dostępowi do praw politycznych w ówczesnej Ameryce, gdzie prawa obywatelskie przysługiwały wyłącznie mężczyznom będącym właścicielami ziemskimi. Porażka polskich liberałów jedynie na pewien czas odwlekła demokratyczne przemiany. Ekspansja demokracji zwolniła swoje tempo w efekcie unicestwienia państwa polskiego, ale w Ameryce udało się ustanowić system demokratyczny. Ruchy demokratyczne już wkrótce zaczęły podważać monarchię.

i absolutne w Europie. Konstytucję 3 maja przetłumaczono w skróconej wersji na francuski, niemiecki i angielski. Uczestnicy rewolucji francuskiej wznosili toasty za króla Stanisława Augusta i majową konstytucję. Czynili to nie tylko ze względu na postępowy charakter polskiej ustawy zasadniczej, lecz i dlatego, że wojna polsko-rosyjska w roku 1792 i insurekcja kościuszkowska związały znacznie siły rosyjskie i pruskie, dzięki czemu nie mogły zostać one użyte do zdławienia rewolucyjnej Francji. Thomas Paine uznawał konstytucję 3 maja za wielki przełom. Edmund Burke opisywał ją jako najszlachetniejsze dobro otrzymane kiedykolwiek przez jakikolwiek naród. A o Stanisławie Auguście pisał: Stanisław II zasłużył na miejsce pośród największych królów i mężów stanu w dziejach. W końcu okazało się, że konserwatyści zdołali zatrzymać pochód demokracji w Europie o nieco ponad stulecie. Po I wojnie światowej większość monarchii europejskich została zastąpiona przez państwa demokratyczne. Należała do nich wskrzeszona II Rzeczpospolita Polska.

0: 5 maja 1791 roku, dzień 3 maja, został uznany świętem Konstytucji 3 maja. Obchody tego święta były zakazane podczas rozbiorów, a ponownie jego obchodzenie zostało wznowione w II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 roku. Święto Konstytucji 3 maja zostało zdelegalizowane przez hitlerowców i Sowietów podczas okupacji Polski w czasie II wojny światowej, a po antykomunistycznych demonstracjach w 1946 roku nie było obchodzone w Polsce, natomiast zastąpione obchodami święta 1 maja. W styczniu 1951 roku święto to zostało oficjalnie zdelegalizowane przez władze komunistyczne. Do roku 1989 w tym dniu często dochodziło w Polsce do protestów i demonstracji antyrządowych i antykomunistycznych. Po zmianie ustroju od kwietnia 1990 roku święto Konstytucji 3 maja należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt. W roku 2007 po raz pierwszy na Litwie obchodzono święto Konstytucji 3 maja.
1: Czytały Izabela Mularczyk, Elżbieta Żeławin.

Na dzień 3 maja szczęśliwie doszłej konstytucji kraju. Franciszek Karpiński. Rzucajmy kwiaty po drodze, kędy przechodzić mają szczęścia narodu wodze, co nowy rząd składają. Weźmy weselne szaty, dzień to kraju święcony. Uczcie się, dzieci nasze, nucić tę pieśń wraz z nami, ażeby wnuki wasze śpiewały ją wiekami. Wstyd wam, bogate światy, złoty wasz blask przyćmiony. Miasta, wioski szczęśliwe, wstawajcie, słońce wschodzi. Niebo wdało się tkliwe i ludzi z ludźmi godzi. Weźmy weselne szaty, dzień to kraju święcony.

Stanisław Konarski. Sprawiedliwości nie chcę. Nikt mi nic nie winien. Uczyniłem, co byłem uczynić powinien. Czyż słusznie o nagrodę taki się odzywa, który tylko powinność swoją wykonywa? Nie masz zasług. Te, co my zowiemy zasługi, są tylko ku ojczyźnie wypłacone długi. Ojczyzna nic nam nie jest winna. Ona pani, my jej więźnie, jej słudzy, jej obowiązani. Co jesteśmy, co z przodków mamy, każdy przyzna, wszystko po bogach jedna dała nam ojczyzna. Jej więc wolno krwi, ozdób, fortun naszych zażyć. My powinniśmy dla niej wszystko z życiem ważyć. Nie żebyśmy się od niej dopominać nowych wdzięczności lub dzięk mieli, lub nagród jakowych.

Nikt z nas z ojczyzną umów nie zawierał. Z nikim ją paktem nie wiążą konwenta. Jak mu żyć przyjdzie, jak będzie umierał, że go dostrzeże w tłumie, że spamięta. Że choć spóźnionej nie cofnie buławy, odchodzącemu niesytem sławy. Nie przyrzekała oszczędzać goryczy, ani że słodkim będzie karmić chlebem, ani że łzy czy zasługi policzy i krzyk dosłyszy pod wysokim niebem. Niczyje do niej nie dotrą pretensje o wolność, równość, o łupy czy pensje. Jednakie wiano, łaska jej jednaka. Złożyła w każdej kołysce dziecięcej muśnięciem wargi miano Polaka. By potem nie dbać, nie pamiętać więcej i samej dalej w mrokach i purpurach, skrzydłami wieków bijąc, błysnąć w chmurach. A potem nie ma już takiego sądu, ani władz takich potęg, ani ocen, ani instancji takiej, ani rządu, ani synodu, który byłby mocem wymazać z czoła, jak w paszporcie kreską, rubrykę Polak, jej łaskę niebieską. Kto raz ochrzczony niewidzialnym znakiem, błogosławiony potem, czy przeklęty, będzie Polakiem. Nie więcej Polakiem niż byle łajdak i nie mniej niż święty. Już nim zostanie, choćby sam się burzył, chociażby nie chciał sam, chociażby stchórzył.

Świętując rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, zapominamy, że jej powstanie nie mogło się odbyć, gdyby nie mająca kilkaset lat polska tradycja parlamentarna. Korzenie jej sięgają wieku XIV, a ukoronowaniem jej była ustawa Sejmu Radomskiego w roku 1505, zwana Konstytucją Nihil Novi. Jej zatwierdzenie przez króla Aleksandra I stworzyło niespotykane w dziejach Europy państwo, czyli Republikę Szlachecką, która nawiązywała wprost do rozwiązań rzymskich. Kult Rzymu, jego praw, kultury i języka zaszczepiony został młodzieży szlacheckiej studiującej we Włoszech. To ona stworzyła podwaliny republikańskiego ustroju Rzeczpospolitej. Tak o najstarszej konstytucji w Europie na stronie www.krajinfo pisze Radosław Kieryłowicz i kontynuuje. Radom w dziejach Królestwa Polskiego wieków średnich odgrywał niepośrednią rolę. Przez niego biegł szlak z Krakowa do Warszawy oraz z Poznania do Lublina. Po raz pierwszy wymieniono jego nazwę w bulli papieża Hadriana IV w roku 1155, choć jego dzieje sięgają z pewnością wieku VIII. Szczególnej roli nabrał za czasów Kazimierza Wielkiego. Otrzymał wówczas wiele przywilejów królewskich, m.in. dokonał w 1350 roku lokacji nowego miasta na Prawie Średzkim, choć w 1364 zmieniono je na Magdeburskie, korzystniejsze dla jego widocznego już szybkiego rozwoju. W wieku XV, gdy fortyfikacje miejskie, a chodzi tu o mury obronne, straciły na znaczeniu, miasto wyszło poza jego obręb. Radom zyskał również liczne przywileje handlowe, jednakże bliskość Skaryszewa, podówczas centrum handlu śledziami, solą i końmi, przyćmiewała rolę Radomia. Niemniej jednak Radom rozwijał się powoli, lecz stale. Był on największym ośrodkiem miejskim w środkowej części Królestwa Polskiego. Z tego tytułu miasto zyskiwało również na znaczeniu politycznym. W 1492 roku król Jan Olbracht zwołał do Radomia Sejm, lecz wobec śmierci ojca Kazimierza Jagiellończyka obrady Sejmu elekcyjnego odbyły się w Piotrkowie, natomiast w Radomiu obradował Senat, który postanowił wykupić ziemię zatorską od księcia Janusza. W 1495 roku, po bezpotomnej śmierci księcia Janusza II Mazowieckiego, Polska przejęła panowanie nad księstwem płockim, częścią podzielonego wcześniej księstwa mazowieckiego. W 1497 odbył się kolejny zjazd w Radomiu przed wyprawą mołdawską. W 1501 roku w Mielniku nowy król Aleksander I odnowił Unię z Wielkim Księstwem Litewskim. Akt ten brzmiał: Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie jednoczą się i łączą w jedno niepodzielne, jednolite ciało, tak aby powstał jeden naród, jeden lud, jeden braterski związek, także wspólne rady, a temu ciału wieczyście jedna głowa, jeden król i jeden pan zostanie wybrany w miejsce i czasie wyznaczonym głosami wspólnymi obecnych i na elekcję przybyłych, zaś nieobecność innych nie będzie temu przeszkodą, a dekret elekcji w królestwie niech zawsze będzie według zwyczajów w tym względzie od dawna zachowywanych. Królestwo Polskie, związane od 1385 roku Unią z Wielkim Księstwem Litewskim, było niezwykłym jak na ówczesne czasy projektem politycznym. Dwa duże państwa postanowiły nie tylko zjednoczyć się w celu obrony swych granic przed wspólnym zagrożeniem państwem krzyżackim, ale również wzbogacić swoje kraje tym wszystkim, co sąsiad miał najlepszego. Dążono więc do ujednolicenia prawa, urzędów skarbu, polityki międzynarodowej, jak i również dopuszczenia do swobód politycznych wszystkich przedstawicieli szlachty ze wszystkich ziem tworzących ówczesne organizmy. Oprócz Polaków i Rusinów, językiem prawodawczym na Litwie nie był litewski, lecz ruski, dotyczyło to Litwinów, Łotyszy, Estonów, Ukraińców, Niemców, Tatarów, Ormian. Ten proces, który rozpoczął się podpisaniem Unii w Krewie, uwieńczony został po blisko 200 latach podpisaniem Unii Lubelskiej, choć Unia ta mogła ta dojść do skutku wcześniej. Ale w Mielniku król musiał jeszcze podpisać przywilej dla Senatu, który brzmiał: lepiej być poddanym radzie ludzi roztropnych i prawom, niż wolności i namiętności panowników.
panującego, a póki Senat swą powagą rozstrzyga i stanowi, póty państwo w sile swej utrzymuje. Od tej chwili król już nie rządził samodzielnie państwem, lecz był głową izby senatorskiej. W Radomiu Sejm, czyli zgromadzenie przedstawicielskie szlachty, otrzymało podobną prerogatywę. Teraz król i senat i izba poselska były trzema stanami prawodawczymi, ale żaden z nich nie mógł stanowić prawa sam i każdy z nich stawał się zakładnikiem odpowiednio i Sejmu, i Senatu, i króla. Zwołanie Sejmu do Radomia przez króla Aleksandra Jagiellończyka zostało rozesłane w uniwersytetach i listach sejmowych przed świętami Bożego Narodzenia w 1504 roku. Pierwotnym terminem miał być 9 lutego 1505 roku, czyli po Środzie Popielcowej. Obrady Sejmu trwały od pierwszej niedzieli do Wielkiej Nocy, czyli od 31 marca do 31 maja. Posłowie i senatorowie obradowali na zamku w Radomiu, a mieszkali w wynajętych kamienicach w mieście. Sejm w Radomiu na wniosek króla Aleksandra I uchwalił konstytucję Nihilnowi i nakazał zebranie i opracowanie praw obowiązujących w Polsce kanclerzowi wielkiemu koronnemu Janowi Łaskiemu. Ten zbiór, zwany statusami Łaskiego, wydano na początku 1506 roku. Przedłużające się obrady Sejmu nie wpłynęły dobrze na stan zdrowia króla, który doznał wylewu i paraliżu prawej połowy ciała. Zdołał on jednak jeszcze zapoznać się ze statutem i opieczętować go, nim zmarł 19 sierpnia 1506 roku. Trzecia, najważniejsza sprawa, która miała być przedmiotem obrad Sejmu Radomskiego, nie powiodła się z racji nieprzybycia posłów litewskich. Chodziło o akt zjednoczeniowy Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Przez zatwierdzenie Unii Mielnickiej. Z powodu nieprzybycia posłów litewskich to nie doszło do skutku. Wtedy obydwa państwa nie były na to gotowe. Do Radomia przybyli tylko ci posłowie litewscy, którzy byli zwolennikami Unii, inni zbojkotowali obrady. Z tego samego powodu nie doszło do zatwierdzenia przeniesienia stolicy z Krakowa do Radomia. Podczas Sejmu Radomskiego dnia 3 maja 1505 roku uchwalono konstytucję wieczystą zwaną Nihilnowi. Konstytucja wieczysta to uchwała Sejmu, do której mają odnosić się inne uchwały. To jakby uchwała zasadnicza, a więc w znaczeniu współczesnym konstytucja. Zamieszczenie jej w statutach Łaskiego dawało jej dodatkowy atut, ponieważ sam statut był zbiorem praw obowiązujących w państwie i miał charakter zbioru praw kardynalnych. Uchwała Sejmu Radomskiego jest więc pierwszą, nowocześnie pojmowaną konstytucją państwa polskiego. Konstytucja spisana jest w ówcześnie obowiązującym w Polsce i Europie języku prawnym, czyli po łacinie, jako dekrety króla Aleksandra na Sejmie Radomskim w roku 1505. Ponieważ prawa ogólne i ustawy publiczne dotyczą nie pojedynczego człowieka, ale ogółu narodu, przeto na tym walnym Sejmie Radomskim wraz ze wszystkimi królestwa naszego prałatami, radami i posłami ziemskimi za słuszne i sprawiedliwe uznaliśmy, iż dotąd na potomne czasy nic nowego stanowionym być nie ma przez nas i naszych następców bez wspólnego zezwolenia senatorów i posłów ziemskich, co by było z ujmą ku uciążeniu Rzeczpospolitej oraz ze szkodą czyjąkolwiek, tudzież zmierzało ku zmianie prawa ogólnego i wolności publicznej. To treść pierwszego artykułu tej konstytucji zatytułowanego Król ustaw przeciwko prawu nie ma czynić przez pospolitego dozwolenia. Kolejne artykuły stanowią: ustawy nie mogą obowiązywać bez ich ogłoszenia. Nikogo nie wolno więzić bez wyroku sądowego. Należy karać sługi, które nie chcą ścigać przestępców. Należy karać sługi, które odejdą od pana na 6 tygodni przed wyprawą wojenną. Starostowie, tak jak król, mogą korzystać z odroczeń sądowych. Starostom nie wolno brać żadnych innych opłat niż te prawem przepisane. Przedawnienie złego uczynku ma wynosić 1 rok i 6 tygodni. Pozwy grodzkie należy pieczętować, inaczej są nieważne.
Chłopi, jak i mieszczanie, mają prawo dochodzić swych praw przed sądami, a starostowie nie mogą zwalniać od odpowiedzialności listami żelaznymi. Tylko szlachcice z obydwojga rodziców mogą piastować wyższe godności kościelne, jak prałatury, biskupstwa, arcybiskupstwa. Rozdzielność sądów dla świeckich i dla duchowieństwa. Duchowni mają podlegać sądom w przypadku wydania zbiegłych chłopów, zabójstwa lub ciężkiego zranienia. Król może ustanawiać swoich adwokatów tylko w przypadkach rozpraw o majątek. W innych sam jest obowiązany stanąć osobiście. Nie wolno ustanawiać ceł prywatnych. Urzędnicy sądowi będą wybierani na sejmikach ziemskich i sprawować mają urząd pod przysięgą. Mieszczanie, którzy chcą posiadać dobra ziemskie, muszą podlegać pospolitemu ruszeniu. Ceny towarów muszą być widoczne i znane. Osoby pełniące godności kościelne, przebywające poza granicami państwa, działający na szkodę swych sąsiadów, a zwłaszcza niemajętnej szlachty, będą karani. Duchowieństwa i urzędy mogą być zarezerwowane tylko dla poddanych go posiadających majątek. Wartość złotego polskiego została oszacowana na 32 grosze i podlega karze ten, kto szacuje inaczej. Starostowie winni wykonywać wyroki sądowe pod karą 100 grzywien. 100 grzywien to 256 groszy. Dniówka robotnika wynosiła w tym czasie 2 grosze. Sprzedaż płodów rolnych ma być wolna i mieszczanie nie mogą pod przymusem ich wykupywać. Osoby pełniące urzędy ziemskie muszą przebywać na tym terenie, mieszkać lub posiadać tam ziemię. Małżonkowie po śmierci jednego z nich powinni mieć możliwość korzystania z majątku wspólnego, który był wniesiony do małżeństwa. Choć minęło ponad 500 lat, wiele z zapisów Konstytucji Nihilnowi jest aktualnych do dnia dzisiejszego. Więcej, gdyby znalazły się one w obecnej Konstytucji, kto wie, czy państwo nie byłoby rządzone sprawniej. Należy mądrość naszych przodków i ich przewidywalność. Odejście od niektórych zapisów Konstytucji z 1505 roku stało się przyczyną upadku Rzeczpospolitej w roku 1795.

Niedokończona konstytucja 3 maja. Przy okazji święta 3 maja warto przypomnieć, jak wyglądała ówczesna gospodarka Polski i jakie reformy w tej dziedzinie udało się przeprowadzić patriotom, których dziełem była konstytucja z 1791 roku. To w tym okresie powstał budżet państwa, wprowadzono podatek dochodowy i rozwijano przemysł w postaci manufaktur. Jak zapowiadał Hugo Kołłątaj, dzieło z 3 maja zamierzano uzupełnić o konstytucję ekonomiczną i moralną, ale na to zabrakło już czasu. W połowie XVII wieku wraz z wybuchem powstania na Ukrainie znanego niemal wszystkim z ogniem i mieczem zaczął się upadek Rzeczpospolitej obojga narodów państwa, które należało przedtem do najlepiej urządzonych w całym ówczesnym świecie. W wyniku wyniszczenia wojen, a potem stopniowej utraty suwerenności następowała degradacja gospodarcza kraju. Malał eksport zboża, biednieli chłopi, mieszczanie i drobna szlachta. Bogaciły się tylko rody magnackie. Dochody skarbu państwa kurczyły się do rozmiarów uniemożliwiających utrzymanie liczącej się w Europie armii. Jak podają Andrzej Jezierski i Cecylia Leszczyńska w Dziejach Gospodarczych Polski w zarysie do 1989 roku, przeciętne obciążenie podatkowe mieszkańca Polski było nawet 300 razy mniejsze niż w Holandii czy Wielkiej Brytanii. Dlatego reformatorzy skupieni wokół króla Stanisława Augusta Poniatowskiego musieli sporo uwagi poświęcić także gospodarce. Ich staraniem najpierw właśnie z gospodarki wyeliminowano zgubne liberum veto, czyli zasadę, że nawet jeden poseł może nie dopuścić do uchwalenia nowego prawa. W 1775 roku przyjęto roczny budżet państwa. Wprowadzono powszechny podatek bezpośredni, tak zwany podymne, czyli od każdego domu z kominem. Warto wiedzieć, że wśród podatków pośrednich dominowały wtedy, mówiąc dzisiejszym językiem, akcyza od alkoholu, dająca aż 1/3 dochodów budżetu. A w 1786 roku wprowadzono skarbowy monopol tytoniowy, obok znanego już wcześniej monopolu solnego. 2 lata później, to jest w roku 1789, a więc już w trakcie trwania Sejmu Czteroletniego, uchwalono pierwszy podatek dochodowy w wysokości 10% dochodów brutto w dobrach prywatnych i 20% w duchownych. Jednak zebrano z niego niewiele ponad połowę zaplanowanej kwoty. Skarb borykał się więc z olbrzymimi kłopotami do kresu istnienia Rzeczpospolitej. Mimo to rozpoczęto budowę kilku dróg, w tym 2 przez bagna na Litwę i kilku kanałów łączących rzeki, bo transport rzeczny odgrywał wtedy dużo większą rolę niż dziś i większą niż ówczesny transport lądowy. Król miał wkład w powołanie mennicy w Warszawie, która biła dobre monety o wysokiej zawartości kruszców. Także w reorganizację Poczty Polskiej, która zaczęła wtedy funkcjonować w sposób na owe czasy nowoczesny. List z Warszawy do Drezna szedł 3 dni. Zaczął się przyspieszony rozwój manufaktur, przy czym rezultat w tej dziedzinie jest ostrzeżeniem przed wikłaniem państwa w bezpośrednią działalność biznesową. Tyzenhaus, który w imieniu króla, począwszy od 1767 roku, organizował w dobrach królewskich na Litwie manufaktury, inwestował z rozmachem i zatrudniał sowicie opłacanych fachowców z zagranicy. Tymczasem popyt na wyroby tych państwowych wytwórni okazał się niedostateczny i w roku 1780 Tyzenhaus stanął przed Komisją Skarbu Litewskiego, która obciążyła go długiem manufaktur, a one same w większości upadły. Ogółem w ówczesnej Polsce było 250 manufaktur, ale część z nich w dobrach magnackich nie produkowała na rynek, lecz na potrzeby magnata i jego klienteli. Jak oceniają historycy, przemysł polski był bardzo słabo rozwinięty na tle innych państw, choć w stosunku

wieku do pierwszej połowy XVIII wieku dokonał się postęp. Pierwszy rozbiór Polski z 1772 roku sprawił, że główny port Polski w Gdańsku znalazł się na terenie Prus. Wykorzystały one ten fakt do wojny gospodarczej z Polską, nakładając wysokie cło tranzytowe na nasze towary. W ramach tej wojny w Prusach fałszowano też polską walutę. Bodaj najważniejszą dla rozwoju kapitalizmu ustawą przyjętą w okresie Sejmu Wielkiego była ustawa o miastach z 18 kwietnia 1791 roku, nadająca nowe prawa mieszczanom, tak jak prawo nabycia ziemi, pełnienia funkcji urzędniczych i prawniczych, ale jeszcze nie nadająca im równych ze szlachtą praw politycznych i określająca prawa samorządu miejskiego, między innymi poddająca władzy samorządowej tereny w miastach należące do szlachty i duchownych, tak zwanej jurydyki. Tą samą konstytucję 3 maja, określającą władzę, kraje i ich relacje, przyjęto w atmosferze wielkiej politycznej awantury. Patrioci przygotowywali bowiem ten projekt poza Sejmem, aby nie był znany wrogom, w tym oczywiście ambasadą Rosji czy Prus. Wprowadzili go pod obrady Sejmu w czasie przewidzianym na inne dysputy, gdy wielu posłów konserwatywnych nie wróciło jeszcze do Warszawy po przerwie wielkanocnej. Nawet dla obecnych posłów nie wydrukowano zawczasu tekstu projektu. Marszałek Sejmu przyznał się do łamania procedur, ale jak powiedział, robimy rewolucję, wtedy regulaminy nie obowiązują. Sama konstytucja nic praktycznie nie mówiła o sprawach gospodarki. Przywracała w Polsce monarchię dziedziczną, znosiła liberum veto, wprowadzała nowoczesny podział organów państwa na ustawodawcze, wykonawcze i sądownicze. Potwierdzając uchwalone wcześniej prawa mieszczan, czyniła wyłom w feudalnym społeczeństwie stanowym, aczkolwiek nie dawała nic chłopom. Jak mówił jeden z architektów konstytucji, Hugo Kołłątaj, to był pierwszy krok. Po uchwaleniu zbioru praw politycznych zamierzano uchwalić konstytucję ekonomiczną i konstytucję moralną. Te jednak pozostały już tylko w sferze zamierzeń. Rok po uchwaleniu konstytucji 3 maja ponownie weszły do Polski wojska rosyjskie, a konsekwencją tego był drugi rozbiór Rzeczypospolitej w roku 1793. W 2 lata później nastąpił całkowity jej upadek.

Rozmowę o nowym porządku ustrojowym, czyli Konstytucji 3 maja na łamach tygodnika Solidarność z Andrzejem Nowakiem, historykiem i profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przeprowadziła Katarzyna Śliwa. Posłuchajmy. Dlaczego Konstytucja 3 maja była tak ważnym dokumentem? Na czym polegało jej znaczenie? Andrzej Nowak. Przede wszystkim stanowiła ona dowód na to, że Polska jest w pełni sił, gotowa żyć i rozwijać się zgodnie z rytmem nowoczesności. Kraj, który lokowany był gdzieś w czarnej dziurze europejskiego oświecenia, przez wrogą propagandę opisywany jako wcielenie ciemnogrodu, znalazł się nagle na czele zmian wprowadzających nowy porządek ustrojowy, społeczny, związany z częścią ideałów oświecenia. Zaś zarzuty formułowane przez propagandę mocarstw zaborczych przy wykorzystaniu opinii płatnych filozofów francuskich, takich jak Voltaire czy Diderot, którzy formułowali wtedy europejską opinię, jak dziś czynią to wielkie media, okazały się nieprawdziwe. Czego dotyczyły owe zarzuty? Mówiły o zacofaniu, o hołdowaniu przestarzałym i całkowicie nienadającym się do życia w ówczesnej oświeceniowej Europie wzorcom instytucjonalnym. Zatem konstytucja miała przede wszystkim znaczenie symboliczne. Pokazywała wolę Polaków pozostania nie tylko na mapie Europy, ale na mapie europejskiego oświecenia. Ponadto była to pierwsza konstytucja na kontynencie europejskim. Pierwsza przed uchwaloną kilka miesięcy później konstytucją francuską. Pytanie, czy tworząc ją wzorowano się na naszej konstytucji? Andrzej Nowak. Nie, ponieważ konstytucja 3 maja była kompromisem między wzorami płynącymi z Zachodu, a miejscową, unikalną tradycją polityczną szlacheckiego republikanizmu. Inne kraje tej tradycji nie miały ani takich uwarunkowań i kultury politycznej, gdzie 10% społeczeństwa miało prawo głosu, prawo weta i mogło wybierać władcę. Takie wolności nie istniały w żadnym kraju europejskim. Poza Polską dominował wzorzec ustroju oparty na władzy absolutnej monarchy. Czego wyrazem było uchwalenie Konstytucji 3 maja? Determinacji, dojrzałości czy przenikliwości? I odpowiedź. Jej powstanie pokazuje się najczęściej jako ustrojowy symbol przebudzenia po okresie marazmu w życiu politycznym, w duchu obywatelskim Rzeczpospolitej. Ale przecież tych znaków było więcej. Chociażby Konfederacja Barska, która pokazała, że państwo polskie nie chce znaleźć się pod obcym zaborem, czy potem obrady Sejmu 4-letniego. W żadnym innym kraju nie było wówczas takiej debaty politycznej. Tyle nie pisano i tak nie interesowano się sprawami politycznymi, jak w ciągu owych 4 lat w Polsce. To były tysiące broszur, 10-tysięczne nakłady wydawnicze, setki tysięcy czytelników. To dane całkowicie nieporównywalne z krajami ościennymi. Przykładowo w Rosji w tym czasie może kilka tysięcy osób abonowało czasopisma, rocznie ukazywało się raptem kilkanaście tytułów książek o tematyce politycznej. Podobnie było w pozostałych krajach ościennych. I pytanie to, dlaczego oni stali się naszymi zaborcami? Odpowiedź jest prosta. Oni mieli armię i ich było 3, a my dopiero armię próbowaliśmy zbudować, co zresztą miało być jedną z głównych reform Sejmu 4-letniego. Pytanie, było za późno? I odpowiedź, choćby był czas, to wokół nas istniały 3 najsilniejsze militarnie, oprócz jeszcze Francji, kraje europejskie. Nawet ze 100-tysięcznym wojskiem planowanym przez Sejm 4-letni, z takim położeniem geopolitycznym Polska nie miała dużych szans. Dysproporcja sił była zbyt wielka. I pytanie kolejne i ostatnie. Dlaczego po 1945 roku, dniu 3 maja, odebrano rangę święta państwowego? Andrzej Nowak. Wynikało to z faktu, iż kontekst uchwalenia Konstytucji 3 maja był zasadniczo antyrosyjski, wymierzony w naszego wschodniego sąsiada. Konstytucja z 1791 roku wieńczyła działania Sejmu 4-letniego, na który Katarzyna II zgodziła się tylko dlatego, że musiała wówczas prowadzić wojnę przeciwko Turcji i Szwecji.
ale jej zasadniczym celem, gdy tylko tamte wojny skończyła, było zgniecenie reform, z którymi się nie zgadzała. Wiadomo było, że reformy te są dokonywane wbrew Rosji i przeciwko Rosji, a ich uzupełnieniem miał być alians z Prusami. Choć to akurat nie było zbyt mądre posunięcie, środowiska patriotyczne dały się zaślepić nadziei, że Prusy gotowe będą poprzeć Rzeczpospolitą przeciwko Rosji. Oczywiście Prusy takiego zamiaru nie miały, a wracając do pytania, polityczne ostrze reform i konstytucji 3 maja było skierowane głównie przeciwko dominacji rosyjskiej nad Polską. A jak wiadomo, PRL na owej dominacji geopolitycznej wschodniego sąsiada się opierała.

Tu Polskie Radio Armii Krajowej Jutrzenka. Zapraszamy Państwa do wysłuchania relacji z Dnia Kultury Polskiej, który odbył się 2 maja 2012 roku w miejscowości Szaróweczka na Ukrainie.

0: niech już oficjalnie rozpocznie całe nasze spotkanie przewodniczący naszej wspólnoty polskiej Stowarzyszenia Asocjacja Nowe Życie.
1: Pochwalony Jezus Chrystus. W tę rocznicę beatyfikacji Jana Pawła II i jutro jeszcze w takie święto dla nas, Polaków, jakie mieszkają za granicą państwa Polska, Dzień Polonii. Bardzo cieszymy się, że my się trochę zebrali, chociaż połowa gdzieś na baraболі у нас в саді. Мецьковяни не дошли, може дуйду, не їме. Ну, ні, мовили, що бедзі у них теж пша, як і у нас. І вітаємо наших гостей з Польщі і наш заспіл Мазуречка від Ніпальних Хлазів.
2: Ja jako przedstawicielka zespołu z Polski witam także bardzo serdecznie wszystkich Państwa. Będzie to koncert poświęcony kulturze polskiej. Wystąpią panie recytatorki, które będą recytowały wiersze napisane przez siebie oraz kilka osób z chóru. Chór Kantata również działa w Warszawie. Ja ten zespół prowadzę. A dzisiaj kilkuosobowym składzie również zaśpiewamy kilka pieśni. Teraz zaproszę na scenę chór Mazureczka, który wykona pieśni pod tytułem Rozkwitały pąki białych róż, Ułani, ułani, malowane dzieci oraz Płynie Wisła, płynie.

0: Wstydź się, dziewczę, wstydź!
1: Teraz wystąpi pani Anna Caban, również w swoim własnym wierszu pod tytułem Biały Orzeł.
0: Polska to jak orzeł biały. Różne wojny nim targały, białe skrzydła poplamione czerwoną krwią były zniszczone. Ale biały orzeł silny był, wzbił się w górę z wszystkich sił i coraz wyżej, wyżej i coraz wyżej się wzbija i jak flaga biało-czerwona na wietrze wywija. Bo nasza flaga jest biało-czerwona, na niej biały orzeł, a na nim korona. To symbol, to duma, to Polska, nasz kraj. W nim żyć i umierać to honor i raj.
1: Teraz pani Krystyna Jóźwik, również w swoim wierszu pod tytułem Drżało serce.
2: Drżało serce Mazowsza, knieją oddane, przeczuwając, że rytmy życia wokół niego morze dźwięków wytoczą w miejscu, któremu echa natury były przypisane. I tak się rozleją w czasie i przestrzeni, historycznych progów dynamizm zarysują, wypełnią aż po brzegi dusze wrażliwe, zdolne w spontanicznym i wytrwałym dziele przeistaczać oblicze tej ziemi. Od preludium po wszystkich fantazji osnowę, od powstania imienia, choć wiknięcie zgliszczy, płynęły jak drżące fale pismy, ballady, symfonie, impresje przejmujące i skoczne sercu geniusza powierzając wymowę. To serce jak szumiące łany drżało, jak przydrożne wierzby, rozciągnięte łany, hipnotycznie w puls życia wsłuchane. To serce burzą emocji targane, w bólu i tęsknocie omdlewało. Dziś serce geniusza w sercu Warszawy spoczywa i słucha, jak królewskim traktem pomyka drżeniem serc władająca, zauroczeniem światu wodząca muzyka tkwiego ducha. To ucho zwykłe i niezwykłe chwytało dźwięki, by je zapisać. To serce zwykłe i niezwykłe biło rytmem barw życia, przemawiającym tak dobitnie, jak niekiedy cisza.
1: Teraz kończymy część poświęconą wyłącznie Polsce i przechodzimy do drugiej części koncertu, która będzie poświęcona zarówno Polsce, jak i Ukrainie, ponieważ za 2 dni będziemy obchodzić rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Stąd też w naszych występach, szczególnie w pieśniach, chcieliśmy w jakiś sposób nawiązać do tego wydarzenia. I wybraliśmy do śpiewania pieśni pochodzące w większości z tamtych czasów, czyli z końca XVIII wieku. I teraz właśnie jedną z takich pieśni zaśpiewamy i będzie to pieśń pod tytułem Kurdesz.

0: pytają, co to jest kurdeż.
1: To jest starodawny toast. Tak się nazywał kurdeż. A teraz pani Ania Caban w swoim wierszu pod tytułem Wrony.
2: Przyszła wrona do wrony. Chwalą swoje ogony. O innych wronach mówią krytycznie, bo uważają, że tylko im we wszystkim jest ślicznie. Ciągle kraczą i kraczą, jedna do drugiej coś plecie. Jak tu zaszkodzić tej wronie trzeciej? Czują się zagrożone, bo gawron odwrócił się od nich i poszedł już w inną stronę. Podstępne wrony przebiegłe były i trzecią wronę do siebie zwabiły. Wszystkie pióra jej wyskubały, potem z jej braku urody się naśmiewały. Wrony, wrony, wy teraz kraczecie, ale wy o tym jeszcze nie wiecie, że wszędzie głośno o was już mówią i niebawem też wam pióra wyskubią.
1: Pani Krystyna Jóźwik w swoim wierszu Wesele.
3: Mów do mnie, że kochasz. Powiedz, że szanujesz. Obudź tę iskrę, co nas ogrzeje. Może w tym, co ja zasmakujesz? Podaj mi uśmiech w płatkach róży, z kropelkami, co obiecują, że nie zgasną, gdy w twoich i moich oczach się ulokują. Twoje milczenie niech będzie szczere, jak nasze pragnienia, jak promień, co wybiega poza doświadczenia. Szron we włosach podaruje wesele, to srebrne, a nawet złote.
1: Zapraszam teraz chór Mazureczka do wykonania piosenki, na pewno przez wszystkich znanej i kochanej, Hej Sokoły.

To od razu piosenka Szła dzieweczka do laseczka.

0: zakończymy część polsko-ukraińską. A teraz przechodzimy do części koncertu, którą nazwaliśmy sobie wesołą, po prostu. I zapraszam teraz panią Annę Caban do swojego wiersza pod tytułem Babcie.
1: Czy posłuchać państwo chcecie, jak żyje babcia w nowoczesnym świecie? Nie jak babcia hen zasasów, tylko babcia nowych czasów. Dzisiaj babcia to kobieta seksy jeszcze. Nie jednemu sprawi dreszcze. Babcia jeździ na rowerze, buszuje w komputerze. Babcia wnuków dziś nie niańczy. Babcia śpiewa, babcia tańczy, na parkiecie tyłkiem kręci, babcia kusi, babcia nęci, przezroczystą suknię wkłada i nie myśli, że to może nie wypada. Chodzi w spodniach, jak panowie, dziś nie dziadek babci w głowie, lecz młodszego wypatruje, bo się babcia młodo czuje. I tak biega za króliczkiem, chociaż dobrze o tym wie, że dogonić nie da się. Dziękuję.
0: Aby zostać w takim lekkim nastroju, to teraz zaproszę do zaśpiewania piosenki Chciało się Zosi Jagódek. Chciało.

i Jasiowi wyjadła. Cicho przez płotek przelazła i Jasiowi wyjadła.

0: teraz zapraszam panią Krystynę Jóźwik do swojego wiersza pod tytułem Widok.
1: Jak wszyscy wiemy, nasz papież, kochany Jan Paweł II, kochał góry. I ten tytuł nawiązuje do gór. Gdy słońce blaskiem chmury przerzedza, wciąż wybielając ich kontury, prawdziwa radość spływa z nieba i jeszcze bardziej ciągną góry, gdzie pośród wzgórz doliny falujące, barwami traw, lasów koronami, do których czule uśmiecha się słońce, by każda chwila zawładnęła nami. Tak promieniście, jak szrono świcie, gdy się wydaje, że ciepłem darzy, srebrząc polany, pobudzając życie, zanim się wszystko inne wydarzy. Tak urokliwie, by wzgardziwszy czasem, magicznym chwilom w pełni się powierzyć i w naturalnej przestrzeni krasie, w niepodważalną wielkość życia uwierzyć.
0: I pani Anna Caban w monologu.
2: Jest to sanatoryjna przygoda. Wprost niemożliwe i nie do wiary, jak można szybko połączyć się w pary. Jedno na drugie zerka i już żarzy się jakaś iskierka. Blondyna ze złotym na szyi łańcuchem wdzięczy się do faceta z pokaźnym brzuchem. A jest ich wielu do wyboru. Są chude albo wypasione. Szkopuł w tym, że żaden nie zerknął jeszcze w moją stronę. Moje haki puste, niczym w pustym sklepie. Czuję, że przejdzie turnus i nikt mnie nie poklepie. Ja, ofiara losu, nie urody ani trzosu, siedzę sama na ławce i patrzę na te latawce, jak latają co wieczór na tańce. A mnie zapewne przyjdzie klepać różańce. Ale mam nadzieję cichą, że trafi mi się jakiś zdzicho i będzie w dobrym humorze, że wszystko przydarzyć się jeszcze może. No i jak wiadomo, turnusy są 3 tygodnie. 1 tydzień zleciał. No i trafił się z odzysku zdzicho. Jak idziemy na spacer, to ledwo dycho. Ale zdzicho ma inne walory. Portfel wypchany pełen w dolary. Choć czuję się przy nim jak szara mysz, przeganiam złe myśli. A kisz. I robię swoje. Bo źle jest samej na takim turnusie, lepiej we dwoje. Zdzicho się chwali, że ma pieniądze, ale ja czuję, że on ma na coś żądzę. Apetyt mu rośnie i rośnie, a u Zdzicha już nie po jednej wiośnie. Zdzichowi wiosen się nazbierało i czas by dziadkowi się ustatkowało, ale Zdzicho wciąż się zaleca, choć żaden żar już z takiego pieca. Nie pomogą zaloty ni pieniądze, by zaspokoić swoje chuci i żądze, bo nie może być ambaras, żeby dwoje chciało naraz. Więc Zdzichowi obiecuję i dobrze z tym się czuję. No i 2 tydzień przeleciał. Zdzichowi Mietek na imię było. Tak dobrze żarło i się skończyło. Skończyła się ze Zdzichem sielanka, bo Zdzicho ujrzał już nowe kolanka. Przysiadły się do nas zalotne kobiety, a te kobiety piękne. i młode były, mojego Zdzicha zauroczyły. I Zdzicho poszedł już w inną stronę. Niewielka strata, bo i tak miał żonę. Moral z tego taki jest, że mężczyzna jest jak zwierz. Polował, poluje, polować nie przestanie, póki serce nie ustanie. Dziękuję.
0: Teraz rozpoczniemy w pewnym sensie kolejną część, mówiącą o domu, o ojczyźnie, o trochę o rodzinnych stronach. Teraz zaproszę panią Krystynę Jóźwik do wykonania wiersza pod tytułem Naprzeciw.
1: Usłysz mą mowę, siostro, bracie, nie każ mi być niemym i ponurym. Wszak w tym samym czasie spoglądamy na ziemię i chmury. Pozwól mi wypowiedzieć, co czuję, i nie ręcz obojętnym spojrzeniem. Wszak życie pogrąża i oczarowuje, a my stykamy się z przeznaczeniem. Mych czynów zrozum wołanie, nie skazuj na potępienie. Wszak podążamy za wyzwaniem, które narzuca prawda lub złudzenie. Niech dialog rozszyfrowuje treści lub wymowa gestów pojednania, a sens ich niech się nie mści smutkiem samotności nietolerowania.
0: I pani Anna Caban w wierszu Prośba.
2: Panie, mój Panie, wszechmocny w niebie, naucz mnie, proszę, jak modlić się do Ciebie, żebym zawsze pokorną była i nigdy, mój Panie, Ciebie nie zdradziła. Naucz mnie kochać, naucz mnie miłości, naucz, jak żyć w tym świecie pełnym fałszu i ludzkiej słabości. Naucz mnie odróżniać dobro od zła i naucz mnie tak żyć, żeby nikomu przeze mnie nie spłynęła łza. Bo jestem jak marny pył, do walki z pokusą braknie mi sił. I błądzę w życiowej ciemności. Naucz mnie, Panie, Twojej mądrości.
0: Żeby pozostać jeszcze w nastroju takim domowym, zaproszę panią Walentynę do wykonania wiersza Wieś moja, niby Boga żłobek.
3: Wieś moja, niby Boga żłobek. Przy wjeździe brzezy się tam tulą i Kościół wita nas i z Tobą, ratując nas od zła i bólu. Mrugają w nocy go okienka, w dzień nam przyjemno słońcem świeci. Tam Bóg zaprasza do stajenki nas z Wami, wszystkich swoich dzieci. Jan Paweł wszystkich błogosławi, podniosszy w górę swoje rękę, i uczy wielbić Boga, chwalić, bo za nas cierpiał straszne mękę. Jak źródła lek ta czysta woda, tak na mnie działa moja wieś. Z podróży wracam do narodu i wspólnie śpiewam Bogu pieśń. Tu matka mnie pielęgnowała, zrobiłam swój ja pierwszy krok. Tu moje serce pozostało na zawsze, nie na jeden rok. Gdzie nasza wieś, tam niebo czyste i słońce jasne zawsze świeci. I woda smaczna i przejrzysta. Ta wieś najlepsza w całym świecie. Żebyście pamiętali, gdzie byli.
0: Chciałabym teraz zaprosić panią Marię Lubczak do wykonania piosenki.

0: Bardzo dziękujemy za wysłuchanie naszego koncertu i na zakończenie chciałabym zaprosić wszystkich do zaśpiewania pieśni Barka.
1: Pan kiedyś stanął nad brzegiem.

Ksiądz Andrzej Chinowski, kapłan diecezji warszawsko-praskiej, można by powiedzieć wypożyczony do diecezji kamieniecko-podolskiej z 20. rocznicą święceń kapłańskich. Jestem tutaj w Szaróweczce pierwszym proboszczem. Moi poprzednicy byli administratorami tej parafii. Parafia Szaróweczka jest położona bardzo blisko dużego miasta Chmielnicki. To są dosłownie przedmieścia tego dużego miasta. Mieszkańcy Szaróweczki są Mazurami i tak mówią o sobie Mazurzy. Przechowują tradycje, przechowują gwarę. Interesowali się tą wioską również profesorowie uniwersytetów w Polsce, badali tę gwarę. Marzeniem sioła jest polska szkoła. Na początku XXI wieku już nawet Senat RP obiecał wybudować taką szkołę polską. Potem wraz ze śmiercią marszałka Stelmachowskiego ta sprawa troszeczkę przycichła. W tej chwili ponownie jest zgoda na tę budowę. Jest ziemia, na której taka szkoła mogłaby być wybudowana. No, mieszkańcy pragną mówić po polsku. Oni czują się w ten sposób zintegrowani wokół właśnie języka polskiego. Czekali na księdza z Polski. Przede mną był przez 2 lata ksiądz Ukrainiec, także powitanie było bardzo serdeczne. Wręcz nawet nie pozwalają mi uczyć się języka ukraińskiego, bo boją się, że biskup mnie zabierze do innej parafii. W planach przy kościele miał być wybudowany park nowego życia imienia Jana Pawła II. To miał być obszar 2 hektarów. No tyle tylko, że obok kościoła teren jest znacznie większy, bo aż 7 hektarów. No i były poważne obawy, że zaraz za płotem parku powstaną jakieś puby, jakieś restauracje, jakieś motele i że w tym momencie rzeczywiście trudno będzie zachować sakralne miejsce w takim towarzystwie. No i zrodził się pomysł, żeby postarać się o całą ziemię zawalczyć i nie tylko park, w którym będzie można odpocząć fizycznie, będą ławeczki, będzie można pospacerować, posiedzieć, podumać, ale żeby również i postawić określone budowle, w których będzie można również odnowić się psychicznie i duchowo. Parafia liczy, no, do wiary katolickiej w tej chwili przyznaje się około, powiedzmy, 1200 mieszkańców wsi, to tak mniej więcej połowa. Jesteśmy w trakcie wykańczania kościoła, jakiegoś upiększania okolicy. Może własnymi siłami bylibyśmy w stanie w miarę w krótkim czasie spowodować, żeby ten 2-hektarowy park był już piękny i służył rodzinom, dzieciom, młodzieży, ale własnymi siłami, bez pomocy z zewnątrz, na pewno nie jesteśmy w stanie tego centrum wybudować. Począwszy od jakiegoś naprawdę dobrego, nowoczesnego projektu. Tutaj na Ukrainie nawet trudno sobie wyobrazić, co już jest w tej chwili standardem w Europie. Trzeba było jakiejś rady, no i kogoś, kto chciałby również wesprzeć to całe dzieło materialnie. Także gdyby ktoś wybierał się na Ukrainę, choćby nawet i na Krym, czy przejeżdżał po prostu przez Chmielnicki, bardzo serdecznie zapraszamy. Na razie, żeby odwiedzić, z całą pewnością znajdzie się miejsce przy stole i dobra kawa, a jak już to centrum powstanie, w planach są również i miejsca noclegowe i jakaś polska stołówka, tak żeby można było przyjąć nawet i większą grupę turystów czy pielgrzymów.

Wtem na horyzont hen czarny wypełza dal.

Wita Państwa na antenie rozgłośnia muzyczno-edukacyjna Jutrzenka. Jesteśmy starą rozgłośnią, która pojawiła się na antenie z chwilą ogłoszenia w Polsce w 1981 roku stanu wojennego. Pierwsza nasza audycja była komunikatem o wybuchu tego stanu i reakcją nań społeczeństwa polskiego. Została nadana po skonstruowaniu dwóch nadajników w ciągu 24 godzin. Nadajniki te o mocy 100 watów kluczowała otwartym alfabetem Morsa w języku angielskim pani Ewa Strzelecka. Nadawaliśmy na falach krótkich w dwóch pasmach częstotliwości morskich SOS. Zespół Jutrzenka w stanie wojennym był przede wszystkim zespołem naukowo-technicznym do projektowania i konstruowania mikroradiostacji dla Solidarności Podziemnej. Wykonaliśmy przeszło 2000 tych nadajników. Ponadto nadawaliśmy własne audycje o charakterze historycznym. Spikerem i redaktorem tych audycji była pani Augustyńska Latoszyńska. W chwili obecnej rozgłośnia nasza będzie miała charakter edukacyjno-muzyczny. Będziemy propagowali polską kulturę w różnych jej aspektach, polską muzykę i obyczaje. Będziemy przede wszystkim dbali o jakość słowa i dźwięku w eterze. Czeka nas bardzo trudne zadanie. Nie jesteśmy bowiem sponsorowani przez żadne ugrupowanie polityczne czy jakiekolwiek inne. Jutrzenka była i jest rozgłośnią dwóch pokoleń. Starszym nieść będziemy otuchę i doskonałej jakości stereofoniczne programy muzyczne. Młodzieży przywrócimy historię Polski i zmusimy ją do dostrzeżenia wartości wynikających z systematycznej edukacji.

Armia Krajowa ma dzisiaj dużą rozgłośnię radiową pod nazwą Jutrzenka. Jest to ta sama rozgłośnia i zespół z okresu stanu wojennego. Za każdym

0: Tym razem wyjście naszego w eter uruchamiam nadajnik. Jest mi przykro, że my starzy żołnierze z AK, którzy schodzimy niejako ze sceny, nie mamy w III Rzeczypospolitej takiego uznania, jakim mieli na przykład powstańcy 1963 roku w początkach II Rzeczypospolitej. Nie mamy nawet pozwolenia na nadawanie audycji. Byliśmy w eterze pierwsi w stanie wojennym. Dzisiaj chcielibyśmy jeszcze powalczyć o farę eteru nad Polską, o powrót naszych korzeni i kultury.
1: Mówił Zygmunt Kujawski, chirurg dowodzący szpitalami powstańczymi, żołnierz Armii Krajowej, pseudonim Brom.

0: 13 grudnia 1981 roku był czarnym dniem w całej Polsce. To, co zaczęło kiełkować, wspólne dogadywanie się, wspólne uzgodnienia, zostało brutalnie przerwane. Rozmowy zastąpiono karabinami i represjami, a ludziom zamknięto usta. Reżyserzy stanu wojennego pomylili się jednak. Przemoc bowiem rodzi bunt. Nie było więc spodziewanej uległości, ale organizowanie się społeczeństwa do samoobrony i do oporu. Nie było więc milczenia, ale jak grzyby po deszczu zaczęły pojawiać się podziemne pisma. Rozrosło się to potem i przekształciło, tworząc cały szereg poważnych wydawnictw prasowych i książkowych, działających nielegalnie, ale wydających wspaniałe książki, które w inny sposób nie miały szans ukazania się. W ślad za prasą pojawiły się również podziemne radiostacje. Pewnego pięknego wrześniowego dnia 1984 roku spotkałam na ulicy w Warszawie Andrzeja Cieleckiego, przyjaciela i towarzysza z okresu Powstania Warszawskiego. Od niego dowiedziałam się, że produkuje mini nadajniki radiowe wielkości znacznie mniejszej niż pudełko dla potrzeb podziemnych radiostacji. Miały one tą wyższość nad normalnymi, że mogło ich być bardzo dużo, że można było nadawać z każdego miejsca i że praktycznie były nieuchwytne. Andrzej wyprodukował ich ponad 2000 sztuk. Tego też dnia zaproponował mi współpracę w utworzonej przez niego radiostacji Jutrzenka. Oczywiście powiedziałam tak. Nie mogło być inaczej w sytuacji, gdy zalewało nas morze hałaśliwej, kłamliwej i oszukańczej propagandy. Było więc obowiązkiem mobilizować wszystkie siły i możliwości, by temu przeciwdziałać. Początkowo radiostacja nasza działała sporadycznie, komentując aktualne wydarzenia. Wkrótce jednak, nie rezygnując z tematów aktualnych, sięgnęliśmy do najnowszej historii naszego kraju. Szczególnym bodźcem do tego były wyjątkowo uroczyste obchody 40. rocznicy wyzwolenia w 1945 roku tragicznych ruin Warszawy przez Armię Czerwoną. W czasie tych obchodów tyle było sączonego kłamstwa, przeinaczania faktów, tyle peanów wdzięczności dla bratniego narodu i broni, że nie można było tego spokojnie słuchać. Było dla mnie koniecznością, wręcz nakazem, aby się temu przeciwstawić. Powstał wtedy cykl 16 audycji pod tytułem Sprawa Polska w czasie II wojny światowej w świetle pamiętników. Opracowany był na podstawie książki Stanisława Zabiełły pod tym samym tytułem, wydanej w 1958 roku na prawach rynkopisu. W pierwszej audycji z tego cyklu, nadanej 17 stycznia 1985 roku, powiedziałam: będziemy przypominać fakty mniej znane, zapomniane, przemilczane, szczególnie dotyczące naszych stosunków z Rosją sowiecką, ponieważ jest ona naszym najbliższym sąsiadem, ponieważ jej polityka tak bardzo, tak decydująco zaważyła na naszych losach, ponieważ uczyniła Polskę swoim wasalem. Robimy to nie dlatego, żeby jątrzyć, ale żeby te stosunki przez oczyszczającą prawdę. Nie ma innej drogi, ponieważ tylko prawda może być podstawą pokoju. Chcemy przyjaźni z narodem rosyjskim, podobnie uciemiężonym jak my. Chcemy dobrych sąsiedzkich stosunków między naszymi krajami. Gotowi jesteśmy przebaczyć to, co było, ale musimy domagać się, aby to umożliwiła z dotychczasowych praktyk.
1: 4.
0: Związek Radziecki musi zrozumieć, że lepiej jest mieć sojuszników, którzy są nimi z dobrej, nieprzymuszonej woli, którzy w tym sojuszu widzą także swoją rację stanu, zamiast zniewolonych, gotowych do buntu wasali. Potem przyszły następne cykle. Cykl 4 audycji pod tytułem Wstęp do realizacji Polski Sowieckiej oraz cykl 8 audycji pod tytułem Realizacja Polski Sowieckiej. Powstało również szereg innych audycji, aktualnych i nawiązujących do przeszłości w powiązaniu z bieżącymi wydarzeniami. Praca nasza odbywała się w prymitywnych warunkach, w mieszkaniu prywatnym, na nie najlepszym sprzęcie. Nagrywać musieliśmy nocą, ponieważ w innych porach hałasy z sąsiednich mieszkań, z podwórza i z ulicy uniemożliwiały nagrywanie. W sumie Radio nadała ponad 40, 15 minut. W podobny sposób pracowaliśmy nie tylko my jedni. O czymś to przecież świadczy. Świadczy o możliwościach, jakie są w polskim narodzie. Dzięki temu odnieśliśmy zwycięstwo, wielkie zwycięstwo. Dlaczego teraz nie możemy sobie poradzić? Dlaczego tyle nieuczciwości, tyle zacietrzewienia, tyle bałaganu? Znalazłam celną odpowiedź w wierszu Cypriana Norwida. Sukces Bożkiem jest dziś. On czarnoksięstwo swe rozwinął jak globu kartę. Ustąpiło mu nawet i zwycięstwo starożytne, wiecznie coś warte. Aż spostrzeże ten tłum u swej mogiły, aż obłędna ta spostrzeże zgraja, że zwycięstwo wytrzeźwia ludzkie siły, gdy sukces i owszem rozpaja. Niezależnie od obiektywnych trudności, jakie się przed nami piętrzą, zawiera się w tym wierszu wielka prawda. W pogoni za osobistym sukcesem, za władzą, za stanowiskiem, za pieniędzmi gubi się ten cel najważniejszy, jakim jest zwycięstwo w walce o rządną, gospodarną i zasobną Polskę. I słyszymy więcej wołania o prawa i przywileje, aniżeli mówienia o obowiązkach. A przecież, powtarzając za Norwidem, ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek.
1: Mówiła Jadwiga Augustyńska-Latoszyńska w stanie wojennym, lektor i redaktor naszej rozgłośni.

Raz w ciemną noc do pewnej wsi wszedł strzelec po kwaterze. Młynarki naraz spostrzegł drzwi, więc w

dam ci kwit, batalion nie zapłaci. Rozkwaterował się nad zuch, wypoczął należycie, a ja też dobrze pił za dwóch.

ci kwit, batalion niech zapłaci. A powietrze żyw, dziwna rzecz, młynarka ust nie szczędzi. Wszak po jedzeniu każdy wie,

Słuchają Państwo Radia Jutrzenka. Czekamy na Państwa opinie dotyczące naszego programu. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@radiojutrzenka.waw.pl. Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku www.facebook.com/radiojutrzenka.

Andrzej Bebłowski, weksylologia.pl. Flaga jest bardzo starym i rozpowszechnionym znakiem, i to znakiem zaszczytnym, znakiem reprezentującym jakieś narody albo mniejsze jakieś jednostki, powiedzmy miasta, zwłaszcza miasta portowe, dlatego że flaga jako taka pojawiła się już w starożytności w Chinach, ale w dawnych czasach Chiny były na tyle oddalone, że nie wpływały. Natomiast w Cesarstwie Rzymskim takim symbolem legionu rzymskiego było vexillum. Vexillum to jest znak na tkaninie rozpięty na drzewcu i to był znak danego legionu, dosyć dużej jednostki wojskowej. I to potem przeszło w średniowieczu na taki znak, nazywał się sztandarem i ten sztandar jakiejś grupy rycerzy z jakiejś ziemi był znakiem tego rycerstwa. On służył potem, że w czasie bitwy rycerze mogli się zbierać pod tym znakiem. Oczywiście władca miał również swój znak, który z czasem ze znaku osobistego danego władcy, księcia, króla, suwerena, przeszedł potem, został odczytywany jako znak całego kraju.

słowa orzeł biały należy traktować jako nazwę własną herbu i pisze się z dużej litery. Duże O i duże B, prawda? Orzeł biały to jest nazwa herbu. I już w końcu ubiegłego stulecia obchodziliśmy 700 lat tego znaku jako znaku Królestwa Polskiego. Oczywiście orzeł był znany jeszcze wcześniej, ale nie był może traktowany jako znak całego Królestwa Polskiego. Zresztą różne losy były na początku naszej państwowości. No i oczywiście głowa państwa, dawniej król, miał ten herb widoczny na chorągwi. Król Władysław Jagiełło miał bitwę pod Grunwaldem na sztandarze tego orła białego. Później Rzeczpospolitej Obojga Narodów był herb czteropolowy. Na pierwszym i czwartym polu był orzeł biały, a na drugim i trzecim była pogoń litewska. Oczywiście sztandary nie są obiektami trwałymi i niestety nie dochowały się do naszych czasów, ale mamy dokładne opisy tych chorągwi, które wystawiane wisiały po bitwie pod Grunwaldem w katedrze wawelskiej, no ale z czasem po prostu ulegały różnym uszkodzeniom. W ciągu wieków rozbiory w ogóle już dokończyły dzieła. A jeśli chodzi o stronę przeciwnika, to mamy nawet rysunki przez ówczesnego malarza rysowane, także przechował się do naszych czasów egzemplarz książki pod tytułem Banderia Prutenorum, notabene wydawany wielokrotnie przez różnych badaczy

flaga jako taka masowo używana, narodowa, jest pomysłem stosunkowo niedawnym. No, pierwsze takie, można powiedzieć, że z czasów rewolucyjnych pojawiły się flagi. Właśnie rewolucyjna Francja wprowadziła ten swój trójkolor. Natomiast flagi jako takie zawsze powiewały na statkach handlowych. Statki handlowe, czy też wojenne, no, musiały jakoś swoją narodowość, swoją przynależność państwową określić. I na każdym statku był znak. I nawet dawne mapy morskie, które pokazywały styk wybrzeża morskiego z morzem, często właśnie były na takiej mapie rysowane flagi. To Portugalczycy wprowadzili ten zwyczaj rysowania takich map i dlatego nazywamy je portulanami. I po takich barwach wywieszanych na statku można było się zorientować, do kogo należy.

Polska też miała swoją banderę, zanim jeszcze flagi na lądzie były używane, to była flaga czerwona z białym orłem. Tak było w przedrozbiorowej Polsce. Oczywiście w czasach zaborów nie można było używać barw narodowych. Ani w zaborze rosyjskim, ani w zaborze pruskim ta symbolika państwowa mogła się jeszcze ukazywać w zaborze austriackim. Ale też dotyczyło to głównie herbu, a nie flagi. Flagi nie były szeroko używane jeszcze wtedy. Także w czasie I wojny światowej, kiedy ludność patriotycznie nastawiona chciała jakoś demonstrować, to nie bardzo właściwie dokładnie wiedziała, z jaką flagą ma występować. I często to były czerwone płachty z aplikowanym dużym białym orłem. Po prostu tak sobie wyobrażali flagę polską. No ale wtedy właśnie w tych latach I wojny światowej już skonkretyzowała się myśl, że flaga będzie biała-czerwona, dwa poziome pasy. I to też wtedy dopiero właśnie po wojnie, w 1919 roku, zatwierdzono, że górny pas ma być biały, a dolny czerwony. Bo jeszcze w czasie I wojny światowej to nie było wiadomo, a Austriacy jako górny pas dawali barwę tarczy herbowej, a na dolnym było barwa godła, czyli w tym wypadku białego orła, czyli tam były odwrotnie. No ale tak jak powiedziałem, już Polska odrodzona, Sejm uchwalił w sierpniu 19 roku proporcje flagi 5:8, także nie dwa razy dłuższa niż szeroka, ani nie półtora, tylko tak właśnie pomiędzy, podobnie zresztą jak w Szwecji. I górny pas biały, dolny pas czerwony. I to jest flaga narodowa i od tamtej pory nie ma już wątpliwości, że taka ma być i taką Polacy używają.

okresie międzywojennym flagi były wieszane na domach w dni świąt państwowych. A więc 3 maja, 15 sierpnia, 11 listopada. To były dni, wszyscy w zasadzie o tym wiedzieli, wszyscy byli na to nastawieni, że na każdym domu będzie wywieszona flaga. I tak było. W czasie okupacji niemieckiej, a na części polskiej i rosyjskiej, pokazywanie barw narodowych było surowo zakazane i to się mogło kończyć nawet śmiercią. Więc to była taka wielka przykrość dla Polaków, wielka zadra, że nie mogli pokazywać swoich barw, chociaż wszyscy te barwy w sercu swoim nosili, można powiedzieć. Także w 1945 roku, jak już Niemcy odeszli, były wywieszone już flagi biało-czerwone na domach, to powodowało wielkie wzruszenie wszystkich ludzi, wszystkich uczestników tych zebrań, tych spacerów już w odzyskanym kraju. Ale na przykład ciekawostką taką jest, że jeden Polak, który został zabrany na roboty do Niemiec, którejś niedzieli wyszedł do miasta i się przeraził. Na wszystkich domach były flagi biało-czerwone w Niemczech. Okazuje się, że to była flaga akurat miejska, tego miasta, w którym on był i czuł się zadowolony, że polskie barwy wprawdzie w innym charakterze, ale tam były pokazywane.

przyszła Polska Ludowa i były lansowane barwy czerwone. Związek Radziecki bardzo chciał wpoić taką grupową przynależność do swojego obozu, że lansował flagi czerwone. Z tym, że to w różnych krajach było różnie. Na przykład w Czechosłowacji tam nie wystarczała czerwona flaga. Tam flaga musiała jeszcze mieć sierp i młot i gwiazdę. Tego w Polsce od Polaków nie wymagano. No, ale prawdopodobnie dlatego, że Polacy wszyscy pamiętali 1920 rok i obronę przed agresją bolszewicką, więc u nas już dopuszczali flagi biało-czerwone i w święta państwowe, a tutaj zredukowano święta państwowe, jeśli chodzi o 3 maja i 11 listopada, natomiast świętami państwowymi był 1 maj i 22 lipiec, tak zwane wyzwolenie, prawda, ogłoszenie manifestu PKWN-u. To były święta i wtedy flagi biało-czerwone można było wywieszać, ale w odpowiedniej proporcji do flag czerwonych. Tak, żeby flagi narodowe nie przyćmiły koloru czerwonego, który był ważniejszy w tym wypadku. I to było egzekwowane, jeśli chodzi o budynki użyteczności publicznej, państwowe, czy też w osiedlach mieszkaniowych dozorcy mieli, administratorzy mieli odpowiednie rozkazy dawane przez komitety dzielnicowe. Natomiast flagi biało-czerwone w PRL-u były szeroko okazywane już bez tych flag czerwonych jedynie w dniach tak zwanych wyborów. A więc co kilka lat, gdy było głosowanie, wtedy były właśnie flagi biało-czerwone, wtedy orkiestry wojskowe grały melodie legionowe. No to było takie kokietowanie narodu.

całkowicie te kosze stały na ziemi i te flagi niemalże dotykały ziemi. Flaga nie może dotykać ziemi. Poza tym powinna być wyżej niż, nazwijmy to, ręce jakiegoś chuligana albo człowieka, który nie ma wyrobionego szacunku dla barw narodowych. Flaga powinna być otoczona szacunkiem i odporna na jakieś znieważenie. A taka flaga wywieszona nisko, to można ją ukraść, można ją jakoś niewłaściwie potraktować. Także to nie był szczęśliwy wynalazek Polski Ludowej.

tej chwili traktuje się, że obywatel ma prawo podnosić flagę wtedy, kiedy chce. Oczywiście w dniu świąt państwowych i obchodów państwowych powinien wywieszać, ale może wywieszać też w inne dni. I nawet wybór dnia święta flagi 2 maja jest właśnie troszeczkę z tym związana, bo w Polsce Ludowej PRL-u nie wolno było wywieszać flag wtedy, kiedy się chce. Trzeba było 1 maja wywiesić, a potem, ponieważ święta 3 maja się nie obchodziło i było raczej takie trochę jakby tępione, wobec tego władze bardzo starannie zwracały uwagę, żeby po 1 maja flagi znikały. To nawet chodziły takie patrole milicyjne i do właścicieli czy dozorców domów stukali, jeżeli flaga wisiała, że już 1 maja minął i trzeba zdejmować. Właśnie tego 2 maja, żeby przypadkiem do 3 nie dotrwały. No ale to było różnie traktowane. Często to byli milicjanci wyciągnięci, prawda, z zabiurek, z różnych komend, którym nie bardzo pasowała ta służba i dawali się na przykład nabrać na taki wybieg, że nie zdejmuję tej flagi dlatego, że czekam na 9 maja, kiedy są obchody dnia wyzwolenia, zakończenia wojny światowej. No i wtedy łaskawie zezwalali, jeżeli to chodziło o 9 maja, prawda? Że nie żądali zdejmowania jej.

Sama idea święta flagi to jest takie troszeczkę naśladownictwo tego, co na Zachodzie jest. W wielu krajach Zachodu święto flagi narodowej istnieje. To jest taki wzór, który poszedł za zwyczajem amerykańskim. No, w Ameryce flaga jest bardzo czczona, nawet może bardziej niż u nas, dlatego że tam flaga amerykańska jest jedynym znakiem, który łączy i spaja wszystkich obywateli amerykańskich. Społeczeństwo amerykańskie to jest zlepek różnych narodów europejskich i amerykańskich. No, północnoamerykańskich obywateli to jest raczej znikoma ilość rdzennej ludności. Natomiast z południowej Ameryki wielu emigrowało na północ. Także flaga amerykańska jest tak takim symbolem, który łączy naprawdę wszystkich, i tam ta flaga jest nie tylko flagą narodową, ale jest również i banderą dla statków zarówno cywilnych, jak i wojennych. A w wielu krajach to są trzy różne wzory flagi, chociaż podobne do siebie.

Jeśli chodzi o flagę narodową, to jest jeden tylko wzór, flaga biało-czerwona, pas górny biały, pas dolny czerwony i proporcje całej flagi jest jak 5 do 8, czyli powiedzmy, jeżeli szerokość flagi przyjmiemy za 1, niezależnie od tego, czy to metr, czy sążeń, czy stopa, czy jakikolwiek jednostka, to długość flagi jest 1,6 tej szerokości. I to jest w ustawie określone jako 5 do 8. I flaga polska mogłaby być ich banderą, ale nie zupełnie mogła być, dlatego że barwy biało-czerwone już były stosowane w XIX wieku jako flagi pilotowe w wielu krajach. Zazwyczaj pochodzący z Anglii, ale Anglia miała interesy na całym świecie wtedy, więc na całym świecie te małe łódki, stateczki pilotowe i stacje pilotowe używały biało-czerwonej flagi, która jest dosyć takim wyraźnym znakiem. I dlatego też jak Polska odrodziła się w 1918 roku, bandera na statkach nie mogła być biało-czerwona, musiała się odróżnić jakoś od tych barw biało-czerwonych, które były już na morzu stosowane. I wtedy dano na biały pas jeszcze orła, tarczę z orłem na środek białego pasa i taki jest wzór bandery. A bandera wojenna jest taka sama jak ta cywilna, tylko jest dłuższa o takie dwa ogony. Zarówno pas biały jest ścięty skosem, jak i czerwony na dole. Takie dwa ogony ma.

0: Polska!
1: Jeśli chodzi o żałobę narodową, tak żeby każdy obywatel czuł się w prawie czy w obowiązku do opuszczenia flagi do połowy, to zwykle prezydent wydaje rozporządzenie na dni żałoby narodowej i wtedy wiadomo, że flagi są opuszczone do półmasztu, no a flagi takie zatykane na drążku na domach ukośnie do pionu ściany przewiązuje się kirem zwykle, bo to tam nie ma możliwości opuszczenia do połowy masztu, więc po prostu wstążkę czarną się przewiązuje u końca tego drążka.
2: Tam, gdzie nawet ptaki

aby się żyło, dosiada swojej biedy. Na gorsze się zmieniło. Byle się bracie nie dać, byle się dzień przewalił i drzwi za sobą zatrzasnąć. Dzieciom ze skrzydeł ocalić małego piórka jasność.

0: Tu Polskie Radio Armii Krajowej Jutrzenka. Przenosimy się teraz na warszawski Grochów, gdzie od ponad dekady pani Barbara Czajkowska na czas prowadzi niewielki punkt krawiecki produkujący flagi.
1: A w tej chwili robię na indywidualne zamówienie flagę z krzyżem na środku w kolorach narodowych. To znaczy na białej części flagi mają być czerwone ramiona krzyża, a na czerwonym białe. W starym stylu ma być ta flaga. Klient mi wytłumaczył, o co mu chodzi, no i powiedział, że nikt mu nie chce się tego podjąć i zrobić. Posiedziałam, pomyślałam, coś wymyśliłam, a efekty będzie widać dość niedługo, czym dobrze wymyśliłam, bo to jest praca też taka, no, twórcza. Bo to jest wyjątkowo udziwniona flaga, nie taka klasyczna, tylko wyszukana.

żeby ładnie się odznaczała biała barwa na czerwonej, no to trzeba białą tkaninę czymś podkleić, żeby nabrała takiego wyraźnego wyglądu, że to jest białe, a nie szare, bo wiadomo, położymy białą tkaninę na czerwonej, no to się robi taka bura i trzeba dać podkład pod to. Teraz będę zszywać właśnie krzyż. Ale mówię, jest to dosyć czasochłonna produkcja tej flagi, zwłaszcza, że tego typu flagę robię pierwszy raz. Ta maszyna jest maszyną przemysłową, leciwą. Łucznik, tak jest. Podejrzewam, że ona była produkowana pod zamówienie firmy, której już dawno nie ma, a nazywała się Ambasador. Starsi warszawiacy to wiedzą, że to już dawne czasy, ale maszyna działa do dziś dnia. Jestem z niej bardzo zadowolona. Sama jestem ciekawa, co mi z tego wyjdzie.

pół krzyża dopiero. Krzyż jest na dwie strony, ale to jest jeszcze daleko do końca. A teraz trzeba będzie umocować te dwa krzyże po przeciwnych stronach flagi, przymocować i tak jak wymyśliłam, trzeba będzie po prostu gęstym ściegiem je nahaftować. Także no, jest to jeszcze daleka droga do końca, taka niepewna, no ale mam wrażenie, że ten efekt będzie jednak dobry, taki jak zaplanowałam. Trzeba wszystko równiutko przypiąć. Zaczyna to fajnie wyglądać. Powiem szczerze, że zaczyna mieć to jakiś obraz. Musi być bardzo gęsty szaf, który nie dopuści, żeby się to strzępiło. Bo tu przy tych załamaniach, zakrętach dodatkowe jakieś podwinięcia spowodowałyby, że byłoby bardzo grubo. Teraz to już muszę gęściutko upinać, żeby mi się nic nie przesunęło, bo stopka maszyny ma tendencję do spychania tkaniny, w związku z tym to musi być dobrze pomocowane, żeby było stabilne. Tamta maszyna jest wieloczynnościowa i ma taką funkcję, która mnie akurat teraz interesuje, czyli obrzucanie zygzakiem. Teraz musi być próba generalna i dopiero... Jeszcze spróbuję ściek, może szerzej, może węziej, bo też trzeba dopasować. Porównania. No i chyba ten ściek będzie najlepszy. O, proszę, taki gęściutki. Będzie dobrze trzymał. Chyba nie byłoby źle. Mocny, ścisły, gęsty. No i dobrze, produkujemy.

Nie jest to łatwe tutaj ładnie wyrobić te wgłębienia tych ramion krzyża, no ale muszę się postarać. Tylko spróbujemy wyciąć i zobaczymy, jaki będzie efekt po wycięciu. Teraz się trzeba przenieść do żelazka i zobaczymy, co wyszło tak, a co nie tak, jakby się chciało.

powiem szczerze, że mam ochotę część wyciąć i sprawdzić, jak to będzie wyglądało po wycięciu. I teraz to jest praca jak dla Kopciuszka z bajki, czyli bardzo uważnie trzeba wyciąć te zbędne warstwy materiału, żeby nie uszkodzić tła. No coś zaczyna być widać, prawda? Ja sobie tu się wetnę. Zaczynają być te kształty wyraźne. No to jeszcze trzeba będzie przestrzec, a tak powolutku przy samym. Bardzo subtelnie, żeby nie robić, nie narobić dziur. A nożyczki są bardzo ostre, więc trzeba mieć do tego też tak i spokój, i cierpliwość.

0: Mówi Polskie Radio Armii Krajowej, Jutrzenka. Witamy Państwa serdecznie w trzeciomajową rocznicę ważnego historycznego wydarzenia. Jest ono wielkim osiągnięciem autentycznie polskiej myśli politycznej. Mamy prawo być z niego dumni. Zapraszam więc Państwa serdecznie na audycję z tym wydarzeniem związaną.
1: Ustawa rządowa w imię Boga w Trojcy Świętej Jedynego. Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia Konstytucji Narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzonym, chcąc wraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucją uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie prawem przepisanym, wyraźną wolą swoją, nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu. Do której to konstytucji dalsze ustawy Sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają. Stanisław August, z Bożej łaski i woli narodu, król Polski. Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czerniechowski. Wraz ze Stanami Skonfederowanymi w liczbie podwojonej, naród polski reprezentującymi.
2: Te słowa czytamy w preambule do Konstytucji uchwalonej 3 maja 1791 roku. Przez wiele lat rocznica tego wydarzenia była spychana w cień obchodów pierwszomajowych. Mało tego, był czas, kiedy uroczyste jej obchodzenie było zakazane. Przeszkadzało bowiem i przeczyło tezie, że w owym czasie Rzeczpospolita tylko nierządem stała. Zarzucano twórcom Konstytucji Majowej, że jest ona, cytuję, spektakularnym aktem sarmackiego demokratyzmu, ograniczonego ciasnymi ramami szlacheckiego sposobu myślenia i szlacheckiej mentalności, że jest połowiczna w traktowaniu kwestii społecznych i umiarkowana w działaniach reformatorskich. Swego czasu na konferencji prasowej rzecznik rządu Jerzy Urban z okazji, nie pamiętam już której, trzeciomajowej rocznicy powiedział: w związku z obchodami 3 maja chciałbym poczynić pewną dygresję i odnieść się do niedawnej wypowiedzi prezydenta Reagana do Kongresu Polonii Amerykańskiej. Powiedział on, że gdyby Polska urzeczywistniała ideały Konstytucji z 1791 roku, które to ideały wcieliła w życie Solidarność, To stanowiłaby wzór dla innych państw i narodów. Myślę, że dla każdego Polaka, który chodził chociażby tylko do szkoły podstawowej, takie stwierdzenie musi wydać się śmieszne. Ideały Konstytucji 3 maja, w swoim czasie rzeczywiście postępowe, nie mogą funkcjonować dziś jako aktualna dyrektywa, po prostu dlatego, że zrealizowane zostały już dawno temu. Koniec cytatu. Myślę, że my także i dziś nie doceniamy w pełni przesłania, jakie nam niesie to ważne doświadczenie historyczne. A ja bym bardzo chciała, żeby nasi politycy wykazali się równą tamtym reformatorom dojrzałością i realizmem politycznym, równą konsekwencją w działaniu i równym patriotyzmem. Wartość bowiem Konstytucji 3-majowej tkwi nie w tym, czy jest ona dziś aktualna, bo oczywiście nie jest, ale w postawie i działaniu jej twórców, w naczelnej idei, jaka im przyświecała, na prawie Rzeczpospolitej. Sama Konstytucja to nie wszystko. Jest ona tylko pewną syntezą, ukoronowaniem przemian zapoczątkowanych znacznie wcześniej. Myślę tu o sprawie zasadniczej, o reformie i rozwoju edukacji narodowej, o Collegium Nobilium, czyli Stowarzyszeniu Szlachetnych, sławnej uczelni założonej przez Stanisława Konarskiego, o zreformowaniu i unowocześnieniu przez niego szkół pijarskich, o Szkole Rycerskiej, o działalności Komisji Edukacji Narodowej, o reformie Akademii Krakowskiej i Wileńskiej, o rozwoju sieci szkół. Nowoczesny program nauczania i głęboko patriotyczne wychowanie w nowych, zreformowanych szkołach przyczyniło się do wykształcenia licznej kadry ludzi nowocześnie myślących, odpowiedzialnych, o dużej dojrzałości obywatelskiej, dostrzegających zagrożenia, jakie istniały w sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej Polski. Ludzi nauki, myślicieli, pisarzy, poetów, publicystów i reformatorów. To ich wieloletnia praca nad kształtowaniem opinii publicznej przygotowała grunt pod dokonane reformy i zapewniła poparcie większości coraz bardziej świadomego społeczeństwa. To wśród nich dojrzewała nowoczesna, reformatorska, niezależna myśl polityczna, która zrodziła pierwszą w Europie, a drugą po amerykańskiej konstytucję, jako dokument i wynik polskiego oświecenia. To oni wreszcie potrafili zjednoczyć zwolenników reform, wykazując się realizmem politycznym, dynamizmem działań, umiejętnością doboru właściwych środków i metod działania. Wreszcie dokonanie reform odbyło się w sposób bezkrwawy, bez ofiar i terroru, jak to działo się we Francji. W ten sposób właśnie Polacy pokazali całej Europie właściwą drogę reform i przemian społecznych. Tylko zdrada i interwencja obcych wojsk sprawiły, że reforma państwa została przerwana. Pozostało przesłanie, które owocowało w czasach niewoli zachowaniem polskości i upartą walką o niepodległość. Trzeba, żeby to przesłanie sprzed dwóch wieków, które trudno przecenić, wzięli sobie do serca nasi przywódcy, a także każdy z nas. Tego najbardziej naszej ojczyźnie potrzeba. Stoimy bowiem przed ogromnym zadaniem i przed wielką szansą, którą możemy wykorzystać, ale którą możemy również zaprzepaścić.

Ignacy Krasicki, pieśń na trzeci dzień maja. Wyższym nad nieba wzniosły majestatem, Boże, co raczysz zawiadować światem i dobrodziejstwy, czym jesteś objawić. Pozwól się sławić. Lud twój, lud braci, znęka na niegdyś marnie, wesół do twego kościoła się garnie. Przyjm na ofiarę opatrzności święta stargane pęta. Daj użyć, coś dał, w pokoju i zgodzie. Daj ducha rady i męstwa w narodzie. Podległość rządną, w swobodzie wstrzymałość, w działaniu trwałość. Niech łaski twojej będzie uczestnikiem król, radny, rycerz, mieszczanin z rolnikiem. Dotąd, gdy większą szczęśliwiąc swobodą, tyś nam nagrodą. Panie, jeśli o dary prosić się nam godzi, pozwól, niech się kochanej ojczyźnie powodzi. Niech wiedzą, co ją gnębią przez swoją zuchwałość, że gdzieś ty tam wzrost, szczęście, ozdoba i trwałość.

Ignacy Krasicki. Święta miłości, kochanej ojczyzny. Czują cię tylko umysły poczciwe. Dla ciebie zjadłe smakują trucizny. Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe. Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny. Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe. Byle cię można wspomóc, byle wspierać. Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać.

Ignacy Krasicki. Szczęście to jest dla narodu, kiedy nauki kwitną, a uczeni są w poważaniu. Szabla kraje rozpościera, ale pióro je istoczy. Moc dzierży, wzmacnia, zabiera, lecz rozum otwarza oczy. Sławny triumf, co zadziwia, większy ten, co uszczęśliwia.

Bukiety wiejskie, jak wiadomo, wiązane były wzwyż i stromo. W barwach podobne do ołtarza, kształt serca miały lub wachlarza, albo palety. Z niej to kwietnej kolory brał Bohomas świetny, Rafael Rawy i Studzianny, kiedy ku czci najświętszej panny malował uczuć swoich kwiaty w tonacji bladej, choć pstrokatej. Ja nie o wiechciach z byle chwastu, stawianych na werandzie, na stół. Nie o wiązankach z kwiatów polnych, może i wdzięcznych, lecz dowolnych. Nie o naręczach specjalności wiochen i starszych dam rozwianych, noszących je dla wykazania polskości swej lub niewinności. Ja o bukietach z kunsztem, ładem, z przewodnią myślą, ładem,

jak coraz nową barwą plami, przeplata, więzi i zamyka. Znów kładzie, przewiązuje, ściąga, palcami jak na drutach robi i rośnie wizja półokrągła. On wzmacnia ją, przystraja, zdobi. Śledzi spod gęstych brwi oczyma, jak pełznie w górę klombik pnący, a taśmę łyka w zębach trzyma. Milczek surowy, bo trwożący. Patrz, znowu wybrał, odgryzł, wstawił, naprzejmy chwycił i przewinął. Łyczaną ściśnił pępowiną i świeżym rzutem pojaskrawił. Tu tknął, tu przetknął, tutaj przytknął. A bukiet zaraz się odezwał, rezedą szepnął, różą krzyknął, westchnął, pokiwał się i przestał. Więc on palcami po bukiecie przejechał się jak falistym musnął go pasażem. I wtedy do góry go nogami łodygi chlasnął nożycami, że aż omdlały pod żelazem. Aż dreszczem poszło przez ogrody, aż pobladł w grządkach lód pstrokaty. Więc mistrz nabiera do ust wody i opryskując cuci kwiaty. Jakiż to bukiet? Zaraz służą opisem ścisłym. Najpierw róże. Nie karminowe, kosmetyczne. Róże królowe, poetyczne. Pragnące pachnąc, uszczęśliwić, z łodygą jak balowa kibić. Metr wysokości, płatki rżnięte, w krwawym koralu zawinięte, róże hiszpanki feudalne, nieopisanie seksualne, przy których by sam Rubin pobladł, z jakimi na bajeczny obiad przychodził bogacz pełnokrwisty, lewandą woniejący ogier, do giętkiej i wysokonogiej panny anieli, smutnej, czystej, szarojedwabnej, no i z tymi wargami z lekka mięsistymi, którymi po koniaku ciemnym i mocnej kawie na wanilii chwytała róży płomień silny i warg Alfreda smak korzenny. Piękna aniela, utrzymanka, tańczyła na stołecznej scenie. Przychodził do niej po natchnienie ktoś inny jeszcze prócz amanta. Marny wierszopis, neurastenik, z dziurami w płucach i w kieszeni. Jest właśnie teraz zły, pijany i patrzy w róże wzrokiem szklanym, patrzy nie widząc. Pije koniak i młotem żar mu wali w skroniach i wie, bez róż, że ją zabije. Czy dziś, czy jutro, czy za tydzień, choć nie wie nic i róż nie widzi i ciągle tamten koniak pije. A róże niezauważone, jak rany jątrzą się czerwone, osypujące pierś kochanki, pięknej anieli, utrzymanki. I oto krwi morderczej kurzem już dymią gorejące róże. Jak dziś, jak jutro, jak za tydzień, żegna się i do Adrii idzie. Ja też tam siedzę z moją żoną, bardzo daleko zapatrzoną, i patrzy na nas krwisty, brwisty, pijący przy stoliku whisky i puszcza z gęby kłęby dymne. A w kłębach widać czerwonawe płatki od blasków, prawie krwawe, i huczy nad pijackim hymnem. Więc to nie takie róże, inne. W bukiecie wiejskim, jak wiadomo, róże są skromne, bo po domu nie tkwią w kryształach na wystawie, za lśniącą taflą szkła w Warszawie, nie sterczą swą łodygą długą, jakby połknęły jedna drugą. Bez aspiracji do salonu, bez wywodzenia się z saronu, bez dąsów, pąsów i purpury, nie zadzierają głów do góry. Jak porzucone narzeczone, trzymają główki opuszczone, a oczy wznoszą i tak trwają, i spoglądając, przepraszają. Owe z cieplarni

emigrantki, sztamowe biedne familiantki. Nie są wyniosłe ni zawistne, lecz dobroduszne, dobrolistne, gęste i niskie, krasne, kraśne, zawsze z żółtawym proszkiem w środku, dobre przy bluzkach u podlotków lub w szklance. Takie róże właśnie, a woń kwiatowej mają wody. Świeże jak w mojej łodzi młodej, kwietniowy dyngus na Piotrkowskiej i uśmiech Zosi Opęchowskiej. Gdzie jesteś dziś, dziewczyna śliczna, o dwóch warkoczach wyzłoconych, na pierś wzdłuż ramion przerzuconych, smukła i smagła i pszeniczna? Miodna, dysząca plonem pszczelnym i wiatrem w zbożu pochylonym i wczesnym na wsi dniem niedzielnym, gdy kolorowe, krochmalone, krajkami szumiąc wzorzystymi, ścieżką przydrożną idą z sioła kwietne dziewczęta do kościoła. Z oczyma niebu odjętymi i chabrą inowłockiej ziemi, choć wystrojone, idą boso. Trzewiki na ramionach niosą, wcześnie na świecie i po łące świeżości płyną parujące. Ja, siadłszy na zwalonym drzewie, patykiem w pniu żywicznym grzebię. Wyciągam bursztynowe pasmo, w nitkę wciąż cieńszą, aż pajęczą. Las pachnie mocno, kwiaty brzęczą. Zamykam oczy, jak w nich jasno. Otwieram oczy, co to, o czym? Urwana nitka, gdzie warkocze, gdzie echo napiętego rymu? Gdzie wiersz, gdzie sen?

0: 3 maja, w 216. rocznicę uchwalenia pierwszej europejskiej konstytucji, tłumy warszawiaków i turystów przybyły do Parku Łazienkowskiego na festyn zorganizowany przez Warszawski Urząd Miejski. W cieple wiosennego słońca, które nas nie zawiodło, możemy cofnąć się 200 lat wstecz i przypomnieć sobie wydarzenia, które zmieniły historię Polski.
1: Mieszkaliśmy w niewielkim domku w otoczeniu pełnym zieleni na skraju miasta położonym. Nasze dzieci nauczyły się porozumiewać z rówieśnikami w ich języku. No cóż, ja ze wstydem muszę przyznać, iż wówczas nie poznałem tego dziwnego języka. Z królem, z baciarellim mogłem mówić w swoim rodzinnym włoskim języku, a przechodnie przyzwyczaili się już do cudzoziemca, stojącego godzinami na wprost pałaców i kościołów, wpatrzonego w swoją dużą skrzynkę. Ta skrzynka to była moja kamera obskura, a farby robiłem sam, pamiętając dobrze praktykę u wuja. A na koniec pokrywałem płótno cienką warstwą werniksu, tak? Werniksu. A żeby wzmocnić efekt, jaki te obrazy miały wywoływać u widzów i przedłużyć życie barwom, chciałem również, żebyście pamiętali nie tylko moje obrazy, ale również moją skromną osobę. Dlatego nieraz na obrazach umieszczałem siebie.
0: Tak, oto Canaletto opowiadał dzieciom o historii swojego życia. Tobie się, Krzysiu, podobają atrakcje?
2: Mhm.
0: Co ci się najbardziej podobało?
2: Rzucanie lotkami.
0: Rzucanie lotkami. A spotkałeś jakieś historyczne postaci, które tutaj krążą po łazienkach?
2: Żołnierze.
0: Żołnierza. Jak był ubrany żołnierz?
2: Miał kapelusz, taki duży. I miał długą lufę od pistoletu.
0: No, a podobał ci się ten żołnierz?
2: Tak.
0: Chciałbyś być takim żołnierzem kiedyś?
2: Mm.
0: Nie? Nie chciałbyś być żołnierzem?
2: Nie.
3: Jest to festyn bardzo dobrze zorganizowany. Po prostu jest wiele atrakcji dla dzieci, dla dorosłych również.
4: Bardzo przyjemnie jest, tylko troszeczkę pogoda, żeśmy się ubrali jakoś za bardzo wiosennie, a tu taki wiaterek ostry wywa. Wobec tego rezygnujemy i odchodzimy. Byliśmy tam przy tym teatrze na wodzie popatrzeć, posłuchać, ale to też takie zimno nam przechodzi, bardzo przyjemnie, te gondole tutaj pływają, teraz derożki jeżdżą.
5: Ładnie jest organizowane po prostu.
4: Tak, wszystko jest dobrze zorganizowane. Także.
0: A czy przybyli Państwo tutaj po prostu na spacer, czy specjalnie na festyn?
4: Nie, przyszliśmy jedno i z drugim połączone i na spacer i widzieliśmy, że taka impreza ma się odbywać, wobec tego tam troszeczkę popatrzyliśmy.
0: Widzieliśmy przed chwilą inscenizację podpisania konstytucji, uchwalenia konstytucji 3 maja na podstawie obrazu Jana Matejka. Jak się Pani podobała ta inscenizacja?
6: Znakomity pomysł przede wszystkim, bo rzadko kiedy człowiek ma do obrazów Matejki podchodzi i patrzy na szczegóły, a tutaj nie dość, że opisano całe przedsięwzięcie, to jeszcze na dodatek ubarwiono to żywym obrazem pojawianiem się aktorów w odpowiednim momencie. Znakomita zresztą opis, wypowiedź kustosza, który prowadził całe to przedstawienie. No i najlepszy dowód na to, że jak już król wreszcie na koniec poprowadził swój orszak i marszałka Małochowskiego niesionego na ramionach szlachty w kierunku przed pałac na wodzie, to oklaski publiczności. W pełni to przychylam się do tego.
0: Czy dzisiejsze święto Matki Bożej Królowej Polski jest dla sióstr jak dzień powszedni, czy czymś się różni?
7: Oczywiście, że się różni. Królowa Polski, jak już Pan tutaj wspomniał, jest główną patronką Polski, dlatego jest szczególnie wpisana w historię i w dzieje naszego narodu. I jako prawdziwa matka właśnie cieszymy się tym, że naród polski ma matkę, ma królową. Króluje z Jasnej Góry tutaj nad całym naszym narodem i rzeczywiście dzieje Polski pokazują, jak bardzo wpisuje się w historię i jak bardzo wiele razy doświadczyliśmy jej macierzyńskiej miłości, jej macierzyńskiej opieki i orędownictwa właśnie tutaj w Polsce.
0: A czy również świętują siostry oprócz aspektu religijnego, również to państwowe święto?
7: No skoro Maryja jest patron królową Polski, to już sam ten tytuł powoduje, że no nie sposób oddzielić losy narodu polskiego od chrześcijaństwa, prawda? Dlatego, że już sam chrzest Polski jest jakimś takim fundamentem naszej wiary i religijności narodu polskiego, dlatego jest to no, połączone, nie ma innego wytłumaczenia.

Konstytucja 3 maja została uchwalona 3 maja 1791 roku. Regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej obojga narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną spisaną konstytucją. Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez Sejm. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad systemu politycznego Rzeczypospolitej obojga narodów i jej złotej wolności. Konstytucja wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja zniosła zgubne instytucje, takie jak liberum veto, miała wyprzeć istniejącą anarchię popieraną przez część krajowych magnatów na rzecz egalitarnej i demokratycznej monarchii konstytucyjnej. Przyjęcie Konstytucji 3 maja sprowokowało wrogość sąsiadów Rzeczypospolitej obojga narodów. Podczas wojny w obronie Konstytucji Polska zdradzona przez swojego pruskiego sprzymierzeńca Fryderyka Wilhelma II została pokonana przez Imperium Rosyjskie Katarzyny Wielkiej, sprzymierzonej z Konfederacją Targowicką, spiskiem polskich magnatów przeciwnych reformom osłabiających ich wpływy. Pomimo tej klęski i późniejszego drugiego rozbioru Polski, Konstytucja 3 maja wpłynęła na późniejsze ruchy demokratyczne w świecie. Po utracie niepodległości w 1795 roku przez 123 lata rozbiorów przypominała o walce o niepodległość. Zdaniem dwóch współautorów, Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja, była ostatnią wolą i testamentem gasnącej ojczyzny.

Wielu historyków uważa, że głównym powodem upadku kraju było nadużywanie prawa liberum veto, które od 1652 roku pozwalało każdemu posłowi na zerwanie Sejmu i odrzucenie wszystkich przyjętych przez Sejm uchwał. Korzystając z takiej możliwości, magnaci, a nawet agenci działający na rzecz państw ościennych mogli z łatwością przekupić jedną lub więcej osób, aby odrzucić jakiekolwiek niewygodne z ich punktu widzenia reformy. Jedynie tzw. Sejm skonfederowany był wolny od liberum veto. Sejm czteroletni był właśnie takim sejmem i tylko to pozwoliło na przyjęcie radykalnych reform. Konstytucja 3 maja miała być odpowiedzią na pogarszającą się sytuację wewnętrzną i międzynarodową Rzeczpospolitej Obojga Narodów, która jeszcze 150 lat wcześniej była jedną z największych potęg europejskich i największym krajem w Europie. Podczas panowania ostatniego polskiego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego oświecenie zaczynało zakorzeniać się na ziemiach polskich. Król przystąpił do wprowadzenia rozważnych reform, utworzył ministerstwa skarbu i wojska oraz ustanowił cło krajowe. Rozpoczęto również dyskusję nad potrzebą gruntownych reform ustrojowych. Jednakże idea reform w Rzeczpospolitej Obojga Narodów nie była wygodna dla państw sąsiadujących. Słabość Królestwa Polskiego była dla nich korzystna. Ze wsparciem króla Stanisława Augusta wprowadzono szereg nowych reform. Najważniejszą było utworzenie w roku 1773 Komisji Edukacji Narodowej, pierwszego w historii Ministerstwa Oświaty. W miastach i na wsiach otwierano nowe szkoły, drukowano ujednolicone podręczniki, kształcono nauczycieli, a biednych uczniów wspomagano finansowo. Zmodernizowano Wojsko Rzeczpospolitej, tworząc stałą armię. Wprowadzono reformy ekonomiczne i handlowe, poprzednio zaniedbane i uważane za nieistotne przez szlachtę, oraz wspierano rozwój produkcji. Chłopom nadano pewne prawa. Nowe Ministerstwo Policji zwalczało korupcję. Reformy były powszechne, od systemu dróg do systemu więziennictwa. Powołano Radę Nieustającą, nowy organ wykonawczy złożony z 5 ministerstw.

Wydarzenia na świecie stworzyły atmosferę sprzyjającą reformatorom. Sąsiedzi Polski byli zbyt zaangażowani w wojny i w rozwiązywanie wewnętrznych konfliktów, aby interweniować w Polsce. Największe możliwości reform otworzył Sejm Czteroletni, obradujący w latach 1788-1792. 7 września 1789 roku Sejm wyłonił deputację do formy rządu, kierowaną przez biskupa kamienickiego Adama Stanisława Krasińskiego, do zadań której należało opracowanie projektu zmiany ustroju Rzeczypospolitej. Od roku 1790 Sejm przyjął formę Sejmu Skonfederowanego. W wyniku podniesienia bezpieczeństwa kraju dzięki zawiązaniu 29 marca 1790 roku sojuszu zaczepno-odpornego z Prusami, król Stanisław August zaczął sprzyjać stronnictwu patriotycznemu. 4 grudnia 1790 roku Ignacy Potocki w rozmowie ze Stanisławem Augustem ustalił, że król przejmie inicjatywę w pracach nad kształtem nowej konstytucji, a projekt ten, przygotowany w tajemnicy, zostanie w całości przedstawiony do zatwierdzenia Sejmowi. Władca podyktował główne założenia nowej ustawy zasadniczej swojemu sekretarzowi, Scipione Piattioliemu, który na ich podstawie naszkicował kolejne dwie wersje przyszłej konstytucji. Po konsultacji tych tekstów z Ignacym Potockim, król podyktował swojemu współpracownikowi Aleksandrowi Linowskiemu projekt zatytułowany Reforma Konstytucji, który z kolei konsultowany ze Stanisławem Małachowskim, Hugonem Kołłątajem i Ignacym Potockim legł u podstaw następnego projektu Prawa Konstytucyjne, opatrzonego datą 25 marca 1791 roku. Tekst ten, sporządzony przez Hugona Kołłątaja, był już bardzo zbliżony do ostatecznej redakcji Konstytucji 3 maja. Kołłątaj był też ostatecznym redaktorem tekstu ustawy zasadniczej. Wstępny projekt nowej konstytucji został przygotowany przez króla z udziałem m.in. Stanisława Małachowskiego, Ignacego Potockiego, Hugo Kołłątaja, Stanisława Staszica oraz osobistego sekretarza króla Scipione Piattioliego.

Debata nad ustawą urzędową została zaplanowana na 5 maja. Jednakże zwolennicy konstytucji w obawie przed groźbą użycia siły przez stronnictwo moskiewskie przyspieszyli termin obrad nad dokumentem o 2 dni, korzystając z faktu, że główni oponenci nie powrócili jeszcze z wielkanocnej przerwy świątecznej. Obrady i przyjęcie konstytucji odbyło się w warunkach zamachu stanu. Wielu posłów przybyło wcześniej w tajemnicy, a miejsce obrad, którym był Zamek Królewski w Warszawie, był strzeżony przez Gwardię Królewską i oddziały wojskowe pod dowództwem księcia Józefa Poniatowskiego, który wraz z grupą oficerów znalazł się w izbie sejmowej w pobliżu tronu. Projekt uchwalenia nowej ustawy wywoływał żywe protesty opozycji sejmowej. Poseł Kaliski Jan Suchorzewski wyciągnął na środek sali swojego kilkuletniego syna, wołając: zabije własne dziecię, aby nie dożyło niewoli, którą ten projekt krajowi gotuje. Wojewoda mazowiecki Adam Małachowski, kasztelan wojnicki Piotr Ożarowski, posłowie poznański Franciszek Mielżyński i podolski Antoni Złotnicki podkreślali obowiązek deliberacji nad każdym projektem sprzeczności artykułu o sukcesji tronu z obowiązującymi paktami konwentami. Przywoływali też negatywny stosunek do sukcesji tronu wynikający z wielu instrukcji sejmikowych. Zwolennicy projektu podkreślali zagrożenia zewnętrzne, wskazywali na fatalne skutki zachowania poprzedniego ustroju Rzeczpospolitej. O przyjęciu konstytucji bez czytania przesądził przypadek. Poseł inflacki Michał Zabiełło wezwał do przyjęcia konstytucji, a król do jej zaprzysiężenia. Władca podniósł rękę na znak, że chce przemówić, co zwolennicy konstytucji poczytali za gotowość Stanisława Augusta do złożenia przysięgi. Król złożył przysięgę na ręce biskupa krakowskiego Feliksa Turskiego. Następnie wezwał zebranych do przejścia do kolegiaty świętego Jana na nabożeństwo dziękczynne. Konstytucja została przyjęta tego samego dnia przytłaczającą większością głosów, co zostało owacyjnie przyjęte przez tłum zgromadzony przed zamkiem. 7 maja 1791 roku marszałkowie sejmowi wydali uniwersał ogłaszający uchwalenie konstytucji. Głosił on m.in.: ojczyzna nasza już jest ocalona, swobody nasze zabezpieczone, jesteśmy odtąd narodem wolnym, niepodległym. Opadły pęta niewoli i nierządu.

Głównymi sygnatariuszami Konstytucji 3 maja byli Stanisław Małachowski, referendarz Wielki Koronny, Sejmowy i Konfederacji Prowincji Koronnych Marszałek, Kazimierz Nestor Sapieha, generał artylerii litewskiej, marszałek Konfederacji Wielkiego Księstwa Litewskiego, Józef Kossakowski, biskup inflancki i kurlandzki, następca koadiutor biskupstwa wileńskiego jako deputowany, Antoni Barnaba Jabłonowski, kasztelan krakowski, deputat Senatu Małej Polski, Symeon Kazimierz Szydłowski, kasztelan żarnowski, deputowany z Senatu Prowincji Małopolskiej, Franciszek Antoni Kwilecki, kasztelan kaliski, deputowany do Konstytucji z Senatu z Prowincji Wielkopolskiej, Kazimierz Konstanty Plater, kasztelan generała Trockiego, deputowany do Konstytucji z Senatu Wielkiego Księstwa Litewskiego, Walerian Strojnowski, podkomorzy buski, poseł wołyński, z Małopolski deputat do Konstytucji, Stanisław Kostka-Potocki, poseł lubelski, deputowany do Konstytucji z Prowincji Małopolskiej, Jan Nepomucen Zboiński, poseł ziemi dobrzyńskiej, deputowany do Konstytucji z Prowincji Wielkopolskiej, Tomasz Nowowiejski, łowczy i poseł ziemi wyszogrodzkiej, deputowany do Konstytucji, Józef Radzicki, podkomorzy i poseł ziemi zakroczymskiej, deputowany do Konstytucji z Prowincji Wielkopolskiej, Józef Zabiełło, poseł z księstwa żmudzkiego, deputowany do Konstytucji, Jacek Putkamer, poseł województwa mińskiego, deputowany do Konstytucji z Prowincji Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Konstytucja 3 maja ujęta była w 11 artykułach. Wprowadzała prawo powszechnej niepodległości oraz trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Konstytucja ograniczała nadmierne immunitety prawne i polityczne przywileje szlachty zagrodowej. Ograniczała również demokrację, pozbawiając ją części praw politycznych. We wcześniejszym akcie prawnym miasta nasze królewskie wolne w państwach Rzeczpospolitej prawa te nadano mieszczaństwu. W jego artykule 3 zastrzeżono, że będzie on integralną częścią konstytucji. Akt ten nadawał mieszczaństwu prawo do bezpieczeństwa osobistego, prawo do posiadania majątków ziemskich, prawo zajmowania stanowisk oficerskich i stanowisk w administracji państwowej, prawo nabywania szlachectwa. W akcie tym obejmowano pospólstwo opieką prawa i administracji rządowej. Był to pierwszy krok w kierunku zniesienia poddaństwa chłopów i nadania praw wyborczych tej największej, a zyskiwanej klasie społecznej. Konstytucja przewidywała zebrania Sejmu zwyczajne co 2 lata oraz nadzwyczajne w razie narodowej potrzeby. Izba poselska składała się z 204 posłów oraz 24 przedstawicieli miast królewskich. Izba senacka składała się ze 132 członków, senatorów, wojewodów, kasztelanów, ministrów oraz biskupów. Władza wykonawcza spoczywała w rękach Rady Królewskiej, która nosiła nazwę Straży Praw. Komisji przewodniczył król, składała się z 5 wskazanych przez niego ministrów. Ministrowie byli wybierani przez króla, ale odpowiadali przed Sejmem. Każdy akt prawny wydany przez króla wymagał kontrasygnaty odpowiedniego ministra. By wzmocnić jedność i bezpieczeństwo Rzeczpospolitej, konstytucja zniosła Unię Polsko-Litewską na rzecz państwa unitarnego. Na miejsce wolnej elekcji wprowadzono elekcję w ramach dynastii. Zgodnie z konstytucją po śmierci Stanisława Poniatowskiego tron miał się stać dziedziczny i zostać przekazany Fryderykowi Augustowi I z dynastii Wettynów, z której pochodzili 2 poprzedni polscy królowie. Konstytucja znosiła kilka instytucjonalnych źródeł słabości rządu i anarchii, m.in. liberum veto, konfederacje, skonfederowane sejmy oraz nadmierny wpływ sejmików ziemskich wynikający z wiążącej natury instrukcji nadawanych przedstawicielom do sejmu. Konstytucja uznawała katolicyzm za religię panującą, jednocześnie zapewniając swobodę wyznań, choć apostazja, czyli odejście od katolicyzmu, było nadal przestępstwem. Liczebność armii miała wzrosnąć do 100 tysięcy żołnierzy. Wprowadzono stałe podatki, 10% dla szlachty, 20% dla duchowieństwa. Co 25 lat od uchwalenia ustawy rządowej zbierał się Sejm Konstytucyjny, który mógł zmienić konstytucję.

Konstytucja obowiązywała tylko przez rok, zanim została obalona przez armię rosyjską wraz z Konfederacją Targowicką w wyniku przegranej wojny polsko-ruskiej w 1792 roku. Zakończenie wojny z Turcją i Szwecją pozwoliło carycy Katarzynie na skoncentrowanie większej uwagi na Polsce. Ponieważ uważała ona Polskę za de facto prorektorat Rosji, to przyjęcie konstytucji w jej oczach w znaczący sposób zagrażało wpływom Rosji w Polsce. Kontakty polskich reformatorów z francuskim rewolucyjnym zgromadzeniem narodowym były widziane przez sąsiadów Polski jako część większej konspiracji politycznej, mającej za cel obalenie absolutnych monarchii. Grupa magnatów, która od początku była przeciwna konstytucji, do której należeli Szczęsny, Potocki i Ksawery Branicki, poprosili carycę Katarzynę o interwencję i przywrócenie im przywilejów, które zostały zniesione na mocy konstytucji. Z jej wsparciem utworzyli Konfederację Targowicką i proklamowali oni odrzucenie konstytucji za rozsiewanie zarazków idei demokracji. Polska armia pod rozkazami bratanka króla Józefa Poniatowskiego i Tadeusza Kościuszki pokonała Rosjan w kilku bitwach. Śmiertelny cios w sprawie Polski zadał jednak sam król, kiedy w lipcu 1792 roku Warszawa była zagrożona oblężeniem Rosjan, król przestał wierzyć, że zwycięstwo nad Rosjanami, mimo ich przewagi liczebnej, jest możliwe. Uznał, że poddanie się jest jedyną alternatywą do totalnej klęski i masakry rewolucjonistów. 24 lipca 1792 roku król Stanisław August Poniatowski odstąpił od reformatorów i przyłączył się do Konfederacji Targowickiej. Polska armia uległa rozbiciu, a wielu reformatorów, uważając ich sprawę za przegraną, opuściło kraj, udając się na emigrację. Jednak król nie uratował Rzeczypospolitej. Ku zaskoczeniu Targowiczan nastąpił w 1793 roku drugi rozbiór Polski. Przez półtora roku polscy patrioci czekali na odpowiedni moment, jednocześnie przygotowując powstanie. 24 marca 1794 roku w Krakowie Tadeusz Kościuszko ogłosił powstanie, które później zostało nazwane Powstaniem Kościuszkowskim. 7 maja wydał uniwersał połaniecki, który przyznawał wolność chłopom i ziemię, tym, którzy będą walczyć w powstaniu. Po kilku początkowych zwycięstwach, bitwa pod Racławicami 4 kwietnia i zdobycie Warszawy 18 kwietnia oraz Wilna 22 kwietnia, powstanie otrzymało miażdżący cios. Wojska Rosji, Austrii i Prus rozpoczęły interwencję zbrojną. Historycy uważają klęskę powstania za z góry przesądzoną, biorąc pod uwagę olbrzymią liczebną przewagę 3 potężnych najeźdźców. Porażka wojsk Kościuszki doprowadziła do ostatecznego trzeciego rozbioru Polski w roku 1795.

0: Jesus.
1: Mimo rozbiorów, pamięć o drugiej w dziejach świata, spisanej Konstytucji Narodowej, uznawanej przez politologów za bardzo postępowy, jak na owe czasy dokument, przez kolejne pokolenia

państwowe. Przed uchwaleniem Konstytucji 3 maja termin Konstytucja służył na określenie wszelkich ustaw uchwalanych na Sejmie. Dopiero po 3 maja 1791 roku pojęcie Konstytucja nabrało swojego nowoczesnego znaczenia, określając podstawowy akt prawny, ustawę zasadniczą. Sama koncepcja kodyfikacji narodowej konstytucji stanowiła rewolucję w dziejach systemów politycznych. Pierwszą taką konstytucją była Konstytucja Stanów Zjednoczonych, napisana w 1787 roku, która weszła w życie w roku 1789. Drugą była Ustawa Zasadnicza Rzeczpospolitej Obojga Narodów, przyjęta 3 maja 1791 roku. Obie ustawy stanowią kamień milowy w historii demokracji. Choć geograficznie odległe od siebie Polska i Stany Zjednoczone okazały się podobne w tym, jak kształtowały systemy polityczne. W odróżnieniu od wielkich monarchii absolutnych, oba kraje wykazały się w znaczącym stopniu demokracją. Królowie Rzeczpospolitej Obojga Narodów byli monarchami elekcyjnymi, a Sejm posiadał szeroką władzę ustawodawczą. Na mocy Konstytucji 3 maja Polska przyznawała przywileje polityczne mieszczanom i szlachcie, co razem dawało około 10% populacji kraju. Taki udział procentowy odpowiadał mniej więcej dostępowi do praw politycznych w ówczesnej Ameryce, gdzie prawa obywatelskie przysługiwały wyłącznie mężczyznom będącym właścicielami ziemskimi. Porażka polskich liberałów jedynie na pewien czas odwlekła demokratyczne przemiany. Ekspansja demokracji zwolniła swoje tempo w efekcie unicestwienia państwa polskiego, ale w Ameryce udało się ustanowić system demokratyczny. Ruchy demokratyczne już wkrótce zaczęły podważać monarchie absolutne w Europie. Konstytucję 3 maja przetłumaczono w skróconej wersji na francuski, niemiecki i angielski. Uczestnicy rewolucji francuskiej wznosili toasty za króla Stanisława Augusta i majową konstytucję. Czynili to nie tylko ze względu na postępowy charakter polskiej ustawy zasadniczej, lecz i dlatego, że wojna polsko-rosyjska w roku 1792 i insurekcja kościuszkowska związały znacznie siły rosyjskie i pruskie, dzięki czemu nie mogły zostać one użyte do zdławienia rewolucyjnej Francji. Thomas Paine uznawał Konstytucję 3 maja za wielki przełom. Edmund Burke opisywał ją jako najszlachetniejsze dobro otrzymane kiedykolwiek przez jakikolwiek naród. A o Stanisławie Auguście pisał: Stanisław II zasłużył na miejsce pośród największych królów i mężów stanu w dziejach. W końcu okazało się, że konserwatyści zdołali zatrzymać pochód demokracji w Europie o nieco ponad stulecie. Po I wojnie światowej większość monarchii europejskich została zastąpiona przez państwa demokratyczne. Należała do nich wskrzeszona II Rzeczpospolita Polska.

0: 5 maja 1791 roku, dzień 3 maja, został uznany świętem Konstytucji 3 maja. Obchody tego święta były zakazane podczas rozbiorów, a ponownie jego obchodzenie zostało wznowione w II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 roku. Święto Konstytucji 3 maja zostało zdelegalizowane przez hitlerowców i Sowietów podczas okupacji Polski w czasie II wojny światowej, a po antykomunistycznych demonstracjach w 1946 roku nie było obchodzone w Polsce, natomiast zastąpione obchodami święta 1 maja. W styczniu 1951 roku święto to zostało oficjalnie zdelegalizowane przez władze komunistyczne. Do roku 1989 w tym dniu często dochodziło w Polsce do protestów i demonstracji antyrządowych i antykomunistycznych. Po zmianie ustroju od kwietnia 1990 roku święto Konstytucji 3 maja należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt. W roku 2007 po raz pierwszy na Litwie obchodzono święto Konstytucji 3 maja.
1: Czytały Izabela Mularczyk, Elżbieta Żeławin.

Na dzień 3 maja szczęśliwie doszłej konstytucji kraju. Franciszek Karpiński. Rzucajmy kwiaty po drodze, kędy przechodzić mają szczęścia narodu wodze, co nowy rząd składają. Weźmy weselne szaty, dzień to kraju święcony. Uczcie się, dzieci nasze, nucić tę pieśń wraz z nami, ażeby wnuki wasze śpiewały ją wiekami. Wstyd wam, bogate światy, złoty wasz blask przyćmiony. Miasta, wioski szczęśliwe, wstawajcie, słońce wschodzi. Niebo wdało się tkliwe i ludzi z ludźmi godzi. Weźmy weselne szaty, dzień to kraju święcony.

Stanisław Konarski. Sprawiedliwości nie chcę. Nikt mi nic nie winien. Uczyniłem, co byłem uczynić powinien. Czyż słusznie o nagrodę taki się odzywa, który tylko powinność swoją wykonywa? Nie masz zasług. Te, co my zowiemy zasługi, są tylko ku ojczyźnie wypłacone długi. Ojczyzna nic nam nie jest winna. Ona pani, my jej więźnie, jej słudzy, jej obowiązani. Co jesteśmy, co z przodków mamy, każdy przyzna, wszystko po bogach jedna dała nam ojczyzna. Jej więc wolno krwi, ozdób, fortun naszych zażyć. My powinniśmy dla niej wszystko z życiem ważyć. Nie żebyśmy się od niej dopominać nowych wdzięczności lub dzięk mieli, lub nagród jakowych.

Nikt z nas z ojczyzną umów nie zawierał. Z nikim ją paktem nie wiążą konwenta. Jak mu żyć przyjdzie, jak będzie umierał, że go dostrzeże w tłumie, że spamięta. Że choć spóźnionej nie cofnie buławy odchodzącemu niesytem sławy. Nie przyrzekała oszczędzać goryczy, ani że słodkim będzie karmić chlebem, ani że łzy czy zasługi policzy i krzyk dosłyszy pod wysokim niebem. Niczyje do niej nie dotrą pretensje o wolność, równość, o łupy czy pensje. Jednakie wiano, łaska jej jednaka. Złożyła w każdej kołysce dziecięcej muśnięciem wargi miano Polaka. By potem nie dbać, nie pamiętać więcej i samej dalej w mrokach i purpurach skrzydłami wieków bijąc błysnąć w chmurach. A potem nie ma już takiego sądu, ani władz takich potęg, ani ocen, ani instancji takiej, ani rządu, ani synodu, który byłby mocem wymazać z czoła, jak w paszporcie kreską, rubrykę Polak, jej łaskę niebieską. Kto raz ochrzczony niewidzialnym znakiem, błogosławiony potem, czy przeklęty, będzie Polakiem. Nie więcej Polakiem niż byle łajdak i nie mniej niż święty. Już nim zostanie, choćby sam się burzył, chociażby nie chciał sam, chociażby stchórzył.

0: przegrywa, proszę.
1: Zima przegrywa, radio nagrywa.
2: Moje nazwisko Beata Nowicka. Jestem dyrektorem i dyrygentem chóru Armii Krajowej Nowogródzkie Orły już od ładnych kilku lat. Ale nie jestem kombatantem i nie jestem byłym żołnierzem Armii Krajowej. Dlaczego w takim razie jestem dyrektorem chóru Armii Krajowej? Można powiedzieć, że jest to zmiana pokoleniowa. Tak jak w kilku ważnych organizacjach, na przykład w Związku Sybiraków czy w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej, zapraszani są i powoływani na członków ludzie młodsi o jedno, o dwa pokolenia, tak samo stało się i w naszym chórze. Założycielem chóru Armii Krajowej Nowogródzkie Orły, wtedy ten chór miał zresztą nazwę Żołnierzy Armii Krajowej Nowogródzkie Orły, był kombatant, porucznik, magister inżynier Wacław Fischer, który swoje młode lata spędził na ziemi nowogródzkiej i stąd właśnie umiłowane przez niego nowogródzkie orły z Nowogródka, który był kiedyś nowogródkiem Adama Mickiewicza na Litwie, w tej chwili jest to już Białoruś. I w tych okolicach porucznik Fischer walczył jako syn pułku, miał kilkanaście lat wtedy, był młodym chłopcem. Tenże porucznik Fischer założył w roku 1986 w Warszawie chór żołnierzy Armii Krajowej Nowogródzkie Orły. Początkowo chór ten składał się z kombatantów, którzy byli w dużej mierze członkami Ministerstwa Leśnictwa i Zasobów Leśnych i na uroczystościach, na rocznicach, na rozmaitych konferencjach historycznych wykonywali pieśni i te z Nowogródczyzny, i te znane z Powstania Warszawskiego, i również pieśni historyczne mieli w swoim śpiewie.

0: Jestem Irena Nowicka. Do chóru należę 20 lat. Od samego początku istnienia. Bardzo mi się miło tutaj śpiewa. W momencie, kiedy dowiedziałam się, że istnieje w Warszawie, a właściwie w Polsce, jedyny chór żołnierzy Armii Krajowej pod przewodnictwem pana Fischera i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, z całą przyjemnością wstąpiłam do chóru i oddałam swój cały czas, no i jakiś tam głos, prawda, sopranowy, i śpiewam do dnia dzisiejszego. Wiąże się to również z historią moich rodziców, ponieważ matka bezpośrednio walczyła w Armii Krajowej. I z opowieści oczywiście domu rodzinnego dowiedziałam się, że mama od roku 1941 już wspomagała Polskę podziemną, a potem Armię Krajową w pomocach związanych z dostarczaniem żywności dla ludzi podziemia. No i w związku z tym ja na pamiątkę tych właśnie wyczynów wielkich rodziny jestem w chórze bardzo długo i dalej będę, jak tylko mi zdrowie pozwoli.
1: Halina Piotrowska, w chórze może wiekowo nie, ale stażowo jestem najmłodsza, bo jestem tu prawie 2 lata. Dlaczego przyszłam? Śpiewałam w bardzo różnych chórach, jeszcze do tej pory śpiewam, ale ten chór bardzo mi odpowiada ze względu na repertuar. Właśnie żołnierski, patriotyczny. Bardzo dużo jako stara harcerka znałam pieśni, ale tutaj poznałam zupełnie nieznane mi do tej pory. A okazuje się, że chór już kilkanaście lat je śpiewał.
2: Od 5 lat jestem w Warszawie, przyjechałem z Poznania, a więc z terenów, które bardzo sobie ceniły organiczną pracę patriotyczną dla kraju. Dzięki temu pierwsze zwycięskie powstanie to powstanie wielkopolskie. Przyjechałem tu na starsze lata, by dokończyć pracy lekarskiej, ale ponieważ mam pasję, a główną pasją to jest śpiew, dlatego postanowiłem śpiewać i rozwijać się oczywiście także w słusznej sprawie, jaką jest dobro Polski. Może to słowo górnolotne, ale ojczyźnie do końca życia trzeba służyć. Miałem ojca gorliwego patriotę, który za to, że służył ojczyźnie, przebywał w Dachau. W związku z tym nie mam w rodzinie AK-owców, ale wiem, że i Wielkopolanie również w Powstaniu Warszawskim uczestniczyli i też służyli Polsce, będąc członkami ruchu Polski Podziemnej. W związku z tym mam zadanie i każdy z nas ma zadanie dla Polski na miarę swoich sił i dlatego powinniśmy śpiewać dla Polski, by patriotyzm rozwijał się, a zwłaszcza śpiewamy dla młodego pokolenia, żeby zostawić po sobie ślad polszczyzny.

oni naprawdę występowali dosyć często i spotykali się na swoich spotkaniach, urozmaicali, upiększali śpiewem swoje spotkania, a także wyjechali do Rzymu w 91 roku, byli przyjęci na audiencję do papieża Jana Pawła II, z czego są zdjęcia, nawet publikowane były w prasie. I Ojciec Święty przyjmował ich dosyć długo, 40 minut trwała audiencja i trwała rozmowa właśnie z Fischerem i z wszystkimi kurzystami, wśród których byli wtedy głównie mężczyźni, właśnie w pięknych mundurach z Ministerstwa Leśnictwa. Są te zdjęcia, które w naszych kalendarzach churalnych się pojawiają, ponieważ uważam, że to jest bardzo piękna pamiątka i historyczne wydarzenie, można powiedzieć. Tych historycznych wydarzeń na początku działalności chóru było dosyć dużo, ponieważ kilkakrotnie chór został zaproszony na, można powiedzieć, tournée połączone z pielgrzymką po dawnych polach bitewnych II wojny światowej, na przykład na tropach dywizji generała Maczka, później pobyt w Paryżu i śpiewanie dla Polonii paryskiej. To się odbywało już blisko roku 2000. Następnie wielokrotne wyjazdy na Białoruś. Chór odwiedzał cmentarze, cmentarzyki, miejsca bitew, składaliśmy wieńce, mieliśmy ze sobą kapłanów, którzy modlili się na cmentarzach o pokój duszy żołnierzom, którzy leżeli w tej ziemi.

Byliśmy również dwa razy i to naprawdę wielkie nasze wrażenie wzbudziło w Katyniu. Pierwszy raz byliśmy w 2002 roku. Kilka autobusów zawiozło kombatantów do tej bramy katyńskiej. Odbywała się msza w Katyniu. Było całe popołudnie przeznaczone na odczytywanie tablic z lanego żelaza. Ostatni raz byliśmy w Katyniu w 2010 roku po tragedii smoleńskiej. Oprócz tego, że w Katyniu składaliśmy wieńce również w Smoleńsku oraz w kilku jeszcze innych punktach, takich właśnie znamiennych, w których były mogiły bezimienne bardzo często i można powiedzieć, że to była właśnie pielgrzymka mająca na celu nasz hołd i wyrażenie jakiegoś nastawienia polskiego do tych momentów ważnych w naszych dziejach.

chór jest zapraszany bardzo często na konferencje historyczne. Wtedy śpiewamy utwory bardziej podniosłe, można powiedzieć, takie uskrzydlające. Również często nam się zdarza śpiewać w kościołach, na mszach za ojczyznę. To jest również specjalny repertuar. Są to pieśni znane przez wszystkich tych, którzy przychodzą na te uroczystości oficjalne. Zapraszani jesteśmy do klubów, na piknikach śpiewamy ku radości, nie tylko ku przypomnieniu sobie strasznej historii naszej krwawej, ale również, żeby było troszkę i wesela. Dlatego mamy repertuar bardzo zróżnicowany. Poszukiwania tych rozmaitych pieśni rozmaitymi drogami tutaj idą. Raz kolega pianista miał mi pomóc i zaakompaniować. Bardzo pewnym tonem siebie powiedział, że zajrzy do internetu, przyjdzie z tymi pieśniami okupacyjnymi. Po czym przyszedł z gołymi rękami, ponieważ stwierdził, że w internecie tego nie było. Mamy to wszystko ze śpiewników. Poza tym dobrzy ludzie sobie przekazują. To idzie wszystko, że tak powiem, w odpisie ręcznym. Poza tym jest jeszcze cały spadek po panu poruczniku, który tam swego czasu również zbierał te pieśni. Dostałam również sporo pieśni po panu Jerzym Myrcha Karpińskim, który pisał pieśni dla innego chóru, ale ponieważ ten inny chór tych pieśni nie wykonuje, zarzucił, w związku z czym my to robimy. Najważniejsze są utwory nawiązujące do Armii Krajowej, czyli mamy bardzo piękną pieśń Historia swych dziejów nie pisze na dziś. To też można włączyć pomiędzy te utwory, które są hymnami, aczkolwiek hymn to nie jest.

śpiewamy hymn Polski Podziemnej, czyli Armii Krajowej, to był hymn, który został wyłoniony w konkursie przez Gazetkę Powstańczą rozpisanym, ale były tam jakieś nieporozumienia, w każdym razie jedni uznawali go za hymn, drudzy nie, a my go śpiewamy właśnie jako jedną z naszych sztandarowych pieśni. On zaczyna się od słów: naprzód do boju, żołnierze Polski podziemnej za broń. Jak same słowa tutaj świadczą, jest to jednak hymn. Naprzód.

Bardzo wiele utworów z tych, które śpiewamy, jest opracowanych przeze mnie. Często wygrzebujemy, wynajdujemy coś takiego właśnie jak Kołysanka Matki. Jest to utwór bardzo charakterystyczny, znany przez bardzo starych mieszkańców Warszawy. To był utwór anonimowy, wyśpiewywany na ulicach. Z tym, że w przeciwieństwie do zakazanych piosenek, był to utwór troszeczkę sprzed okresu okupacji. Ale w okupacyjnej Warszawie można go było również słyszeć. I ten utwór wzięłam na swój warsztat kompozytorski. Wydaje mi się, że jest bardzo piękny i Hurst śpiewa go z wielkim uczuciem. Bardzo się chórzystom ten utwór podoba, często go wykonujemy. Podoba się również publiczności.

W chórze śpiewają seniorzy, ale chociaż nowogrodzkie orły są starsze wiekiem, potrafią na koncercie poderwać publiczność, potrafią śpiewać po żołniersku, po wojskowemu i nie tylko utwory podniosłe, czy smutne, czy tragiczne, ale również utwory wesołe. Też jest to anonimowy utwór, to jeżeli chodzi o tekst, natomiast muzyka jest to po prostu melodia zapożyczona z melodii rozrywkowej. I udało nam się odnaleźć jakąś żołnierską nutę również w tym właśnie zabawnym, wesołym walczyku, który możemy śpiewać w klubach, na wieczorkach jakichś tanecznych.

chór bardzo się interesuje tą literaturą, którą śpiewamy. Może dlatego nie jesteśmy takim wielkim, licznym chórem. Mamy w tej chwili do 25 osób. Chociaż uważam to też za sukces. 25 osób, z czego 12 panów. I czekamy na następne zgłoszenia, na następnych fanatyków muzyki wojskowej i historycznej i patriotycznej, którzy by do naszego chóru chcieli przyjść, zasilić nasze szeregi, pośpiewać. No, ja tutaj mam wymaganie, że potrzebny jest ładny głos, dobry słuch, no i dobry stan zdrowia, żeby wytrzymać nasze koncerty i nasze próby. No niestety, kto się już angażuje, ten musi chodzić na próby i regularnie uczęszczać i oczywiście uczestniczyć w koncertach aktywnie. Ale mam nadzieję, że może któryś ze słuchaczy chciałby tą muzyką się zajmować.

0: Radio Jutrzenka. Warszawa 99 i 5 FM.
1: Wariete, wariete, Zuzie, Fruzie, Mariete, elektryczne iskry w oczach panów. Wariete, wariete, stare, dobre wariete, pełne sztuk magików i kankanów. Bije północ, czas na plan, panie Stasiu, gonguj pan, w górę niech kurtyny mknie pistacja. Wariete, wariete, program zaraz zacznie się. O, pardon, upadła dekoracja. Orkiestra, grać! Wariete, wariete, kupleciki, ariete, kapka pikanterii po północy. Wariete, wariete, stare, dobre wariete, tu się akcja turla nie toczy. Spływa na dekoltów biel, wibrujący miękki trel, płacze tenorino sarabando. Wariete, wariete, wnedowacja zacznie się. O, pardon, maestro, spadł żyrandol. Orkiestra, grać! Wariete, wariete, czas częściowo staruje te wielkie pseudonimy na afiszach. Wariete, wariete, stare, dobre wariete, ciągle ktoś w tym interesie misza. Dziś premiera nerwów szał, treser pluskiew znów się schlał, siłacz nie pamięta kilku chwytów. Wariete, wariete, program zaraz zacznie się. O, pardon, to tylko tynk sufitu. Orkiestra, gra!

Tu Radio Jutrzenka na fali nośnej 98,1 MHz. Słuchaliśmy piosenki zatytułowanej Awaria Varieté. Słowa i muzykę stworzył Tadeusz Klimowski, znany szczeciński twórca piosenek. Przy fortepianie szalał Krzysztof Seroka, a śpiewał i będzie śpiewał Mikołaj Miller. Ja wolę fin de siècle. Nie, proszę Państwa, to oczywiste, że ja wolę fin de siècle, ale także jest to tytuł piosenki, do której słowa napisała Nina Pilchowska i Zbigniew Stawecki, a muzykę skomponowała współautorka tekstu Nina Pilchowska. Ja wolę fin de siècle. Toulouse Lautrec malować umiał fin de siècle i wiem z tych kart, że świat był wtedy więcej wart. Na swoim miejscu stał porządek rzeczy i nikt szaleńczo nigdzie się nie śpieszył. Toulouse-Lautrec zatrzymał dla nas fin de siècle. Ach, gdyby móc tak jak kiedyś mój dziadek znać się na winach i kartach. Ach, gdyby tak o mnie nie przez przypadek szeptem mówiono ten Lampart. W resursie bywać czasem zaś i w szatni pokusą emablować panie. Ach, gdyby tak życie umieć smakować jak umiał fin de siècle. Dziś głupio nam, że nawet księżyc nie ten sam. Tu stal, tam szkło, a jednak w sumie to nie to.

Balon wzlatuje po obłok. Zmartwienia wtedy miały żywot krótki, gdy cię kochały te szelmutki. Ach, gdyby tak uciec choćby na chwilę w ten XIX wiek. Ach, gdyby móc co dzień podczas spacerku w dawną Warszawę spotykać. Ach, gdyby móc czytać, o czym w kurierku pan Prus napisał w kronikach. Z Wokulskim się zobaczyć przy niedzieli, mimozy posłać Izabeli. To wszystko żart, ale kusi mnie stale ten XIX wiek.

Toulouse-Lautrec malować umiał fin de siècle. I wiem z tych kart, że świat był wtedy więcej wart. Na swoim miejscu stał porządek rzeczy i nikt szaleńczo nigdzie się nie śpieszył. Toulouse-Lautrec zatrzymał dla nas fin de siècle. Ach, gdyby móc tak jak kiedyś mój dziadek znać się na winach i kartach. Ach, gdyby tak o mnie nie przez przypadek szeptem mówiono, ten lampa wzór się bywać czasem, zaś i w szatni pokusą emablować, panie. Ach, gdyby tak życie umieć smakować, jak umiał fin de siècle. Dziś głupio nam, że nawet księżyc nie ten sam. Tu stal, tam szkło, a jednak w sumie to nie to. Świat widzi w telewizji rzeczy liczne i nawet miłość bywa syntetyczna. Co wiek, to wiek, ja wolę jednak fin de siècle. Ach, gdyby móc kiedyś tak jak mój dziadzio jechać kolejką parową. Ach, gdyby móc patrzeć jak nad Warszawą balon wzlatuje po obłok. Zmartwienia wtedy miały żywot krótki, gdy cię kochały te szelmutki. Ach, gdyby tak uciec choćby na chwilę w ten XIX wiek. Ach, gdyby móc co dzień podczas spacerków dawną Warszawę spotykać. Ach, gdyby móc czytać o czym w kurierku pan Prus napisał w kronikach. Z Wokulskim się zobaczyć przy niedzieli, mimozy posłać Izabeli. To wszystko żart, ale kusi mnie stale ten XIX wiek.

Tu Radio Jutrzenka na fali nośnej 98,1 MHz. Proszę Państwa, jesienny wieczór. Czy możecie sobie Państwo wyobrazić, że siedzimy w mieszkaniu twórcy Radia Jutrzenka, pana Andrzeja Cieleckiego, i telewizor jest wyłączony. Powtarzam, telewizor jest wyłączony. Pijemy sobie kawkę, opowiadamy sobie głupotki, śmiejemy się i raz po raz ktoś siada do fortepianu, akompaniuje, drugi bierze mikrofon do ręki, śpiewa jakąś piosenkę, czyli tak jak to kiedyś bywało, gdzie telewizor nie stanowił najważniejszego sprzętu i mebla w mieszkaniu, gdzie doceniało się wartość urokliwej, dowcipnej konwersacji, dobrej muzyki, odrobinę podlanej sosem sentymentalnym. Tych kilka słów to tytuł kolejnej piosenki do słów Jadwigi Urbanowicz z muzyką Filipa Nowaka i Mieczysława Statkiewicza. Przy fortepianie Krzysztof Seroka, śpiewa Mikołaj Müller.

Uczono mnie w młodości dniach, a nawet jeszcze wcześniej, tych kilku słówek, które gracz powinien znać koniecznie. Całuję twoją dłoń, madam, mówiłem patrząc damie w oczy. I tak się zaczynała gra, a ja w atutach byłem mocny. Zasady znałem, wiedząc, że w tej grze potrzebne są tygodnie, by pocałunek z dłoni jej wędrować dalej mógł swobodnie. Więc cukierki, bo

stało. Lecz czas szalony pędzi, mknie, świat zmienia swe oblicze. W miłości tak, jak w każdej grze, wygrywa, kto gra szybciej. Całuję twoją dłoń, madam, mówiłem śpiesząc się ogromnie, by już za miesiąc albo dwa umieścić damę w sferze wspomnień. To było przykre, ale cóż, w epoce bluesów, tango, trzymi, wystarczył czasem bukiet róż i już mnie ubiec mógł kto inny. Więc w pośpiechu mym, jak żeglarz, przepływałem tam i tu, nie zapominając jednak tych magicznych kilku słów. Madam, całuję twoją dłoń. Ach, czemu szczęście trwa tak krótko? I dłoń zraszałem żalu łzą, odchodząc w lepsze nowe jutro. A ono było już o krok, czekało już za progiem, więc śpieszyć się musiałem, bo z mych dam wyrastał człowiek. Całuję twoją dłoń, madam, powtarzam dziwiąc się jedynie, że coraz mniej jest wokół dam, że tylko ci się są lub minie, że mimo to wygrywam grę, choć już nie umiem tak się śpieszyć i nie mam chaty z pełnym szkłem, a tylko feblik do kobiety. No i te nadzieje jeszcze, że nasz atomowy wiek już niedługo wkroczyć zechce w autentyczny fin de siècle. A gdy nadejdzie chwila ta, ja znowu wygram, a nie inni. Gdy dłoń całuję twą, madam, do staroświeckiej szepnę mini. Panie Andrzeju, muszę to panu opowiedzieć. Zaprosiłem Krzysztofa do siebie do domu i mówię: słuchaj, drogi Krzysztof, jakby nie było, jesteś absolwentem Akademii Muzycznej, Warszawskiej Akademii Muzycznej, drugiego wydziału fortepianu, klawesynu i organów. Mówię: na nutach się znasz, masz tutaj proszę kwity, masz w kluczu wiolinowym zapis, na lewą rączkę nie ma nic, masz podpisane funkcje, więc wyrabiaj. Spojrzał on na mnie swoimi dużymi oczami, które robiły mu się coraz większe, ale w końcu się zebrał, no i efekty są jakie są. Proszę państwa, ojcem chrzestnym mojego syna Maksymiliana jest Maciej Rostkowski, swego czasu dosyć znany kompozytor muzyki rozrywkowej. Także przed laty śpiewał w kwartecie warszawskim, obecnie mieszka pod Londynem, jest żonaty, ma dwójkę dzieci, a jako ciekawostkę można podać, że jeszcze posiada dwa konie pod wierzch, czyli jak na warunki angielskie, no można powiedzieć, że jest już bardzo zamożny. Jak państwo zdążyli się zorientować, tematyka wszystkich piosenek prezentowanych w ten jesienny wieczór w Radio Jutrzenka dotyczy uczuć, dotyczy spraw męsko-damskich. A więc kolejna piosenka pod tytułem Błąd gramatyczny, tekst Lech Ignaszewski, muzyka Maciej Rostkowski.

0: było lirycznie, jak u Tom Jonesa, albo jak w Steni Kozłowskiej śpiewie. A dzisiaj żałość, duszę mą kąsa. Co z sobą robić, co robić, nie wiem. Co mi po prawdzie, że mija wszystko. Brutalnie skończył się słodki sen. Z drogi po różach wpadłem w urwisko. Na pocieszenie mam refren ten. Rzuciła mnie u progu wiosny, rzuciła mnie jak zwiędły liść, rzuciła mnie koniec żałosny. I gdzie ja mam rzucony iść? Rzuciła mnie lekko niedbale, jak w gości tłum niewinny żart, jak trawy źdźbło na morskie fale. Rzuciła mnie pryzł domek z kart. Gadam do lampy, piję do lustra, poobrażałem już kilka osób. Droga przed siebie, gładka lecz pusta, wreszcie znalazłem na siebie sposób. Po co mi wzdychać przez całą dobę, rzuconym trudniej tragedię znieść? Po prostu zmienię w tekście osobę, nową w refrenie zanucę treść. Rzuciłem ją u progu wiosny, rzuciłem ją jak zwiędły liść, rzuciłem ją koniec radosny, gdziekolwiek chcę, sam mogę iść. Rzuciłem ją zużyty bilet, który nas miał w nieznane wieść. Rzuciłem ją i wspólne chwile, było ich tyle, a teraz cześć. Para rura, parura rura, ta la la la la la la la, tu ru ru ru ra ra ra ra ra, ta ri ra ra pi chu chu chu, ta ri ru ri chu chu chu chu, ta ri ru ri, ta la la la la, lo lo lo lo lo lo lo lo. Rzuciłem ją i wspólne chwile, było ich tyle, a teraz cześć.
1: Słuchamy piosenek w radio Jutrzenka w paśmie 98,1 MHz. Proszę Państwa, stała się rzecz straszna, bo tak, Krzysztof Seroka jest szczęśliwym ojcem 5-miesięcznego Adasia. Przed chwilą powiedział, że musi pojechać do domu, bo się umówił z żoną, że żona odbierze dziecko, on zawiezie dziecko i żonę w inne miejsce i całe te historie znane wszystkim Państwu, jak to jest z dziećmi. A przecież musimy dalej śpiewać piosenki. Znaczy ja śpiewam piosenki i nie zostało mi nic innego, jak samemu usiąść do fortepianu i sobie zaakompaniować. Chciałbym Państwu zaproponować dwie piosenki skomponowane, jak i poprzednia, przez Macieja Rostkowskiego. Obie do słów Jana Kaczmarka. Tytuł pierwszej Samiśmy sobie, a tytuł drugi Najpiękniejsze nadejdź. Przy fortepianie śpiewający, czyli Mikołaj Müller.
0: Samiśmy sobie urządzili ten nasz wspaniały światek. Samiśmy się przeprowadzili z drzew do mieszkalnych klatek. Samiśmy zamienili źródła na oczyszczone ścieki. Samiśmy wymyślili motor i dzikie dyskoteki.

gazy paralityczne, samiśmy uran wirowali do masy nadkrytycznej. A można było zostać w lesie, zbierać maliny, stawiać wnyki i się zatrzymać na trzech klasach prostej, zwyczajnej scholastyki. I zamiast spłuczki u sąsiada słuchać się trzewia lub dzięcioła. Nie znać pojęcia nie wypada, nie zgłębiać kwadratury koła. Kochać się bardziej romantycznie wśród liści, nie wśród meblościanek. Zamiast telewizorowiska oglądać łanie na polanie. Co nam ta przeprowadzka dała? Kafelki, niklowane łyżki, windę, co działa lub nie działa, i sztuczne kąpielowe szyszki. A można było zostać w lesie, żyć bez kompleksów, trucizn, strachów i z szczupka sosny nie oglądać pustyni przeraźliwych dachów, kominów, betonowych klatek, cementowego zawaliska i gmaszysk pięknych instytutów, tych od ochrony

Najpiękniejsze jest to, co przed nami, co nam przyjdzie dopiero przeżyć, co się zjawi z pięknymi wiosnami, by nam życie gruntownie odświeżyć. To, co było i jest może piękne, może wzrusza nas jak ciepły czerwiec, lecz by przetrwać szarzyznę cierpień, najpiękniejsze mieć trzeba w rezerwie. Najpiękniejsze są dni, które będą. Trzeba wierzyć w to mocno jak w siebie. Borykając się z biedą codzienną, trzeba widzieć się w przyszłym niebie. Trzeba mieć przeświadczenie, że przyjdzie czas rewanżu przepięknie wygrany. Nie wiadomo za rok czy za tydzień, tym piękniejszy, że jeszcze nieznany. Najpiękniejsze dopiero nadejdzie, chwila bliska to czy odległa. Jeśli będzie to piękna dziewczyna, to w dodatku rozsądnie uległa. Jeśli będzie to radość czy szczęście, to prawdziwe, bez cienia sztuczności, najpiękniejsze się zjawi nareszcie, musi przyjść choćby nawet z litości. I tej prawdy nie wolno nikomu kwestionować, niweczyć, przesłaniać. Najpiękniejsze są chwile, co przyjdą, najsmutniejsze są chwile czekania. Trzeba mieć przeświadczenie, że przyjdzie czas rewanżu przepięknie wygrany. Nie wiadomo za rok czy za tydzień, tym piękniejszy, że jeszcze nieznany. Najpiękniejsze dopiero nadejdzie, chwila bliska to czy odległa. Jeśli będzie to piękna dziewczyna, to w dodatku rozsądnie uległa. Jeśli będzie to radość czy szczęście, to prawdziwe, bez cienia sztuczności, najpiękniejsze się zjawi nareszcie, musi przyjść choćby nawet z litości. I tej prawdy nie wolno nikomu kwestionować, niweczyć, przesłaniać. Najpiękniejsze są chwile, co przyjdą, najsmutniejsze są chwile czekania. Najpiękniejsze są chwile, co przyjdą, najsmutniejsze są chwile czekania. Na szczęście wrócił Krzysztof Seroka, i uprosiłem go, żeby zaakompaniował mi do piosenki pod tytułem Tą drogą ludzie szli, do której słowa napisał Ryszard Wojtyło, a muzykę Maciej Rostkowski. Przy fortepianie Krzysztof Seroka, śpiewa dla Państwa Mikołaj Miller.

palcach garb, na drodze piach. I chociaż już przed nami tą drogą ludzie szli, musimy sprawdzić sami, jak najlepiej żyć. Każdemu z nas zapalił los po kilka gwiazd i kilka słońc. U maju nam kwiatami drzwi i miłość dał na wszystkie dni. Lecz tylko ten, kto drogą szedł, naprawdę wie, jak w życiu jest. Lecz tylko ten, kto dźwigał garb, naprawdę wie, jak pachnie kwiat.

Proszę Państwa, w ten jesienny wieczór pograli, pośpiewali, pożartowali, korzystając z gościnności twórcy Radia Jutrzenka, pana Andrzeja Sieleckiego, przy fortepianie Krzysztof Soroka, przy mikrofonie Mikołaj Müller. Zwyczajowo każda audycja ma swoją nazwę. Nazwa audycji podaje się na początku audycji, a my odstąpiliśmy od tego zwyczaju i pragniemy Państwa poinformować, że nasza audycja nosi tytuł Chwile bez telewizora. Zakończymy tę audycję pod tytułem Chwile bez telewizora piosenką Tadeusza Drozdy do muzyki Maćka Rostkowskiego Wiek męski. Wiek męski stuknął w życiorysie, lekko spojrzeliśmy za siebie i zobaczyli czasy, gdy się wiedziało, że się wiele nie wie. Ale poznając to i owo, chęci tysiące miewał człowiek. Z niedowierzaniem kiwał głową, że ludzie czasem mają zdrowie. Chciało się walczyć, zmieniać wszystko, jednych zdejmować, innych wznosić, pracować, być idealistą. Oj, wiele się chciało w przeszłości. Teraz jesteśmy spokojniejsi, wiele nam już wytłumaczono. W swoich mniemaniach może mniejsi, lecz otoczeni dziatwą żoną. Gdzieś obok kręcą się wiatraki, kto w skrzydła dmucha nam nie wadzi. Niechęć do hecy oraz draki, wszyscy kontenci, niemal radzi. Wchodzić na szczyty do połowy, znudziło nam się bezpowrotnie. Ciągłe szukanie celów nowych na drodze prostej, prostych potknięć. Bo jakże iść po lepszą przyszłość, gdy pułap znaczą adwersarze, wszystko w marzeniach dawno prysło, a jakiś sens wracać do marzeń.

Leszek Andrzej Mroczkowski. Śledztwo. Wspomnienia z Urzędu Bezpieczeństwa we Wrocławiu. 1952 rok.

balad młodzieńczych, odległych i groźnych i o radości przeplatanych łzami. Do lat młodzieńczych, odległych i groźnych

nienawiści. Bezmyślne oczy, co biegły w gęstwinę, nabrzmiałe strachem.

jednego z nas tu właśnie skończyła się droga. Lecz czas nieubłagalnie odmierzał sekundy, jednego z nas tu właśnie.

0: Mały pokój tonął w półmroku i tylko lampa stojąca na biurku świeciła mi prosto w oczy. Dwóch ludzi, jeden po cywilnemu, drugi w mundurze z dwoma gwiazdkami, coś szeptało przy zakratowanym oknie. Kątem oka obserwowałem, jak jeden z nich, chyba starszy i wyglądający na wieśniaka zabuga, coś mówi, pomagając sobie rękoma. Siedzę już co najmniej godzinę na stołku, odwróconym do góry nogami. Okropny ból przeszywa moje ciało. Wreszcie cywil wyszedł, trzaskając drzwiami. Wojskowy usiadł ciężko za biurkiem i beznamiętnym głosem powiedział:
1: imię, nazwisko, data urodzenia.
0: Powiedziałem. Śledczy wstał i stanął za mną. Czuję jego oddech na karku. Słyszę, jak głośno oddycha i naraz, nawet nie wiem kiedy, znalazłem się na podłodze. Nie czułem nawet bólu, tylko szum w uszach. Odruchowo zasłoniłem przestrzelone biodro przed kopnięciem, ale kopnięcie nie nastąpiło, bo wszedł ten starszy cywil. Wojskowy coś mruknął i wyszedł. Ja leżałem na podłodze i wdychałem zapach kurzu spod biurka. Cywil pochylił się ze słowami swojej śpiewnej mowy.
1: No popatrz ty, popatrz co za baciar.
0: Pomagał mi wstać. Siedziałem normalnie, jak Bóg przykazał, na postawionym stołku. Choć ból pośladku był nieznośny. Zostałem poczęstowany papierosem, a śledczy cały czas odgrywał rolę dobrego tatusia. Na szczęście byłem uprzedzony pod celą o tego rodzaju metodach śledztwa i niewiele robiłem sobie z tego, co mówił siedzący naprzeciwko. A on mówił, mówił, mówił. W pewnym momencie wstał i podszedł do mnie. Skuliłem się, oczekując uderzenia, ale on tylko patrzył mi w oczy i z ojcowską troską wyjaśniał, co ze mną będzie, jak się nie przyznam i nie wydam radiostacji. Tylko że nie powiedział, do czego mam się przyznać. Bo przecież nie ukrywałem, że jestem żołnierzem 4. Komendy Winu, a o radiostacji nic nie wiedziałem. Za oknem już widniało, kiedy mój śledczy wezwał klawisza z KBW, żeby odprowadził mnie do celi. Schodziliśmy po schodach z drugiego piętra. Klawisz cały czas walił olbrzymim kluczem w poręcz. W pewnym momencie zawołał: mój do schowka! I wepchnął mnie do drewnianej szafy, która stała na półpiętrach. Za chwilę dotarliśmy do celi, gdzie na betonowej posadzce spało moich trzech współtowarzyszy niedoli. Koce, którymi się przykrywaliśmy, na pewno pamiętały świetność Rzeszy Niemieckiej. Były bardzo poprzecierane i dziurawe, a na domiar złego bardzo krótkie, bo codziennie urywaliśmy z nich kawałeczek, ponieważ nie dostawaliśmy pod żadnym pozorem ani kawałeczka papieru. Dwa sienniki, na których spaliśmy, były napełnione kilkoma garściami sieczki, która kiedyś prawdopodobnie była słomą. Tylko kiedy? Cela miała 3 na 4 metry, wysoko pod sufitem małe zakratowane okienko, a naprzeciwko drzwi metalowe, które pozostały moim koszmarem przez długie, długie lata. Obok za ścianą siedziały dwie dziewczyny, więc jak nie wywoływano mnie na przesłuchanie, pukaliśmy do siebie alfabetem Morsa całe noce. Jedna to łączniczka od Wilka, którą zabrano zaraz do więziennego szpitala, prawdopodobnie na Kleczkowską i już nie wróciła. Druga to Haneczka z Legnicy. Miała to nieszczęście, że kiedy szła z meldunkiem, zatrzymał ją oficer sowiecki i usiłował zaciągnąć w pobliskie krzaki. Niestety, źle trafił. Walter szczeknął zamkiem i Ruski z opuszczonymi spodniami padł martwy, a swoją drogą głupio tak umierać z opuszczonymi gaciami. Ktoś widział całe zajście i doniósł do UB. Na drugi dzień była już tutaj. Ponieważ władza obawiała się drażnić Sowietów, nawet nie usiłowano zachować pozorów. Po prostu odczytano jej wyrok śmierci w trybie doraźnym, pod celą. Pamiętam, że Haneczka pytała nas, co ma dalej robić, czy pisać o ułaskawienie i do kogo. Biedactwo nie wiedziała, że zostało jej 40 parę godzin życia. Tę noc miałem nadzwyczaj trudną, bo dyżur miał wojskowy ham i jak nakazywał mu obowiązek ludowego oficera, bił na odlew raz z jednej, raz z drugiej ręki. Z Haneczką pukaliśmy jeszcze trochę, aż zmęczony i obolały zasnąłem. Jednak nie na długo. Straszliwy krzyk mnie obudził. Kilku zbirów ciągnęło Haneczkę do piwnicy. Ten krzyk śni mi się po dzień dzisiejszy, zwierzęcy krzyk rozpaczy, tak straszny, że nie potrafię go opisać. Klęczałem ze Stachem cichociemnym pod drzwiami i waliliśmy pięściami, nie czując bólu. Łzy skapywały na beton, a Stach, ten, który nie bał się niczego i śledztwo miał jeszcze gorsze niż ja, płakał razem ze mną. Krzykł cich, aż wreszcie umilkł. Nastąpiła cisza. Ksiądz Wrona głośno odmawiał modlitwę zakonających, a ja płakałem jak nigdy w ramionach Stacha. Przysięgłem wtedy, że nigdy, przenigdy nie zapomnę tej zbrodni czerwonym bandytom. I nie zapomniałem.
2: Po szybach płyną krople deszczu, jak złe wspomnienia albo łzy. W półmroku patrzą

tygodnie, całe dnie. Pamiętam, że legnickie pola i że na imię miała Hania i że ją zgwałcić chciał ubowiec, więc zastrzeliła tego drania. Bóg, Bóg, Haneczka opowiada, choć noc głęboka w strefie kaźni.

A potem cisza, nikt nie krzyczy. Kat weźmie jutro większą premię. Splunie przez zęby, jakoś leci. Przeklęty bądź morderco płatny. Twój dom i ty, i twoje dzieci.

0: wino w lesie, kochany kwiatów pęki niesie. I tak stoicie, przytuleni, w promieniach słońca piękni skromni. I niechaj Bóg ma was w opiece, a Polska o was nie zapomni. Z tamtej celi zostało nas tylko dwóch. Księdza Wronem zamordowali w tydzień później, a Stacha zaraz po nim. Moje śledztwo toczyło się dalej. Zamykanie w stojaku nie było tak bolesne, bo spuchnięte nogi przestawały boleć. Ale stanie w tej kracie po ciemku było męką niewyobrażalną. Może opiszę, jak wyglądał stojak. Była to taka wnęka, może 30 centymetrów, do której wciskano więźnia i zamykano kratem. Stało się w takim stojaku czasami i dwa dni, we własnych odchodach, gdzie nie docierały żadne dźwięki. Którejś nocy obudził mnie chłód, więc pomyślałem, że ksiądz Wrona ściągnął ze mnie resztki kocyka, ale myliłem się. On klęczał na betonowej posadzce i modlił się półgłosem, co jakiś czas unosił ręce do góry i prosił Boga o zmiłowanie dla bandytów. Dziwna to była postać w więziennej koszulinie i długich poprzecieranych kalesonach, w jakie nas ubierano, z których wyzierały niedomyte stopy. Łaźnia raz w miesiącu przez 15 minut. Przypominał mi trochę Don Kiszota i gdyby nie tragiczna sytuacja, pewnie wywoływałby uśmiech. Wreszcie skończył i poprosił mnie, abym obudził pozostałych, bo chciał się pożegnać i udzielić nam błogosławieństwa Bożego. Stał tak nad nami leżącymi pokotem i rozkładając szeroko ręce, jakby nas chciał ogarnąć i przytulić, powiedział: Błogosławię was, moje dzieci, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. A później dodał: Zaraz przyjdą po mnie. Za okienkiem poprzez kraty widać było skrawek nieba, które właśnie szarzało i wtedy wpadło czterech oprawców, aby porwać swoją ofiarę z posłania. Ale nie przewidzieli, że ta ofiara klęczy pod drzwiami i modli się za ich podłe dusze. Do dziś nie mogę tego zrozumieć. Wprawnym ruchem skrępowali mu ręce z tyłu i wywlekli z celi, choć nie stawiał oporu. A my klęczeliśmy na barłogu, powtarzając w kółko: Ojcze nasz, Ojcze nasz! Nawet Stach cichociemny, który zawsze twierdził, że jest niewierzącym człowiekiem, głośno odmawiał: Pod twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko!
1: Pamiętam, w celi sześciu nas było, gdzie lizaliśmy po śledztwie rany, a z nami siedział cichy, pogodny ksiądz Wrona, na śmierć skazany. A z nami siedział cichy, pogodny ksiądz Wrona, na śmierć skazany. Był spowiednikiem gdzieś pod Turbaczem, gdzie wieje halny i szumią smreki, i był na tyle nierozważny, że nie donosił chłopcom z bezpieki, i był na tyle nierozważny,

duszą Polaka, co ginie, bo nie donosił, by opiekował się duszą Polaka, co ginie, bo nie donosił.

za wronem, co zginął za Polskę i dla honoru. Wspomnij cichego księdza wronę, co zginął za Polskę i dla honoru. W dwa dni później, po wieczornym apelu, zabrali jego. Nigdy nie dowiedziałem się, jak naprawdę się nazywał. Może w archiwach londyńskich istnieje taki zapis, a może nie. Raz na tydzień wyprowadzano pojedynczo tych, którzy mogli chodzić na maleńki dziedziniec o wymiarach 20 na 20 metrów, aby mogli pospacerować w kółeczko przez 20 minut. Pamiętam pewien incydent. Wyprowadzał mnie kiedyś taki chłopaczek z KBW. Był w moim wieku albo niewiele starszy. Do końca moich dni nie zapomnę oczu tego chłopaka, pełnych strasznej nienawiści i słów. Ty faszysto, gdyby to zależało ode mnie, zastrzeliłbym cię na miejscu. Kulejąc, wolno przemierzając moją drogę, szepczę półgłosem. Żeby świnia miała rogi, to by ludzi bodła. Mój opiekun widocznie usłyszał, bo ruszył w moją stronę gotów do ataku. Zorientował się jednak, że może nie dać rady i wrócił do drzwi, gdzie był dzwonek alarmowy. Za chwilę wpadło dwóch żołdaków i wyprowadzili mnie na klatkę schodową. Myślałem, że mnie tam zabiją. Ale skończyło się na kilku szturchańcach i pyskówce z ich strony. To, co mnie najbardziej uderzyło, to ich straszna nienawiść. Pomyślałem nawet, że w innych okolicznościach mogliby być moimi kolegami. Jak długo musiano im prać mózgi? Wydaje mi się, że większość z tych chłopców z KBW była rekrutowana z małych wioseczek na wschodzie Polski wśród bezrolnych chłopów. Nowa władza rozdzielała między nich mieszkania i oferowała przyzwoite pensje. Po 6 miesiącach śledztwa nastąpiło załamanie. Był nawet taki moment, że zastanawiałem się nad samobójstwem. Wydawało mi się, że nie wytrzymam już ani jednego dnia śledztwa. Rozważałem także możliwość, że powiem, iż wiem, gdzie jest zakopana radiostacja, żeby mnie wywieźli do lasu, a tam postaram się, aby mnie zastrzelili. Po roku sąd wojskowy we Wrocławiu skazał mnie na karę śmierci, a w drugiej instancji na 12 lat więzienia. Wiele lat przesiedziałem we Wronkach, ale to już inny temat i inne opowiadanie. Piszę do ciebie, mamo, bo wiem, że klęcząc prosisz Boga o syna i o zmiłowanie, bo wielka w sercu twoim trwoga. Nie płacz, mateczko, nie płacz, proszę. Czas jest lekarstwem, co leczy rany, bo za dni kilka przyjdzie pismo, że wyrok został wykonany. Ja nie rozpaczam, choć się boję, a w sercu taka miłość płonie, więc klęczę u nóg twoich, mamo, całując spracowane dłonie. Nie płacz, mateczko, muszę przejść te 7 schodów do piwnicy. Nieś moje 18 lat, aby nie wlekli mnie strażnicy. Kocham cię, matuś, słońce, wiatr i łopot żagli na jeziorze i pierwszych pocałunków smak. I kiedy jest zburzone morze, umierać jest mi strasznie żal. Przysięgam na mą biedną duszę, tak trudno przejść te 7 schodów, a przecież przejść je muszę. Więc jeśli kiedyś wróci Polska, to niech się za nas ktoś upomni. Żegnaj, mateczko, muszę kończyć. Klucz zgrzyta w zamku, idą po mnie. Leszek Andrzej Mroczkowski, urodzony 8 października 1931 roku w Warszawie. Absolwent Liceum Zawodowego w Warszawie, 1964 rok. 1948-1951, żołnierz WIN, 4 Komenda Krakowska, zastępca dowódcy oddziału specjalnego odpowiedzialnego za przerzut żołnierzy podziemia niepodległościowego na zachód.
1951 roku, aresztowany w Jeleniej Górze, przewieziony do Urzędu Bezpieczeństwa we Wrocławiu, wielokrotnie przesłuchiwany, poddawany fizycznym i psychicznym torturom, przetrzymywany w pojedynczej celi. W 1952 roku wyrokiem Sądu Wojskowego we Wrocławiu pierwszej instancji skazany na karę śmierci, wyrok zmniejszony przez Sąd Wojskowy drugiej instancji do 12 lat więzienia. Osadzony w zakładzie karnym we Wronkach. W 1959 roku zwolniony na mocy amnestii. 1959-1969 rok pracownik zakładów przemysłu odzieżowych Kora w Warszawie. 1970-1971 rok Centralnego Szpitala MON, zwolniony ze względu na przeszłość wojskową. 1971-1980 zakładów elektronicznych Tewa. 1980-1987 zakładu materiałów elektrycznych. Wszystkie zakłady w Warszawie. W sierpniu 1980 roku współorganizator KS w ZME. 1980-1981 rok członek Komitetu Zakładowego Solidarność. 1982-1989 współpracownik Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu Solidarność, organizator hurtowego punktu kolportażowego podziemnej prasy, m.in. CDN, Głosu Wolnego Robotnika, Robotnika, Tygodnika Mazowsze, Książek Wydawnic, Nowa, Krąg, CDN, Znaczków Pocztowych Podziemnych, koordynator dostaw wydawnic do Krakowa, Katowic, Przemyśla, Zakopanego, Poznania. W tym samym okresie współorganizator kursów z zakresu prawa dla działaczy związkowych. Kilkakrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany, poddawany rewizjom. W 1985 roku uczestnik głodówki w obronie więźniów politycznych w Krakowie-Bieżanowie. 1987-1989 pracownik przedsiębiorstwa Construction w Warszawie. 1989-1992 prezes zarządu w zakładzie robót elektrycznych Eltima, spółka z OO w Warszawie. Od 1990 członek Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. Od 1992 na emeryturze. Od 2001 podporucznik Wojska Polskiego w stanie spoczynku. Wyróżniony odznaką weteran walk o niepodległość 1997 rok. Od 26 lutego 1985 roku rozpracowywany przez Wydział III Myślnik 2 SUSW. 22 listopada 1985 roku materiały przekazano do DUSW Żoliborz w ramach SOS łamane przez KE, kryptonim Rodzina. Za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w kraju, odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Pan Leszek Andrzej Mroczkowski to nie tylko zasłużony żołnierz, jak i działacz, ale także poeta. To słuchowisko jest właśnie poświęcone tej jego części twórczości. Kolejne wiersze pana Leszka zaprezentowane zostaną w formie poezji śpiewanej, jak i recytacji. Zatem zapraszam serdecznie. Wisła.

0: Lesie zielony, lesie zielony, lesie z mej duszy, w zielonym chłodzie, głębokiej głuszy, gdzie czarujący, kwitnący krzew i wiatr, co hula w konarach drzew, i krzyk żurawia z pobliskiej rzeki, wizje z mych marzeń, obraz daleki. Nieosiągalny miraż, marzenie, co ulatuje poza więzienie. Oczami duszy widzę to, słyszę, gdy się zanurzę w cmentarną ciszę. Gdzie moich przodków spoczywa wielu, usiądź i słuchaj, mój przyjacielu. To jest opowieść, rodzinna saga. Pradziad Hieronim zostawił syna, sam zaś wyruszył do Sachalina. W dobrej kompanii swoich rodaków, niestety razem z sotnią kozaków. Minęły lata, potyczki, zdrady i śnieg zasypał po przodku ślady. Syn Hieronima, Jan z Dobraczyna, ten miał córeczkę, ale i syna. Lecz gdy czerwony Polsce zagroził, zrzucił sukmanę i mundur włożył, by służyć Polsce, swojej ojczyźnie. Zginął od kuli na Lubelszczyźnie. Rozmowa z synem pod Ossowem. Zobacz, syneczku, tu leżą ci młodzi Polacy, co broniąc ojczyzny szli w bój tacy skromni. Chłopcy jeszcze, a już bohaterowie, i naród na pewno o nich nie zapomni. A ten pomnik obok to pomnik Moskali, co napadali na Polskę, mordując bezbronnych. To jeden z polityków, polski patriota, kazał go zbudować na chwałę potomnych. Panie ministrze, a gdzie sesmani? Jest jeszcze Mokotów, Wola czy żelazna brama? Postawmy więc pomniki tym wszystkim zbrodniarzom, a wśród tych pomników niech stanie i pana. Pochód idą.
1: Idą miarowo, postukują buty i krzyk straszny leci, co krew w żyłach mrozi. Na czele tłumu nowi bohaterzy, co się nic nie boją, bo im nic nie grozi. A ja samotny stoję na uboczu i myślę sobie, patrząc na ulicę, gdzie żeście byli, moi bohaterzy, gdy honor znaczył kulę w

0: Dziś pamięta wronek kazamaty i but klawisza, co uczył pokory. Łzy bezsilności, co wsiąkały w beton i cień karcera, co wisiał jak zmory. Ilu nas jeszcze takich pozostało z rentą, za którą psa utrzymać trudno, więc maszerujcie ciszej, towarzysze, nad naszą biedą i poległych trumną.
1: Kołysanka. Za oknami hula zimny wiatr i strąca z drzew ostatnie liście. A ty, syneczku, misia weź i przytul go i wreszcie śpijcie. Był kiedyś taki czas, gdy pradziad bił się mimo zdrady, zesłany na Syberię był i śnieg zasypał po nim ślady. Dziadek twój, synku, od kuli padł, broniąc ojczyzny pod mławą, i nikt nie płacił mu pieniędzy, ani nie błyskał w oczy sławą. Ojciec twój, kiedy przyszedł czas, a kraj ten wielkim był cierpieniu, to bez wahania bronił go, a potem lata gnił w więzieniu. Niełatwo dzisiaj mówić mi, że młodzież, synku, tak już miała. Jeśli przyszło bronić Polski, to się po kątach nie chowała. Takie to były wtedy czasy, w okrutnym dla nas akcie. I nikt nie mówił wtedy nam, że stryj wbrew woli był w Wehrmachcie. Śpi więc, syneczku, słodko śpi, bo wiem, że kiedy przyjdzie czas, ty z karabinem staniesz u drzwi, by bronić Polski, bronić nas. 1 sierpnia. Ojczyzno moja, kraju mój rodzinny, rozkwiecony łąką, rozświetlony zbożem, gdzie chłop w 63 wyklepywał kosę, a w 20 roku student ostrzył noże, gdzie w 44 dzieci szły na śmierć, niosąc amunicję lub meldunki z boju. O kraju mój pełen dzielnych ludzi i mętów pospołu. Stoję pod bramą twojego cmentarza. Wolna dziś jesteś i nic ci nie zagraża. Nawet półpolacy, nasze święte krowy, które chcą uratować swój stołek rządowy. Cisza. Brzozowe krzyże karnie stoją w rzędzie i tylko wiatr szeleści w konarach drzew nad flagą biało-czerwoną, za którą zginęli. A sercem targa rozpaczliwy gniew. Jak mogą patrzeć w oczy ludzie bez honoru, jakieś palikoty czy inni żebracy?

robocie. Tłum niby lawa sunął marszałkowską, aż mu na placu wyrosła przeszkoda. Zgrają dewiantów i lewacka grupa wylały się za pleców policji jak woda. Czemu telewizja nie chce pokazywać, jak na czele posłowie z partii Palikota i rozwiązłe megiery bezwstydnymi słowy wołały: faszyści, do domu Hołota! A las sztandarów stanął osłupiały, wołając: Polska i cześć bohaterom! I ręce opadały na widok bez wstydu. Gdzie jesteś, Polsko, ta biało-czerwona? Ojcze nasz, komu mam odpuścić, Boże miłosierny? Ludziom, którzy nie mają ani krzty pokory, szydząc z biedaków, których skrzywdzili, z pogardą liczą ukradzione wory. Ja nie potrafię, więc proszę w pokorze, abyś mi odpuścił grzechy pojednania. Niech najpierw przyznają, że są oszustami i zaniechają Polski rozkradania. Pożegnanie sanitariuszki Włady. Nad grobem płyną perełki słów, tuż obok ptaszek siadł na krzywinie i przechylając na boki łebek śpiewa w swej mowie pieśń o dziewczynie. I przechylając na boki łebek śpiewa w swej mowie pieśń o dziewczynie. Sanitariuszce z grupy Campinos, drobnej dziewczynce w szarej bluzeczce, która wśród śmierci jak anioł życia nosiła radość w za dużej teczce, która wśród śmierci jak anioł życia nosiła radość w za dużej teczce. Do dziś pamięta dłonie dziewczęce, gdy śmierć zbierała krwawe żniwa i transport rannych do Krogulca, tam gdzie została chłopców mogiła. I transport rannych do Krogulca, tam gdzie została chłopców mogiła. Dziś cię żegnamy, sanitariuszko, podążająca na skraj Rubina.

Wigilia. Wesołych świąt przy pełnym stole, w krysztale światło lśni w kolorze, radosne twarze, słodkie całusy, gdzieś strzelił szampan. A tam na dworze zawieja śnieżna, a w białym puchu, co się porusza w pustej ulicy, więc się nie dziwcie, gdy zobaczycie ten brudny łachman w waszej piwnicy. Kto dziś zaprosi do swego stołu to, co zostało z tego człowieka, gdy stół olśniewa białym obrusem i brak jedynie ptasiego mleka? A on wtulony w ciepłym kąciku, gdzie pachnie moczem, kotem i brudem, łyka ostatnie krople z butelki i tak zasypia. O dobry Jezu, coś na świat przyszedł, by za nas zginąć na hańby drzewie, błogosław biednym i zapomnianym, aby zasiedli przy stole w niebie. Pod krzyżem. Gdy umierałeś w męczarniach na krzyżu, by zbawić człowieka, którego kochałeś, czy o tym wiedziałeś w godzinie próby? Czy przewidziałeś, że naród, co przez wieki walczył o przetrwanie, dziś pozwala bluźnić pijanej hołocie i krzyż twój hańbić sprośnymi słowy i modlących się pod nim obrzucać błotem? Kim jest ten młody i pijany tłumek? I co zrobił dla Polski, że tak głośno krzyczą pod transparentem mohery do pieca? Służą politykom, którzy na coś liczą? Gdyby nie ci starzy, zmęczeni Polacy, byłbyś parobkiem lub niemieckim mieniem, albo na

Syberii umierał wśród śniegów. Zastanów się, Hołoto, nim rzucisz kamieniem. Modlitwa do Pana Boga. Panie, czy musisz powoływać w szeregi aniołów, ocalałych z pożogi żołnierzy, wiarusów, których ominęły kule okupanta i egzekucje moskiewskich sługusów? Niechby jeszcze cieszyli się ziemskim istnieniem i młodym pokazali miłość i poranek blizny, wierni wolnej i niepodległej Polsce, za którą ginęli, broniąc swej ojczyzny. Odchodząc, chcieliby wiedzieć, kiedy ta szarańcza, co zasiada u władzy, oszuści z doskoku, dewianci, motłoch i sprzedajne dusze, znajdą się gdzie ich miejsce, w podmiejskim rynsztoku. W tym momencie słuchowisko dobiega końca, ale walka o wolną, suwerenną, niezależną Polskę jeszcze trwa, choć przybrała ta walka już inną formę. Nie będę jej opisywał, bo to szeroki i długi temat. Zostawmy to na inne już słuchowisko. A tę pora już zakończyć. Panu Leszkowi z całego serca dziękuję za piękne wiersze, które wyrecytowałem i zaśpiewałem ochotnie, bo i bardzo bliskie są mej duszy i sercu. Na koniec chcę jeszcze podać informację, którą zapomniałem odczytać w życiorysie pana Leszka. Otóż pan podporucznik Leszek Andrzej Mroczkowski-Prus jest obecnie prezesem Grupy Armii Krajowej Campinos i Młodzieżowej Grupy Armii Krajowej Campinos. Informuję też, że słuchowisko jest nagraniem amatorskim, powstałym wyłącznie w warunkach domowych, nie mającym na celu korzyści materialnej. Przepraszam za nie najlepszą jakość nagrania. Tekst życiorysu pana Leszka Andrzeja Mroczkowskiego-Prusa sporządził pan Tomasz Szostek. Recytacja wierszy, muzyka do pieśni, jak i odśpiewanie oraz cała praca związana z nagraniem słuchowiska Edward Snopek.

0: Dzień dobry, nazywam się Paweł Piekarczyk. Piosenka, którą Państwo teraz usłyszycie, nosi tytuł Rozmowa z katem, zniszczenie mitu Solidarności i pochodzi z programu Zapiski walki, zdrady i zwycięstwa, napisanego przez Leszka Czajkowskiego, a śpiewanego przez nas dwóch od 13 grudnia 2015 roku, kiedy to była premiera.
1: Prawie codziennie w tym samym sklepie spotykam emeryta ubeka. Znać po zakupach biedy nie klepie, ja go spokojnie mijam z daleka. On w okularach i z siwą brodą

obóz zagadnął, może przypadkiem, a może celowo. Ale mnie kiedyś obóz zagadnął, może przypadkiem, a może celowo. Z miną znudzony

organizacji. To Solidarność zmiotła w zasadzie parszywy ustrój, co stworzył Lenin, i komuniści oddali władzę. Niepowieszeni

rechocie. Reliktem jest dla młodych pokoleń. Przykre, że nie ma teraz szacunku takiego jak żołnierze wyklęci. Mało kto broni jej wizerunku. Ten proces trzeba szybko odkręcić. Mało kto broni jej wizerunku. Ten proces trzeba szybko odkręcić.

0: Robię się zgryźliwy i tyję, włosy mi wyłażą. Powoli brzuch już sięga prawie po szyję, ale to naprawdę nie boli.
1: Baba mnie rzuciła,

0: losu, męskich ułomności i zalet. Na dyplomie słabą mam czwórkę, ponoć znam półtora języka, tydzień spędzam sennie za biurkiem, w piątki jadam tylko śledzika
1: na samochód.

0: męskich ułomności i zalet. W polityce jestem na prawo, dziennie jedno piwko, chlam w biegu, bywa, że się czuję głupawą, gdy uwodzę żony kolegów.
1: Mówią o mnie zdolny,
0: przeciętnie,
1: może tylko nazbyt wrażliwy, a ja bym was wszystkich

Słuchają Państwo Radia Jutrzenka. Czekamy na Państwa opinie dotyczące naszego programu. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@radiojutrzenka.waw.pl. Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku www.facebook.com/radiojutrzenka.

Na dzisiejszy wieczór zapraszamy do opery. Przygotowaliśmy dla Państwa Hrabinę Stanisława Moniuszki. Hrabina, opera w trzech aktach, skomponowana została w roku 1859. Jej prapremiera, przełożona z powodu choroby kompozytora, odbyła się w Warszawie 7 lutego 1860 roku. Utwór będący satyrą na sfrancuziałą, zblazowaną arystokrację, a zarazem pochwałą polskości i patriotyzmu, został bardzo entuzjastycznie przyjęty przez publiczność. Autorem libretta Hrabiny jest Włodzimierz Wolski. Osoby w niej występujące to hrabina sopran, bronia sopran, chorąży bas, podczaszyc bas, Kazimierz tenor i Ewa sopran. W akcie pierwszym odbywają się przygotowania do wielkiego balu, który ma się odbyć w salonach hrabiny. Jego największą niespodzianką ma być przybycie pani de Vauban, metresy księcia Poniatowskiego i niekoronowanej władczyni pałacu pod blachą. W związku z tym wszyscy czynią przygotowania, aby jak najefektywniej wypaść przed gościem. O spodziewanych atrakcjach czekającej ich zabawy rozprawiają podczaszyc i jego siostrzeniec, który usilnie zabiega o względy hrabiny, a jednocześnie namawia swego stryja do ożenku z młodą bronią, wnuczka chorążego i daleką krewną hrabiny. Młodą dziewczynę, przywykłą do prostego i zacisznego życia wiejskiego, nie interesują salonowe konwenanse i elegancka, snobistyczna elita Warszawy. Bronię dręczy ponadto inna troska. Kocha Kazimierza, młodego szlachcica, sąsiada ze swej okolicy. Jednakże Kazimierz zakochany jest bez pamięci w hrabinie, która niewiele sobie robi z jego gorących uczuć. Najważniejszą dla hrabiny sprawą pozostaje przyniesiona od Krawcowej wspaniała kreacja, w której ma wystąpić na balu. W akcie drugim zapowiadany bal dochodzi do skutku. Najszczęśliwszą osobą wydaje się być hrabina, która nie ukrywa zachwytu nad swoją wspaniałą suknią. Natomiast zebrane w salonach osoby wyraźnie prezentują dwa, z jednej strony Kazimierz i chorąży w kontuszach oraz bronia w stroju polskiej szlachcianki. Z drugiej zaś eleganckie i wystrojone salonowe towarzystwo wyraźnie hołdujące cudzoziemskiej modzie. Wkrótce przybywa oczekiwany gość, pani de Vauban. Wszyscy spieszą się, by ją powitać. A w tłoku i zamieszaniu Kazimierz nieostrożnie nadepnął i rozdarł suknię hrabiny, rozwiewając tym samym marzenia o najpiękniejszej kreacji balu. Hrabina nie potrafi ukryć swego oburzenia i w jednej chwili znika z jej twarzy udawana uprzejmość i zalotność. W efekcie Kazimierz traci łaski pani domu, z czego najbardziej zadowolony jest jego rywal. Akt trzeci rozgrywa się po kilku latach w wiejskim dworku chorążego. Kazimierz wyruszył z legionami na wojnę. Tęskni za nim bronia, która nieprzerwanie darzy uczuciem niefortunnego adoratora hrabiny. A i sama hrabina w ciągu tego czasu zrozumiała, że prawdziwa miłość Kazimierza była więcej warta niż najkosztowniejsze stroje. Dowiedziawszy się, że legionista wraca, wybrała się do domu chorążego, by spotkać swego rycerza i przeprosić go za wyrządzoną przykrość. W głębi serca hrabina ma nadzieję, że uda się jej powtórnie oczarować. Wracający Kazimierz jest zaskoczony jej obecnością, natomiast bronia nie niepokoi się. Sytuację wyjaśnia jednak podczaszyc, który zrozumiał, że różnica wieku między nim a bronią jest zbyt duża i poprosił chorążego o jej rękę w imieniu Kazimierza. Ten z ochotą potwierdza prośbę podczaszyca i wszyscy radują się z tak szczęśliwego finału. Wszyscy prócz zawiedzionej hrabiny, która opuszcza dworek w towarzystwie pełnego nadziei siostrzeńca podczaszego. Przed państwem hrabina Stanisława Moniuszki.

0: Tu Polskie Radio Armii Krajowej Jutrzenka. Zapraszamy Państwa do wysłuchania reportażu przygotowanego przez Fundację Głos Ewangelii.
1: Okruchy pamięci. Wspomnienia Zofii Lubińskiej-Roset. Część druga.
2: No cóż, z getta pamiętam jeszcze, jak kiedyś poszłam z mamą na drugą stronę Limanowskiego, bo tam na Rybnej była lekarka pediatryczna, ja byłam na coś tam chora, bo w getcie byłam cały czas chora. Przeszliśmy przez ten most i w tym momencie była jakaś łapanka. I spędzili nas na plac bazarowy, gdzie przywieziono, były stały trzy szubienice i przywieziono trzech mężczyzn, których powieszono. No nie można było stamtąd uciec, bo to było obstawione przez żołnierzy niemieckich. Mama starała się tylko, żebym ja nie widziała, ale to nie można było nie widzieć tego. Bo dziecko to się zawsze kręci i nie ustoi w jednym miejscu. Także ten obraz tych pierwszych trzech właściwie wisielców, trupów, to mam do dzisiaj. I to jest jeden z tych snów, które mi się powtarza bez przerwy. Później to już właściwie widok trupa, to już był powszedniością. To ludzie umierali z głodu na ulicy, w różnych miejscach. A jak już byłam w obozie, to już w ogóle, to już była codzienność. Może dlatego zostałam lekarzem.

Rodzice starali się stworzyć mnie i Jurkowi jakąś namiastkę normalnego życia, chociaż to nie było możliwe. Ale żeby porównać z innymi dziećmi w getcie, to ja miałam dobrze. Właśnie dlatego, że byłam tym oczkiem w głowie rodziców i z tym wujkiem moim późniejszym, który miał dość wysokie stanowisko w getcie. Był kierownikiem Stroh resortu, to słomianego resortu. Resort to była taka nazwa ówczesnej fabryki. Tam się robiło buty dla Niemców ze słomy, które wartownicy niemieccy zakładali na normalne buty zimą, żeby im było ciepło. Dzięki zresztą wujostwu prawdopodobnie ja żyję. Nie dzięki rodzicom, bo rodzice oczywiście robili co mogli, ale rodzice byli zupełnymi pionkami, a ten wujek był kimś w getcie i mógł wiele rzeczy załatwić. Na przykład takich, że zmienił mnie i Jurkowi datę urodzenia. I ja się urodziłam nie 27 grudnia 1933 roku, tylko 25 lipca 1932, czyli byłam o półtora roku starsza, co umożliwiało mi podjęcie pracy. A to, żeby pracować w głódzkim getcie, no to trzeba było mieć co najmniej 10 lat. Założeniem przewodniczącego łódzkiego getta Chaima Rumkowskiego, że naszą dewizą jest praca, bo on uważał, że dzięki pracy dla Niemców oczywiście łódzkie getto się utrzymuje. I rzeczywiście no, było to jedno z najdłużej, chyba jedyne, które najdłużej przetrwało w Polsce, getto łódzkie. Więc zaczęłam pracować w tym Stroh resorcie u tego mojego wujka, który zmienił mi zresztą z Jurkiem razem. Myśmy mieszkali, jak powiedziałam, na Urzędniczej pod 9. Za nami już były druty kolczaste i była część nienależąca do getta. To był najbardziej na zachód wysunięty odcinek Łodzi wtedy. A pracowaliśmy na Brzezińskiej 88 w tym Stroh resorcie. A Brzezińska 68 to jest najbardziej na wschód położony odcinek. No i dwa razy trzeba było w tych niewygodnych już dziurawych butach dziecięcych przemierzyć ten cały kawał drogi. Zawsze we dwójkę, dopóki Jurek był w getcie. Bo nie wiem, w którym momencie on zniknął z horyzontu. Więc prawdopodobnie w czasie szperdy go zabrali, bo on był jeszcze mniejszy ode mnie, jeszcze młodszy. I nie miał takiego glejtu na życie, o jaki wystarał się dla mnie wujek u szefa łódzkiego getta, Bibowa. Tylko on go zdobył w momencie, kiedy już trwała szpera. Szpera to był taki moment w getcie, gdzie zarządzono wywózkę do obozów dzieci do 10 roku życia, bo one nie pracowały, były nieprzydatne do niczego, i starców powyżej 60 roku życia. Tylko że jak były te zbiórki na podwórkach, żeby wybrać tych ludzi do wywózki, to nikt nie pytał o metrykę i nie kazał pokazywać dowodu, tylko patrzył na twarz. A twarze mieli wszyscy jednakowe. Zabiedzone, głodne, zapuszczone, no wyglądali zawsze źle. Jak ktoś miał brodę i co wtedy było, teraz broda to jest symbol męskości, ale wtedy broda to była symbolem właściwie religijności. To się nadawało jako pierwszy. No i małe dzieci, więc rodzice chowali, upychali gdzie można było. Kiedy chodzili po domach,
Nie kazali wychodzić na podwórko, tylko po mieszkaniach chodzili żydowscy policjanci i zabierali dzieci. U nas w domu wyglądało to, ja tego nie mogę tylko pokazać. Jeżeli to jest moje łóżko, a to jest szafa, to moje łóżko stało tu pod oknem. Tu jest szafa i taki kawałek, ja wiem, 20-centymetrowy wystawał za tej szafy. I jak przyszli do nas ci żydowscy, jeden żydowski policjant, na szczęście jeden, bo jakby było dwóch, to nie wiadomo, jakby się to skończyło. Policjant zabrać dzieci, ta mama stanęła i zasłoniła moje łóżko, ten kawałek. Prawdopodobnie było je widać. Tylko trafiliśmy na dobrego człowieka. Mama powiedziała, żadnych dzieci tu nie ma. Ja miałam wtedy odrę, wysoką temperaturę i leżałam w tym łóżku. Tylko wiedziałam, że trzeba się schować. Więc się skuliłam gdzieś tam za tą szafą. On wszedł. Mama powiedziała, tu żadnych dzieci nie ma. I przechodzący Niemiec zapytał się tego żydowskiego policjanta, który w tym momencie ryzykował życiem. I powiedział, tu żadnych dzieci nie znalazłem. I w ten sposób ja się uchowałam wtedy. Myślę, że wtedy Jurka zabrano, ale tego nie wiem. Następnego dnia przyszedł brat mojego wujka i przyniósł ten glejt, że ja mam 10 lat i że mam, pracuję. I że mam zostać w getcie, że mam nie być wywieziona. Zawsze było bardzo tłoczno w getcie, zawsze. No do czasu, dopóki nie było szpery. Szpera trwała około tygodnia, 10 dni. Zaczęła się 5 września 1942 roku i trwała 7 do 10 dni. A potem z tym glejtem, jak przyszedł brat mojego wujka, to zabrał mnie dla tych, którzy mają nie być wywiezieni i którzy mają być uchronieni, bo są niezbędni do pracy. Na Łagiewnicką 26 to jest szpital i tam zaprowadził mnie ten brat wujka. Szliśmy przez opustoszałe getto. Ja byłam przyzwyczajona, że jest taki tłok, a to był wrzesień, pogoda okropna, wiatr, te fruwające papiery po ulicy. No wydawało mi się, już wiedziałam, co to znaczy umrzeć, ale wydawało mi się, że wszyscy w getcie poza nami wymarli po prostu. Jak myśmy tam dotarli, to tego nie wiem. W każdym bądź razie tam byłam, przechorowałam resztę odry. Leżałam na podłodze, czy na silniku, czy na materacu, tego nie wiem. I stamtąd mnie po tym rodzice zabrali, bo sami oboje też z tych wszystkich przeglądów wyszli jakoś cało. No a potem pracowałam w tym sztrouresorcie, ponieważ pracowałam przy pleceniu warkoczy, bo najpierw się plotło warkocze ze słomy i z tych warkoczy się dopiero szyło te buty. Ja pracowałam przy pleceniu warkoczy, ale małe rączki 9-letniej wtedy dziewczynki, no to upleść tych warkoczy nie mogły, bo to trzeba mocno ściągnąć. Więc przeniesiono mnie do pracy, oczywiście dzięki wujkowi znowuż, do biura, jak zostałam gońcem. Więc jakieś papiery nosiłam, jakieś, no, po prostu sztuczną pracę miałam. I za to, jak się pracowało, to się dostawało zupę. Zupa to była jakaś lura z brukwi, ale pozwalało żyć. A potem to już w sierpniu, w 1944 roku, zdecydowano zlikwidować w ogóle łódzkie getto.
I 29 to jest ta data umowna według mnie, bo oficjalnie to jest koniec łódzkiego getta. A jednak ja to kwestionuję, dlatego że ja w getcie łódzkim byłam do 20 października, około 20 października, więc to jednak wrzesień i październik prawie cały minął, 2 miesiące po. Zostawiono w 2 miejscach getta, tego już jestem całkowicie świadoma, w 2 miejscach getta, na Łagiewnickiej 26 i na Jakuba 16, ludzi, którzy mieli sprzątać getto. I znowu wujek. On tam był zastępcą na tej Łagiewnickiej, zastępcą, więc załatwił nam jakoś całej trójce naszej i swojej przyszłej żonie, bo to jeszcze nie była jego żona. W 1944 roku oni się pobrali, już w ostatniej chwili getta. No i tak przetrwaliśmy do, jak mówię, do października. I zostaliśmy wywiezieni jednym samym transportem. Zostali ci tylko ludzie, którzy byli na Jakuba 16. Cała Łagiewnicka 36 została wywieziona do obozów koncentracyjnych. Nas wtedy wywieźli ze stacji Radegast, gdzie teraz odbywają się coroczne uroczystości zakończenia getta i zawsze mnie przeraża ten pociąg, który zawsze w czasie tych uroczystości co najmniej raz przejeżdża. Bo ja słyszę, chociaż ten pociąg trochę inaczej brzmi w tej chwili, to ja wtedy od razu mam przed oczami ten pociąg, który myśmy odjeżdżali. To były oczywiście bydlęce wagony, zatłoczone do granic możliwości, także nie można było właściwie usiąść. A jechało się kilka dni. Ile dni? Nie wiem. 3 dni chyba jechaliśmy. Także wszystkie potrzeby fizjologiczne załatwiało się właściwie na bieżąco. A jak ktoś umarł czy upadł, no to oczywiście musieli się inni jeszcze bardziej ścieśnić.

0: Była to druga część wspomnień Zofii Lubińskiej Roset. Na ciąg dalszy tych wspomnień zapraszam Państwa w naszej kolejnej audycji za tydzień.
1: Wysłuchali Państwo reportażu przygotowanego przez Fundację Głos Ewangelii.

bezduszka jesteś. Odejść wolisz i płakać do kraju, gdzie kruk z brodą królem, a sroki w dziobach stęczą. Odchodzisz w zaciasnych bucikach przez grochole zawady nogaty. Odchodzisz w zaciasnych bucikach przez grochole.

rzek twój wśród łopianów, jak trubadur kołysze się cytrą w liliowo, gdzie marcepany winne i tarpna srebrne drzej bliszki. Odchodzisz w zaciasnych bucikach,

przez grochole zawady nogaty. Odchodzisz w za ciasnych bucikach przez grochole.

0: W Warszawie na częstotliwości 99,5 MHz słuchają Państwo Polskiego Radia Armii Krajowej Jutrzenka. Nasz program nadajemy codziennie od godziny 12 do 24. Zapraszamy.
1: Śpimy.

0: nas chodzi spać. Mania Klwowski się zaczyna, hula lwowska brać.
1: Dziękujemy za wspólne 12 godzin. Nocnych Marków zapraszamy na muzyczną noc na www.radiojutrzenka.waw.pl. Na częstotliwość 99,5 MHz wrócimy już jutro w południe.

0: Będziesz spała jak królowa na łóżeczku z białych róż.
1: Dobranoc, Orszka z mrok.

I na Czerniakowskiej numer jeden mieszka z żoną brat mój Edek. Na Czerniakowskiej numer dwa mieszkam z teściową właśnie ja. Bo grunt to rodzinka, bo kto rodzinkę fajną ma, nie wie co bieda, bo gdy potrzeba, to mu rodzinka zawsze nie da. Tato na lato łódki ma,

0: grunt to rodzinka, bo kto rodzinkę fajną ma, nie wie co bieda, gdy mu potrzeba, to mu rodzinka zawsze nie da. Potem rąbnął wuja po głowie i przyjechało pogotowie. Ja też nie stałem tak jak łaz i rubla ciszka w mordę raz. Bo grunt to rodzinka, bo kto rodzinkę fajną ma, nie wie co bieda, gdy mu potrzeba, to mu rodzinka zawsze nie da. Przyszła wojna, no i cóż, nie ma rodzinki, no i już. Cóż mi po wuju, cóż mi po ojcze, kiedy oba są Volksdeutsche. Grunt to rodzinka, ale nie jest jeszcze źle. Cała ferajna bierze u Mainla, jak przed wojną kichy żre. Feluś źle skrojonym fraku siedzi w lecie na pawiaku. Gdy przyjdzie zima do Święcima, to wywiozą i już go nie ma. Grunt to rodzinka, ale nie jest jeszcze źle. Cała ferajna bierze u Mainla, jak przed wojną kichy żre.
1: W 38 roku życia, pod koniec XX wieku, co nic już chyba do odkrycia, nie ma ni w sobie, ni w człowieku. Za czarne biuro i atrament chwytam, by spisać swój testament. Za mną już liczba Chrystusowa, ofiarnym kozłom przypisana. Kiedy niewinna spada głowa, za cudze grzechy, czyli za nas. By z życia się wymknąwszy sideł, uschnąć w relikwie wśród kadzideł. Przede mną 10 lat niepewnych, gdy każdy zmierzch mężczyzny miażdży. Od wewnątrz pośpiech szarpie gniewny, a z nieba mu znikają gwiazdy. Który to przetrwa, ten dożyje zaszczytu, że sędziwie zgnije. Mniej ważne, ile czasu trawisz, niż z jakim trawisz.

i przepiłem, co nieco w duszy tkwi i w ciele, co duszy wstrętne ciału miłe. Więc nie zostawiam potomności, kont akcji ani posiadłości. Pierwszej małżonce mojej Ince, nim się wyrazi o mnie szpetnie, z

niczego nie zapiszę za nic. Bo choćbym nie wiem jak policzył, i tak mnie za rozrzutność zgani, więc nim się zrobi krótkie spięcie, kocham cię, piszę w testamencie.

zapiski, butelkę po ostatniej whisky. Nic nie zapiszę więc Wałęsom, Pawlakom, Stronkom i Urbanom, co codziennością naszą trzęsą, a ja ich muszę strząsać rano. I przyjaciółki mej Grabowskiej grę z nimi biorę za słabostkę. Zostały jeszcze pieśni, one już chce czy nie chce, nie są moje. Niech cierpią los swój raz stworzone na beznadziejny bój z ustrojem. Z czezu ustroja słowami pieśni wciąż okładają się współcześni. Ja z nimi nic wspólnego nie mam, to znaczy z ludźmi, nie z pieśniami.

partnerzy także źródłem troski, ciąży przyjaźni kamień młyński. Niezbyt wysilał się Gintrowski, nazbyt wysilał się Łapiński. Tyleśmy wspólnie wznieśli modlitw, rozeszliśmy się bez melodii. W ten czas tak marny, hałaśliwy, gdy szybki efekt myśl połyka, churalne plączą się porywy, muzyka wszelka w zgiełku znika, lecz chociaż z nieuchronnym smutkiem każdy niech swoją nuci nutkę. O, niesamotne to nucenie, ani obejrzy się pustelnik. Zjawią się wielcy ocaleni z historii rusztów i popielnic, by szydzić w przód, a potem kusić i do sprostania im przymusić. Bo nie przypadkiem przeszli czyściec odsiani z mód wartkiego ścieku, po to by istnieć, a nie błyszczeć i wieść dysputę o człowieku.

czy jeszcze co napiszę, lecz tylem już wierszydeł spłodził, że jest czym okpić po mnie ciszę. Zwłaszcza, że póki słońce świeci, wciąż będą rodzić się poeci.

0: Jak się masz?
1: Cześć. Skąd tutaj?
2: Zjeść.
1: Co słychać?
0: Źle.
2: Zarabiasz?
0: Nie.
1: Posada?
2: Żart.
1: A żyjesz?
0: Z kart.
2: Co w domu?
0: Swąd.
1: Pekarz.
0: Skąd?
3: Nie

0: Kolego,
1: co?
0: Dlaczego?
1: Co?
0: Jak z domkiem?
1: Ślus.
0: Dlaczego?
1: Zus.
0: Jak autem?
1: Ech.
0: Rozbiłeś?
1: Pech.
0: Zabawy.
1: Kąt.
0: Narzekasz?
1: Skąd?
2: Nie pieprz, pieprze, wieprza, pieprzem, bo przepieprzysz wieprza, pieprzem. Dotąd były czasy gorsze, teraz będą czasy lepsze.

0: Jak żona?
1: Zła.
0: Wymaga?
1: Ba. Potarczki? Wciąż.
0: Kto winien?
1: Mąż.
0: Ma futro?
1: Ma.
2: Ma auto?
1: Dwa.
0: Kto kupił?
1: On.
0: Co zrobisz?
1: Won.
3: Nie pieprz pieprzy wieprza pieprzem, bo wieprz będzie przepieprzony. Czasem lepsza nagla grypa od codziennej ślubnej żony.
0: Jak z forsą?
1: Źle.
0: Ktoś smutny?
1: Nie.
2: Masz szansę?
1: Tak.
0: Loteria?
1: Tak.
0: Wygrałeś?
1: Raz.
2: Nie bojasz?
1: Was? A dużo?
2: Stos.
0: Coś kupił?
1: Los.
3: Nie pieprz pieprze wieprza pieprzem, bo przepieprzysz pieprzem wieprza. Jak już bardzo się pogorszy, wtedy zawsze się polepsza.
0: Masz kurier?
1: Tak.
0: Co w Niemczech?
1: Brak.
2: Brak masła?
1: Wciąż.
0: A hasła?
1: Wciąż.
0: Co w Francji?
1: Front.
2: Co z frontu?
1: Rząd.
0: Co rząd ma?
1: Plan.
0: Co z planu?
1: Szan.
3: Nie pieprz pieprze wieprza pieprzem, bo wiesz, przepieprzony będzie. Może u nas nie najlepiej, ale przecież kiepsko przyjdzie.

serce, serce. Topór w kącie leży, ściętych głów szeregi, cień błędnych rycerzy, głowy przebi śniegi. Kat dziś

w pokoju pod samą facjatką. Mieszkamy we dwoje z sąsiadką. Po trzecie jest dziecię od roku na świecie. Szczęśliwie mijają dni nam. Gitara przed dzieckiem schowana nie dźwięczy jak dawniej od rana. I tylko wieczorem do ręki ją biorę i w oknie z nią siadam i gram piosenkę dla sąsiadki, co mieszka piętro wyżej. Figurę ma bardotki, taneczny lekki krok, hoduje w oknie braki.

po drodze znaki kładzie wodne i wciąż tak wiele pamięta. Złocieniec złotem już nie błyszczy, w złocieńcu widzi.

Oh, baby, I did it.

0: Słuchają Państwo Radia Jutrzenka. Czekamy na Państwa opinie dotyczące naszego programu. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@radiojutrzenka.waw.pl. Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku www.facebook.com/radiojutrzenka.
1: Gdy noc nadchodzi,

0: Gdy noc czarniucha w okna zapuka, może znów przyjdzie Warszawa jak sen. Znowu widzę tłum ferajne,
1: kozę sprzeda mleko dajne. Komu, komu? Pognamy do domu.
2: Panie, no świecznik mam na
1: podłodze.
2: Niemożliwe. No jak to, nie na chwilę?

Stary pan Antoni już pamięta te kochane dawne czasy. Dawniej, kiedy przychodziły święta, piło się przez cztery dni. Dzisiaj to zabawa, to jest mięta, nawet nie dochodzi dziś do krwi. Jak zabawa, to zabawa, najpierw za miasto, a potem stawa. Popić stawie na murawie, na świeżym lupcie jest tańczy lżej. A gdy szturchańca, bok podczas tańca, dostaniesz bracie, to się śmiej. Niech się nie zdaje, że jesteś frajer, ty tań dziewczyną są, jakby nie o ciebie szło. Jak zabawa, to zabawa, melodii w rowie, na drzewie krawa. Piosenka się rozlega echem, ty tańcz z uśmiechem, bo jesteś pan.

to zabawa, najpierw miasto, a potem sztaba. Potyć stawię na murawie, na świeżym ludzie nie sańczyć lżej. A gdy szturchańca, bok podczas tańca, dostaniesz bracie, to się śmiej. Niech się nie staje, że jesteś frajer, ty tań dziewczyną są, jakby nie o ciebie szło. Jak zabawa, to zabawa, meloni w rowie, na grzebie krawat. Wiosnka się rozlega echem, ty tańcu śmiechem, bo jesteś pan.

Posłuchajcie mej piosenki i o litość błagam was. Rzewne tony, rzewne dźwięki wzruszą marmur, beton, glas. Czy do wyciągniętej ręki padnie grosz czy złotych 100? Mnie nie zależy, bądźmy szczerzy, grunt to aby szło, już taki jestem, zimny drań. I dobrze mi jestem, bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno, już taki jestem, zimny drań. Moja niania nad kołyską tak śpiewała mi co dzień, że zdobędę w życiu wszystko i usunę wszystkich cień. No i prawdy była blisko, ale w tym jest właśnie sęk, że chodzę sobie, nic nie robię i to jest mój wdzięk, już taki jestem, zimny drań. I dobrze mi jestem, bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno, już taki jestem, zimny drań. Kto mi z państwa tu zazdrości, mej rodzinki, wujków, cioć, powiem krótko i najprościej, gwiżdżę na nich do stukroć. Choć ich brak mych uczuć złości, swoje zdanie o nich mam. I jeśli chcecie, to w komplecie ich odstąpię wam, już taki jestem, zimny drań. I dobrze mnie jestem, bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno, już taki jestem, zimny drań.

ciężarów przestrzeń i przestrzeń klapła jak przekłuty bal. Hop, hop, hop, szklankę piwa, hop.

aby się żyło, dosiada swojej biedy. Na gorsze się zmieniło. Byle się bracie nie dać, byle się dzień przewalił i drzwi za sobą zatrzasnąć. Dzieciom ze skrzydeł ocalić małego piórka jasność.

Słuchają Państwo Radia Jutrzenka. Czekamy na Państwa opinie dotyczące naszego programu. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@radiojutrzenka.waw.pl. Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku www.facebook.com/radiojutrzenka.

0: Do mych rodzinnych stron kieruję tęskny wzrok. Wspominam młodość swą i dawny piękny czas.
1: Czy znasz ten kraj, który nocą